PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy,

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: I absolutnie wy też nie jesteście sami, bo przecież macie nas, PRK, Polskie Radio Kierowców, a na zegarze punktualnie 6.
1: Tak jest. Bo mi jest smutno, wiesz?
0: Co się stało?
1: Poważnie, nie udaje. Wiem, jestem wypoczęty po weekendzie, to był w ogóle fantastyczny czas, piękna pogoda.
0: To prawda.
1: Dzisiaj mamy tańsze paliwo, niecałą złotówkę, a mnie jest smutno.
0: Ale smutno z powodu...
1: tego, co się dzieje na zewnątrz. O 5 rano było naprawdę ciemno. Nawet jeszcze słońce nie zaczęło wschodzić. Ten brzask się pojawił tak, myślę, 20 minut po 5, a to oznacza jedno, że lato nam się powoli kończy, że te dni są coraz krótsze i jest mi smutno.
0: No to nie powinno ci być smutno, tylko powinieneś się wziąć w garść i korzystać z tego lata maksymalnie, jak tylko fabryka dała.
1: Aha.
0: Żeby wykorzystać się do ostatniej kropli, do ostatniego tchu.
1: Bo to w zasadzie ostatni miesiąc.
0: No więc właśnie.
1: No to ciśniemy na maksa.
0: Tak jest. 11 stopni mamy teraz w Kętrzynie i w Kwidzynie i 19 stopni mamy w Krośnie. No dzisiaj takie wartości, do których chyba lato nas powinno przyzwyczaić. Czyli dzisiaj nie będzie upałów, ale po prostu będzie ciepło. Chociaż pojawią się opady deszczu. O szczegółach już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy poniedziałek, 17 dzień sierpnia i dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami także duże. Miejscami będą pojawiały się przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz na południu kraju. No i tutaj prognozowana suma opadów do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz opady gradu także mogą się pojawić. Burze miejscami również na Pomorzu. No i tutaj na Pomorzu do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: To może z dobrych informacji temperatura... Dalej utrzymują nam się może nie aż tak wielkie upały, ale jednak bardzo przyjemna ciepła temperatura i wysokie wartości na termometrach, bo maksymalnie 20-21 stopni Celsjusza na północy, 22 kreski na zachodzie, 25 w centrum, no i dzisiaj na południowym wschodzie będzie najcieplej, takie 30-31 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz na północy, poryw wiatru do 55, na pozostałym obszarze do 75. Kilometrów na godzinę.
1: No i zastanawiam się, czy dobrze mi mój barometr pokazuje.
0: Co ci mówi
1: 1017 hektopaskali teraz?
0: O właśnie, a później? No nawet 996 hektopaskali w południe w Warszawie. Natomiast dzisiaj przewidujemy stały stan ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tu mamy już 2 minuty po godzinie 6:00, no to kłaniamy się nisko, dosiadamy się do waszych samochodów i oczywiście jak zwykle o tej porze czekamy na informacje od was, informacje od tych, którzy wystartowali albo którzy za chwilę ruszają w drogę.
1: Co u was, dajcie znać, my przybijamy z wami piątkę, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy wam
0: dzień.

0: No to się faktycznie trochę porobiło, proszę państwa. Dzisiaj dzień trwa 14 godzin i 35 minut. Jest krótszy od tego najdłuższego, 2 godziny i 12 minut. To a propos twojego smutku.
1: Krótszy.
0: No, no nie, co dłuższy ma być?
1: Kiedy będzie dłuższy, ja się pytam.
0: A to proszę pana za rok, to musi pan sobie
1: poczekać. W przyszłym roku dopiero na wiosnę.
0: Tak,
1: pożyjemy, zobaczymy.
0: No tak.
1: Na razie czujemy to, co się dzieje w przyrodzie. Ale z nami jest Patryk Bedliński.
2: Jestem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeżeli w poniedziałek musicie wrócić do pracy, nawet po urlopie, to właśnie on poprowadzi was dzisiaj bezpiecznie do celu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Była blokada, ale obecnie jedziemy już wszystkimi pasami. Mowa o trasie numer 16 Augustów-Sejny i o okolicach Przewięzi. Tam nocą samochód uderzył w drzewo. No i niestety, to tragiczny w skutkach wypadek. Zginęła jedna osoba. Trasa Augustów-Sejny jest już przejezdna. O poranku korek na A4 w okolicach Krakowa. Bardzo wyraźnie zwalniamy między zjazdem na ulicę Wielicką, a zjazdem na Łagiewniki. Korkuje się nitka prowadząca do Katowic na odcinku ponad 4 km. Korek też w Libertowie i w Gaju na Zakopiance, czyli właściwie na jej końcowym odcinku. Inne fragmenty Zakopianki na razie dają nam trochę odetchnąć i się nie korkują. Ale utrudnienia są chociażby na drodze S5 prowadzącej z Gniezna do Poznania. Między węzłem Gniezno-Południe a Łubowem wybuchł pożar w ciężarówce. Na czas działań służb prawy pas w kierunku Poznania został zablokowany. Nocą zakończyły się problemy na S3 między węzłem Gorzów w Wielkopolskiej Południe na węzłem Skwierzyna Zachód. Wcześniej tylko prawym pasem można było jechać do Zielonej Góry, a to dlatego, że zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Obecnie między Gorzowem a Skwierzyną jedziemy już wszystkimi pasami S3.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: 20 minut już po godzinie 6. Patrz, człowiek to się jednak uczy całe życie. Ja nie miałem pojęcia, że takie cuda. Że nie. Tak to właśnie wygląda, że ty się smucisz, że niby w lato się
1: ale
0: kończy.
1: Ale mówisz o Norwegii?
0: Tak.
1: Ja jestem w szoku.
0: Ja jestem w szoku.
1: I my narzekamy?
0: No właśnie.
1: Nasza młodzież narzeka?
0: I teraz powinieneś przepraszać, że marudzisz.
1: Ja bardzo przepraszam.
0: Dobrze, w takim razie już tłumaczymy, o co chodzi. Pisze do nas Kasia z Oslo. Witam moje kochane PRK, no i prowadzących. Jak zwykle wpadam się przywitać. Dziś mamy poniedziałek.
1: To tak jak u nas.
0: Dokładnie, tu się akurat niczym nie różnimy. Od dziś wracamy do normalnego trybu, czyli dzieci dziś do szkoły po wakacjach. No i korki. Pozdrawiam z Oslo, Kasia.
1: Ale jak tak wypadło? Pada?
0: Ale to tak
1: 17 sierpnia zakończyć wszystko?
0: No, ale
1: tu jeszcze 2 tygodnie zostało laby. No ale rozumiemy takie zasady. Kasiu, napisz coś więcej, bo my jesteśmy bardzo ciekawi. Trochę dzisiaj ja narzekałem, że dzień krótszy, że o 5 rano jeszcze ciemno, ale właśnie przestaję narzekać, bo my przynajmniej mamy niższe ceny paliw od dzisiaj.
0: Oj, to prawda, ja na to zwracał uwagę Highlander z tej strony. Pisze, w końcu można zatankować całkiem normalnej cenie, w normalnej cenie. Dane z autostrady A2 z okolic Wrześni. O, proszę bardzo.
1: O, i jeszcze Monika
0: 731.
1: Mandarynku. No z mandarynki.
0: Mandarynki.
1: Monika
0: no.
1: Pisze, dzień dobry, wreszcie się zgadzamy, że lato ku końcowi, czyli już mogę napisać, że bodźki na walizkach, smacznej kawy. No ja nie wiem, czy te sejmiki te się już dokonały, czy nie.
0: Ja nie wiem, my już żeśmy kiedyś na ten temat dyskutowali, że się zaczęły, ale...
1: Niech sobie lecą.
0: Tak. No.
1: Skoro Norwegowie do pracy, a my jeszcze wakacje, to naprawdę mamy się czym pochwalić.
0: Zdecydowanie. No i jeszcze klasycznie dzisiaj o poranku, czyli dzień dobry panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry i dzień dobry, panie Patryku.
2: Dzień dobry.
0: Wszystkim państwu dobrego dnia. Marek z Warszawy pozdrawia.
1: A co u was dobrego? Dajcie proszę znać. Czekamy w aplikacji, jak wasz poniedziałek, jak powrót z weekendu, jak tam urlop, jak tam wakacje, jak wszystko, jak życie.

0: Śmiesznie w poniedziałek, tak o poranku.
1: Nie wszystkim.
0: Nie wszystkim, no zdecydowanie.
1: Nie. Mleko się rozlało. To jest tak, że my zachwycamy się pięknym wschodem słońca w Warszawie, a tymczasem dostajemy informację, że tak, pięknego dnia i szybkiego tygodnia.
0: Tak.
1: W Lublinie słonko, tak. 18 stopni Celsjusza, no ale w Zwoleniu już 15 kresek powyżej zera i mleko się rozlało. Widać na zdjęciu rzeczywiście gęstą mgłę, więc uważajcie, kierowcy, aby do piątku.
0: No nie, to zdecydowanie. To pamiętajmy o odpowiednim oświetleniu w tej mgle.
1: Mijania, tylko i wyłącznie.
0: Tak, zdecydowanie. Chyba, że przeciwmgielne przednie.
1: No tak, a tylne tylko wtedy, kiedy spada poniżej 50 metrów widoczność.
0: No i tu mamy kwestię już wyjaśnioną. 6:30 na zegarze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy na przykład autostradę A4 w Małopolskiem, która zdążyła się zakorkować w okolicach Podłęża, czyli na trasie prowadzącej z Bochni do Krakowa. Potem bliżej Krakowa jeszcze gorsza sytuacja, bo między zjazdem na ulicę Wielicką a zjazdem na Zakopiankę mamy już wyraźny korek w kierunku Katowic. Korek na dojeździe do Krakowa na końcowym odcinku Zakopianki, czyli Gaj i Libertów, i Krajowa Siódemka nam się kłania. Jeżeli o Warszawę chodzi, tutaj spory ruch oczywiście na S8 w kierunku zachodnim od zjazdu Łabiszyńska do okolic Marymontu. Przybywa też aut na trasie numer 7, która prowadzi od Nowego Dworu Mazowieckiego przez Czosnów, przez Dziekanów Leśny i przez Łomianki do Warszawy. Droga 62 w Nowym Dworze Mazowieckim, trasa od strony Pomiechówka i Serocka też już nam wyraźnie zwalnia. A nasz słuchacz ostrzega, że pojawiły się problemy między Nową Dębą a Kolbuszową.
4: Na drodze krajowej numer 9 w okolicach stacji w Komorowie zdarzenie drogowe, służby działają, ruch jest kierowany wahadłowo jednym pasem. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców szerokiej drogi.
3: Tego samego życzymy także tym, którzy jadą ekspresową piątką, bo na niej trzeba uważać na problemy między węzłem Gniezno Południe a Łubowem, czyli szerzej patrząc na trasie z Gniezna do Poznania. Tam zapaliła się ciężarówka i na czas działań służb prawy pas do Poznania został zablokowany. Na szczęście korków nie trzeba się spodziewać. A gdzie korki? Między innymi na trasie Sucharskiego w Gdańsku, czyli po zjechaniu z węzła Gdańsk Port z S7 w kierunku centrum Gdańska i dzielnicy Przeróbka. No i skoro w Gdańsku jesteśmy, to odnotujmy, że korkuje się także droga wojewódzka 226, która prowadzi przez Przejazdowo i Rudniki. To jest trasa, na którą wjeżdżamy opuszczając S7 węzłem Gdańsk Wschód i kierując się do Gdańska. Mamy aktualizację z autostrady A4 z Małopolski. Wiemy już, dlaczego korkuje się tak wyraźnie pod Krakowem. Między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków Południe na 417 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe. Jest zajęty lewy pas w kierunku Katowic. Na trasie S5 Gniezno Południe-Łubowo mamy też aktualizację. Odblokowano lewy pas w kierunku Poznania, więc poprawa sytuacji. No i potwierdzenie od służb a propos tego, o czym mówił nasz słuchacz. 9 Nowa Dęba Kolbuszowa, auto osobowe wpadło do rowu. Jedziemy jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak wam dzisiaj startuje ten poniedziałek, czekamy na jego krótką, szybką i zwartą recenzję. Można tekstowo, można także głosowo w aplikacji.
1: A przy okazji pogody?
0: No dawaj.
1: Jeszcze jedna informacja. No, dzień dobry, poranek dość mglisty.
0: Dzień dobry.
1: Włączajcie światła przeciwmgłowe, nawet te tylne na autostradzie, czyli widoczność poniżej 50 metrów. Dalej słuchacz pisze, nic przyjemnego, gdy tak nagle ktoś zjawia się znikąd przy sporych prędkościach, bo to nawet do 140 można jechać.

0: 19 minut jeszcze do godziny 7. Przemo do nas pisze w aplikacji, a ja dopiero w czwartek zaczynam swój 2,5-tygodniowy urlop. Pozdrowienia dla wszystkich, co jeszcze przed urlopem. No i oczywiście dla tych nieszczęśników, którzy już dawno po urlopie. Pozdrawia Przemo. No ale przecież można to połączyć, czyli że trochę tego, czyli podzielić ten urlop na takie części, na takie sety, żeby jednak odpoczywać, za każdym razem wyjeżdżać na parę dni, żeby jednak na trochę nam starczyło. No.
1: Tym bardziej, że paliwo potaniało te kilkadziesiąt groszy,
0: ale
1: więc...
0: co? No ale to taki jesteś niezadowolony.
1: Nie, nie, nie, no bo na trochę nam wystarczy. Myślę już o tym, co będzie za 2 tygodnie, czyli 31 sierpnia. Czy usłyszymy, że CPN w wersji 2.0 zostanie przedłużony, czy nie? No, zaraz wam podamy ceny maksymalne paliwa, bo minister energii już to obwieścił, ale w tym... tej całej obniżce jest taki mały haczyk.
2: Dzień dobry, szanowni redaktorzy. Co do cen paliw obniżonych, pięknie, super, naprawdę ładnie. Za całe 2 tygodnie jeden z drugim zarobi po 50 albo 100 zł, ale nikt nie mówi o tym, że paliwo zostało podniesione o 22 groszy netto, więc za to płacą przedsiębiorcy. Pozdrawiam, Marek.
0: Czekaj.
1: My też pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Marek mówi tak, że przedsiębiorcy, ale to jeśli przedsiębiorcy, to później będą musieli to odrobić, a to się odbije na konsumentach. Dobrze kombinuję?
1: Tak to może wyglądać, bo faktycznie przedsiębiorcy przecież odliczają VAT, a to VAT został pomniejszony z 23 do 8 punktów procentowych. No i jak sami rozumiecie, potrwa to 2 tygodnie. My się cieszymy, czyli zwykli zjadacze chleba. Przedsiębiorcy troszeczkę mniej. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Na razie, tak jak obiecałem, benzyna 95 dzisiaj może kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, 98 7,20, a olej napędowy 7,37, bo tarcza CPN nie obejmuje autogazu LPG.

0: happy end, oby był happy end. Uff, dobra.
1: Zaglądam do aplikacji, tak, bo my dopiero co o paliwach. 7,37 to normalna cena paliwa. No nie, my byśmy chcieli, żeby było
0: no po 5, no, albo co, po... w ogóle po 2 najlepiej.
1: O, jestem za.
0: Kiedyś tam było.
1: Zaczynam się obawiać normalności, napisał słuchacz. A właśnie. Po drugie, 140 km na godzinę we mgle na autostradzie? No nie, właśnie o to chodzi, że tyle można. We mgle należy jechać mniej, bo no kodeks tak. Mówi jasno, dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze.
0: No, to jest oczywista sprawa. No. Więc zawsze trzeba mieć swoją głowę, swój rozum i dostosować tę prędkość do swoich możliwości i do warunków.
1: I jako skrzydłowego Patryka Bedlińskiego, który co 20 minut ma dla was informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na autostradzie A4, bo ta korkuje się wyraźnie w okolicach Krakowa w kierunku Katowic. Między węzłem Kraków Łagiewniki a węzłem Kraków Południe, czyli zjazdem na Zakopiankę, na 417 km zderzyły się 4 samochody osobowe. Zajmują lewy pas w kierunku Katowic. A ostatni węzeł przed korkiem to ten na ulicę Wielicką. Zjazd właśnie za czwórki na Wielicką. Na S5 na trasie z Gniezna do Poznania też przyda się wyjątkowa ostrożność, bo między węzłem Gniezno Południe a Łubowem zapaliła się ciężarówka. Na czas działań służb zablokowany został prawy pas S5 w kierunku Poznania. Krajowa 9, Nowa Dęba Kolbuszowa i ostrzeżenie naszego słuchacza, przypominamy, w okolicach Komorowa na 153 km auto osobowe wpadło do rowu. Policja kieruje ruchem wahadłowym, ale no warto odnotować, że nasz słuchacz był pierwszy jeszcze przed informacją od służb, za co bardzo dziękujemy. S8, tutaj korek w Warszawie w kierunku zachodnim. Tłoczno robi się od Łabiszyńskiej do Marymontu, ale tłoczno też na dojeździe przez Łomianki. Taka klasyka poranna, można by rzec. Wyjazd przez Dziekanów Leśny na północ z Warszawy też już zdążył nam się zakorkować. Korkuje się S1, obwodnica między innymi Sosnowca, trasa prowadząca od Dąbrowy Górniczej do Mysłowic, czyli w kierunku południowym. Tutaj trzeba będzie wyraźnie zwolnić. Zwalniają też ci, którzy A1 podążają na północ. Korkuje się w okolicy Torunia i Nowej Wsi. Pod Trójmiastem też nie do końca płynnie. Zwalniamy chociażby na drodze 91 w okolicach węzła Lipce, na trasie z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska, ale też bardzo wyraźnie zwalniamy na trasie Sucharskiego, zaraz po zjechaniu z węzła Gdańsk-Port, z S7 w kierunku dzielnicy Przeróbka i Martwej Wisły. Korkuje nam się również trasa 226 od węzła Gdańsk-Wschód, czyli też po zjechaniu z S7 w kierunku m.in. Przejazdowa i Rudnika.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak ci powiem, tak się trochę zastanawiam. Czy my przypadkiem dzisiaj nie popełniliśmy jakiegoś błędu?
1: Bo
0: powinniśmy świętować.
1: Bo?
0: No bo dzisiaj w kalendarzu świąt niedybowych jest dzień pozytywnie zakręcony.
1: Co ty mówisz? No to słuchajcie, no. Tak zaczynamy poniedziałek. Pozytywnie zakręcony dzień w tygodniu. No i po godzinie 7 będziemy mieli coś dla was, dla zakręconych.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: 18 stopni. Widziałeś to już w Krośnie? Tyle pokazują termometry IMGW w Polsce centralnej. Na przykład w Kole tylko 11 stopni. Ale to się dzisiaj będzie dość dynamicznie zmieniać i zrobi się zdecydowanie cieplej, ale także niestety pojawi się zachmurzenie i opady deszczu i gradu i burze.
1: No dobrze, ale chciałbym powiedzieć, że tragedii nie ma.
0: No nie ma,
1: bo
0: no
1: i
0: nie.
1: Na północy bardzo przyjemnie, 15-16 i na południu podobnie, tylko w centrum rzeczywiście, ale wynik dwucyfrowy w granicach 11-12 stopni Celsjusza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj nad naszymi głowami zachmurzenie będzie umiarkowane okresami, także to zachmurzenie niestety, ale może wzrastać do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze będą się pojawiać głównie na południowym zachodzie oraz na południu kraju. No i tutaj prognozowana suma opadów do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz, opady, gradu także, burze miejscami również na Pomorzu, no i tutaj do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Najchłodniej ma być dzisiaj nad morzem, około 19 stopni Celsjusza, a tak na pozostałym obszarze kraju 20-21 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej będzie dzisiaj na południowym wschodzie. Tam zobaczymy w cieniu 30-31 stopni Celsjusza.
0: A wiatr dzisiaj słaby, nad morzem umiarkowany i w porywach do 60 km na godzinę. W czasie burz na przykład możemy spodziewać się silnego wiatru do 75, a na południu miejscami do 85 km na godzinę.
1: Za to ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i przewidywany jest w ciągu dnia raczej stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To teraz będzie po francusku, proszę pana.
1: Moi, je m'appelle Lolita.
4: Oui, super, Miss Relation.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: A ja po prostu Kuba Marcinowicz.
1: No i razem
0: mówimy wam.
1: Dzień dobry! Znaczy bonjour.
0: Ajdź.

0: zawsze w samochodzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Tak mi się wydaje, że od tego są weekendy, no.
1: Żeby?
0: Żeby wyzerować.
1: No i człowiek się wyzerował i dzisiaj jeszcze nabrać się rozpędu.
0: Tak, niestety.
1: Wejść na wyższe obroty.
0: Oj, i wrócić do normalności i zderzyć się z brutalną rzeczywistością. To jest tak, jakby człowiek łupnął głową czasami w ścianę.
1: Takie są właśnie poniedziałki, ale spokojnie. My jesteśmy, więc pomożemy wam dzisiaj wstać, rozbudzić się i do pracy zdążyć na czas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ruch zwalnia na A4 w Małopolskiem, między Targowiskiem a Podłężem w kierunku Krakowa, a potem pod samym Krakowem spowolnienia i korki, bo między węzłem Kraków-Łagiewniki a zjazdem na Zakopiankę na 417 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe. Zajmują lewy pas w kierunku Katowic, no i mamy korek. Ostatni węzeł przed korkiem to zjazd na ulicę Wielicką. Uwaga też na utrudnienia na trasie S5, która prowadzi z Gniezna do Poznania. Między węzłem Gniezno-Południe a węzłem Łubowo zapaliła się ciężarówka. Prawy pas w kierunku Poznania został zablokowany. Uwaga też w Komorowie. O tych utrudnieniach mówi nasz słuchacz.
4: Na drodze krajowej numer 9 między Kolbuszową a Nową Dębą w okolicach stacji w Komorowie zdarzenie drogowe. Służby pracują, są na miejscu. Ruch kierowany jest wahadłowo. Proszę tam o ostrożność. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Miłego dnia szerokości.
3: I szybkiego przywrócenia ruchu na 9. Na razie tym ruchem kieruje policja na 153 kilometrze między Nową Dębą a Kolbuszową. Uwaga na korki. Między innymi tłoczno jest na S1. Na tej trasie, którą jedziemy od Dąbrowy Górniczej do Mysłowic i mijamy Sosnowiec. Korki też w okolicach Gdańska na głównych trasach, takich jak trasa Sucharskiego od węzła Gdańsk-Port w kierunku Przeróbki. Korek też na drodze 226 od węzła Gdańsk Wschód przez Przejazdowo i Rudniki. Korkuje się również dojazd do Lublina, trasa od strony Piask, czyli S17. Mamy także tłok w Warszawie, to jest S8, oczywiście taka klasyka poranna w kierunku zachodnim. Korek od okolic Łabiszyńskiej za Marymont cały czas rośnie. Wjazd od strony Łomianek 7 od północy do Warszawy też nam się korkuje. No i wyjazd przez Dziekanów Leśny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego podobnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Można powiedzieć, że podobnie tak jak w piątek, w czwartek, w środę, we wtorek i w poniedziałek, dzisiaj też mamy dla was tablice rejestracyjne.
1: Zgadza się. Mamy też dla was gadżety od nas i dobrą zabawę o szczegółach za chwil kilka.

0: Ładnie. Pozytywnie jak zakręcony.
1: Tak, no, dokładnie.
0: Świętujesz dzisiaj, tak?
1: Tak. Co prawda nie tylko dzisiaj, ale każdego pozytywnego, dobrego, fajnego dnia. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Dzień pozytywnie zakręconych. Proszę o tym pamiętać. Wysiadając dzisiaj z samochodu, idąc dzisiaj do pracy. Żarciki można robić. W dobrym humorze można. Wprawić kogoś też w dobry humor.
0: Szefa.
1: Można.
0: Kolegów, tak koleżanki jest. W pracy.
1: No, uśmiechajmy się do siebie przede wszystkim.
0: Myślę, że Michał Skangura jest pozytywnie zakręcony.
1: Też tak
0: ja, on teraz jedzie z Kośmi z Wielkich do Konina, ale musi nadrobić zaległości z zeszłego tygodnia, kiedy to dał sobie, sam, decyzją zarządu, 3, a nawet 4 dni urlopu gratis. No i był w Tarnobrzegu, po drodze odwiedził Sandomierz. Najbardziej podobało mu się zjazd z drogi nad jezioro. Zdjęcie w załączniku. Dołączyło się, że palmy tam są?
1: Co?
0: No ja palmy widzę. Pozytywnie zakręcony jest. Pozdrawiam gorąco szanowne grono prowadzących i słuchaczy. Do usłyszenia na trasie, na ten Konin. Jadę zobaczyć, ile u mnie podrożało paliwo netto w programie CP w górę. Dobra, to ja ci najpierw trasę sprawdzę, dobra? A potem ty nam powiesz, co tam po drodze. Masz czyściutko, to znaczy na czwórce tradycyjnie drogowcy na odcinku śląskim są rozstawieni, ale A1 ma się dobrze, na A2 też żadnych utrudnień.
1: No i proszę bardzo, to w takim razie teraz możemy przejść do kolejnego punktu naszego dzisiejszego programu. Też pozytywnie zakręcony to jest punkt. Zdecydowanie. Czyli nasza codzienna zabawa przy tablicach rejestracyjnych. Mamy 3 tablice rejestracyjne. Wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał daną tablicę. Można to zrobić po 2 literach, to jest zestaw łatwiejszy, albo po 3 literach, to jest zestaw trudniejszy. 3 punkty zgarniacie i wymieniacie na nagrody.
0: No i uwaga, podaję numer telefonu od tyłu. Nie, no żartuję.
1: Weź.
0: Nie, od przodu, normalnie. No, klikajcie, wstukujcie i dzwońcie. To pierwszy, ten lepszy, czyli 22 139 29 29. Gadżety PRK czekają, komplet nagród również. Czekamy też na dobrą zabawę z waszej strony. 22 139 29 29.
1: Czyli owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, wieczna chwała i sława.
0: I...
1: do tego dorzucamy jeszcze halo.
0: Halo!
1: Słyszymy się? Halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. A jak pan ma na imię, proszę pana?
2: Kamil.
1: No cześć, Kamilu.
0: Ja widzę,
1: Kamil,
0: że...
1: trochę zaskoczony, że nagle wylądował
0: nie,
1: na antenie.
0: Nie wiesz.
1: Co tu się stanęło?
0: Posłuchaj, Kamilu, to w takim razie...
2: Jestem taki szybki.
0: To jesteś bardzo. Za chwilę się do ciebie odezwiemy, nie rozłączaj się. W związku z tym już wiemy, że Kamil dzisiaj będzie walczył o tablicę. Zaproponujcie coś dla niego.
1: A no właśnie, można proponować w aplikacji, można pisać, można się także nagrywać.

0: Ależ różne te tablice się pojawiły w naszej aplikacji. To wasza pomoc w naszej codziennej zabawie przy tablicach rejestracyjnych, bo są i te z zestawu trudniejszego, a nie, z łatwiejszego nie ma. A widzisz, tylko wszystkie tablice trzyliterowe. Panie.
1: To powiem szczerze, że Kamil dzisiaj będzie miał twardy orzech do zgryzienia.
0: Tak,
1: ale to za kilka minut, bo teraz 7:30.
0: W związku z tym informacje drogowe u nas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dobre wieści mamy od drogowców a propos autostrady A4 w okolicach Krakowa, bo powinno już poprawiać się między węzłem Łagiewniki a zjazdem na Zakopiankę. Dziś bardzo wyraźnie zakorkowało się w kierunku Katowic po zderzeniu 4 samochodów osobowych na 417 kilometrze. Przyczyna utrudnień została usunięta, więc miejmy nadzieję, że korek będzie malał. A tych korków sporo na małopolskiej A4, bo już trasa Bochnia-Kraków korkuje nam się wyraźnie w stronę Krakowa między Targowiskiem a Podłężem. No i potem od okolic zjazdu na ulicę Wielicką do Łagiewnik ruch wyraźnie spowolniony. Na drodze S5 pojawiły się problemy między węzłem Święciechowa a węzłem Lipno. Jest problem z kołem w pojeździe ciężarowym i przez to zablokowany mamy jeden z pasów w kierunku Poznania. S5 między węzłami Święciechowa i Lipno. I kolejna ekspresówka, z której dzwoni nasz słuchacz, wybierając numer 22 513 11 11.
4: Trasa S8, kierunek Wrocław-Katowice na wysokości miejscowości Bawski, dalej mgła. Prośba do kolegów kierowców, żeby w nowoczesnych autach niestety ręcznie włączyć światła mijania, ponieważ ta mgła przeszkadza i nie widać was.
3: W każdej drogowej sprawie dzwońcie do nas 22 513 11 11. Dobre wieści z dziewiątki. Trasa Nowa Dęba Kolbuszowa powinna być w pełni przejezdna w Komorowie. No i S61 Szczuczyn-Ełk. Tutaj pojawiły się problemy. 122 km okolice Nowej Wsi Ełckiej. Tam mamy zderzenie busa z ciężarówką. Policja kieruje ruchem. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Suwałk.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I talon na pozdrowienia, i brawa na stojąco, i wieczna chwała i sława, a dodatkowo jeszcze szacun na dzielni w miejscu rekreacji, ale także w miejscu pracy. Te wszystkie nagrody dzisiaj do zgarnięcia. Do tego dorzucamy także gadżety Polskiego Radia Kierowców, w tym ramki pod tablice rejestracyjne.
1: A już za moment połączymy się z Kamilem, więc gdyby ktoś jeszcze miał jakąś propozycję tablicy rejestracyjnej, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Ależ propozycji, dajcie spokój, po prostu super, naprawdę, dzisiaj można byłoby wybierać, przebierać i tak na dobrą sprawę, to z samych dzisiejszych propozycji można byłoby uklecić całą tę naszą zabawę do piątku.
1: Zdecydowanie
0: tyle tego
1: tak.
0: Towaru jest.
1: Chociaż powiem wam szczerze, tak patrzę sobie na te rejestracje, podróżujemy po całej Polsce, absolutnie chyba wszystkie województwa. Co ty na to, Kamilu, halo, halo?
2: Cześć, witam.
0: Dzień dobry,
2: ja
0: witamy
2: gotowy.
1: Cię. A ty jesteś gotowy, tak? Zwarty, gotowy, ale ty tak. Już do pracy dojechałeś, czy jeszcze jedziesz?
2: A jestem w drodze, teraz zatrzymałem się w Gdańsku, żeby było bezpieczniej i jadę w stronę Elbląga.
1: Opa, no, to kawałek panie. Jeszcze do roboty masz. Jak tam na S7, wszystko okej?
2: Okay? No wczoraj nie było okej, okay, ale dziś myślę, że w takich godzinach porannych może być okej. Okay.
1: No dobrze, to żebyś się do pracy nie spóźnił, to my przechodzimy w takim razie do naszej zabawy.
0: Do interesów
1: i...
0: przechodzimy
1: tak
0: teraz.
1: Tak jest. No i co? No ja mam dla ciebie propozycję.
0: No ciekawy jestem, którą propozycję wybrałeś. Od razu poinformuję, że tablice trudniejsze dzisiaj, trzyliterowe.
1: Tak. No i wiesz co? W tamtą stronę powoli zmierzasz. To jest NBR, czyli Natalia Bartek Radosław.
2: To jest proste, Braniewo.
0: Patrz,
2: ja wiem,
1: dobrze, dobrze.
0: Dobra, to Łukasz pisze do nas w aplikacji i pisze tak. No to mam propozycję trzech tablic rejestracyjnych. Proszę bardzo, to jedna z nich. B, M, N. B, jak
2: Mąki,
0: Barbara.
2: Województwo o. Podlaskie.
0: Patrz, nawet nie trzeba było w ogóle powtarzać. No fantastycznie. Dobra, dwa punkty zdobyte.
1: Dostaliśmy
0: i ostatni,
1: też taką propozycję. W drugą stronę w takim razie jedziemy. Mhm. FZI. Felix, Zenon, Irena.
2: To jest województwo tam, gdzie jest Gorzów Wielkopolski.
1: Troszeczkę niżej.
2: I to jest Zielona Góra, powiat zielonogórski?
1: Tak jest! Coś niesamowitego. Brawo, dajesz, dawaj!
0: Jedziemy z tego.
1: To specjalnie dla siebie w poniedziałek. Jesteś mistrzem.
2: Dziękuję.
0: Chciałbym mieć taką kondycję w poniedziałek, jaką ty masz w poniedziałek.
1: Tak,
0: naprawdę.
2: O, wy też macie dobrą, wy zarażacie dobrą kondycję, a, panowie. Czekaj.
1: Ale my realizujemy receptę w niedzielę.
0: Tak, dokładnie.
1: Którą lekarz przepisuje, okay. W poniedziałku jakoś to tam idzie, nie?
0: A poza tym jeszcze dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręcony,
1: tak.
0: Więc ja już tak.
1: My się zdujemy.
2: No, super. Dobrze.
1: To tak, brawa poszły.
0: Tak jest.
1: Oczywiście gadżety od Perka od nas dostajesz.
2: Mogę pozdrowić kogoś,
0: właśnie,
2: słuchajcie.
0: Ja. Talon na pozdrowienia, proszę bardzo.
2: Pozdrawiam serdecznie moją kochaną żonę Anię, córkę Zoję, syna Janka, który śpi, całą rodzinę Suwałk, która mnie słucha, rodziców, brata Michała i Asię i wszystkich słuchaczy Radia Kierowców.
0: Bardzo serdecznie
1: dołączamy,
0: dziękujemy
1: do pozdrowień
0: w imieniu naszych słuchaczy. To jeszcze nagrody, ciąg dalszy. Po pierwsze, wieczna chwała i sława. Proszę bardzo. To już wow. Masz zagwarantowane. Do tego, ja też bym tak powiedział dokładnie. Do tego dorzucamy jeszcze specjalną nagrodę, czyli szacun na dzielni, w miejscu rekreacji, ale także w miejscu pracy, to zależnie od tego, czy jesteś przed, czy po urlopie.
2: Jestem po.
0: No, to ale.
2: Ale
0: to
2: rekreacja,
0: jest.
2: Ale rekreacja mile widziana. Jutro padel.
1: No to cóż, jeszcze ci życzymy tak. Szerokości, przyczepności na tym ostatnim odcinku do Elbląga i w ogóle miłego poniedziałku.
2: Ja wam również, panowie, dzięki. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się.
1: Hejka.
2: Hej.

0: co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje drogowe, więc korzystajcie z nich, zróbcie sobie głośniej, ale przede wszystkim także jeśli wy widzicie utrudnienia na trasie, poinformujcie nas, a my te informacje szybko przekażemy innym kierującym.
1: A gdybyście zobaczyli gościa uśmiechniętego w trabancie, to dajcie znać, bo Norbert do nas napisał: wczoraj po raz pierwszy po remoncie wyjechałem, panowie, trabantem. Jazda, coś niebywałego. Pozdrawiam i zapraszam na przejażdżkę. Ale nie piszcie, że wrócił. Myślę, że on tam dalej jedzie. Nawet sprawdziłem, ile tam w baku w tym trabancie jest. No, 24 litry paliwa.
0: No to długo nie pojeździ, no, raczej.
1: A może nie ma jak wrócić?
0: Właśnie by się skończyło.
1: Poratujcie. Jak zobaczycie Norberta w trabancie, dajcie znać. Albo chociaż parę litrów paliwa mu dajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A drogowy raport zaczynamy niestety od poważnego wypadku między Piłą a Wyżyskiem na Krajowej Dziesiątce. W okolicach Śmiłowa na 190 km zdarzyły się bus i ciężarówka. Jest blokada i trzeba skierować się na objazdy. Dla pojazdów osobowych objazd wyznaczono przez Kaczory. Dla ciężarówek z kolei przez drogę wojewódzką 188 i tu kierujemy się na Krajenkę. S61, tutaj z kolei utrudnienia między Szczuczynem a Ełkiem. W okolicach Nowej Wsi Ełckiej na 122 kilometrze bus zdarzył się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem i zablokowany jest lewy pas ekspresówki w kierunku Suwałk. Zakończyły się problemy na S5 między węzłami Święciechowa i Lipno. Tam były problemy z powodu uszkodzenia koła w ciężarówce. Mieliśmy zajęty prawy pas do Poznania. Koniec kłopotów także między Nową Dębą a Kolbuszową na 9 w pobliżu Komorowa, gdzie auto osobowe wpadło do rowu. Uwaga na korki, między innymi na Podkrakowie A4. To przeszkadza szczególnie kierowcom, którzy dojeżdżają od strony Tarnowa czy też Bochni. Zaczyna się korkować między Targowiskiem a Podłężem. Potem zatory mamy też między ulicą Wielicką a zjazdem w okolicach Tyńca. I to wszystko w stronę Katowic. Kierowcy, którzy jadą od Dąbrowy Górniczej do Mysłowic S1 też muszą zwolnić. Powstał korek za węzłem Sosnowiec-Porąbka. Na szczęście już nieco zmalał. Na 86 w okolicach Będzina też musimy zwolnić. To jeżeli jedziecie do Sosnowca od strony północnej. Korkuje się również w Warszawie. Przede wszystkim trasa S8 na moście Grota Roweckiego i za nim na wysokości Marymontu. No ale mamy też spowolnienie na wjeździe od północy do Warszawy za Łomiankami. Na wyjeździe też nie do końca płynnie. Na pewno zwolnicie w Dziekanowie Leśnym, jadąc w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W Gdańsku zwalniacie na trasie 89, czyli także zwanej trasą Majora Sucharskiego. Po zjechaniu z węzła Gdańsk Port w kierunku Przeróbki i Martwej Wisły. Cały czas zakorkowana też i zatłoczona droga wojewódzka 226 po zjechaniu z węzła Gdańsk Wschód w kierunku Przejazdowa i Rudnik.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was na trasie? Czekamy w aplikacji na wiadomości tekstowe i głosowe.
1: I te drogowe, i te pogodowe, mile widziane.

0: 18 stopni. Chciałem powiedzieć.
1: Znaczy, za 18 minut będzie 18 po 8.
0: Dokładnie tak. W Krakowie i w Przemyślu teraz jest zdecydowanie najcieplej. Tutaj właśnie 18, może nawet 19 stopni. Koło Kwidzyn najchłodniejsze miejsca teraz w naszym kraju, około 12-13.
1: Po co mówić najchłodniejsze, jak dzisiaj naprawdę ciepły dzień przed nami?
0: Tak, bardzo przyjemny. Chociaż no, zachmurzenie trochę większe i dzisiaj jeszcze może delikatnie popadać. Nawet nie tak delikatnie, ale może także zagrzmi.
1: Szczegóły pogodowe już za moment, a tymczasem Norbert się chyba odnalazł, bo on tym trabantem wczoraj pojechał, odrestaurował.
0: I co?
1: I my prosiliśmy o benzynę dla niego, bo pewnie zabrakło.
0: Ale to nie takie łatwe jest.
1: Benzyna z olejem pisze.
0: Właśnie.
1: Nie zapominajcie, bak w komorze silnika, bez pompki paliwa, tylko pozytywnie zakręconych zapraszam.
0: No i pięknie. No to szerokości przyczepności pogodowo tym razem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dzisiaj nad nami zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami także przelotne opady deszczu, burze głównie na południowym wschodzie, zachodzie kraju oraz na południu. No i tutaj prognozowana suma do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast w czasie burz opady gradu także mogą się pojawić. Proszę o tym pamiętać. Mieć to gdzieś z tyłu głowy. Burze miejscami również na Pomorzu. No i tutaj do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: No ja zawsze powtarzam, że deszcz jest potrzebne, ale spokojnie, nie bójcie się, bo nawet jeżeli popada, to bardzo szybko wyschnie. Co prawda najchłodniej dzisiaj nad morzem 19 stopni Celsjusza, ale już na północy 20, 21, na zachodzie 22 kreski powyżej zera, w centrum nawet 25 stopni Celsjusza, najcieplej będzie za to na południowym wschodzie, nawet 31.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, chociaż nad morzem umiarkowany i w porywach do 60 km na godzinę. W czasie burz do 75 i tylko na południu miejscami nawet do 85.
1: To teraz jeszcze ciśnienie. No, w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i w ciągu dnia będzie się na tym poziomie utrzymywało.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To my za kilka minut zajrzymy także do kalendarza, bo poza dniem pozytywnie zakręconych jest coś jeszcze i o szczegółach za kilka minut wam powiemy. 2 minuty po godzinie 8. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz
0: i jak zwykle o tej porze mówimy wam dzień dobry.

0: To teraz Michał z Kangura zadaje pytanie i pozdrawia z trasy na Konin. Czy 7,37 netto za litr diesla to jest tanio? No tani na pewno niż 10 zł.
1: No właśnie, no, tanio to nie jest, ale taniej.
0: Ale zaraz, ale ja się pytam, dlaczego netto? 7,37 to jest cena maksymalna za olej napędowy, jaką minister energii podał, ale w tym już jest 8% VAT-u.
1: No właśnie.
0: Bo VAT z 23 został obniżony do 8.
1: Tak.
0: Litr benzyny 6,41, pamiętajcie.
1: Tanio to by było, jakbyśmy mówili, że ze 2 złote kosztuje.
0: O! To a dolar wtedy, tak. Po złoty 50.
1: Oj,
0: to są nasze postulaty. Tak. No i oczywiście puste drogi, szczególnie dla was. A co na tych drogach, o tym już Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Są utrudnienia po poważnym wypadku między Piłą a Wyżyskiem na Krajowej Dziesiątce. W okolicach Śmiłowa na 190 km ciężarówka zderzyła się z busem. Niestety tragiczny jest bilans tego wypadku. Zginęła jedna osoba. Trasa zablokowana, a objazd dla samochodów osobowych wyznaczono przez kaczory. Większe pojazdy mogą pojechać drogą wojewódzką 188 przez Krajenkę. Na S5 cały czas utrudnienia występują między węzłami Gniezno Południe i Łubowo. Zapaliła się tam ciężarówka i przez to prawy pas do Poznania mamy zablokowany. Uważajcie także na S61 między Szczuczynem a Ełkiem. Na 122 kilometrze niedaleko Nowej Wsi Ełckiej bus zderzył się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem i zablokowany jest lewy pas w kierunku Suwałk. Uwaga też na spowolnienia, a wręcz na korki na czwórce na dojeździe od Bochni do Krakowa. Najpierw kierowcy zwalniają w okolicach Podłęża, potem od zjazdu na ulicę Wielicką do okolic Tyńca i to wszystko w kierunku Katowic. Mamy też spowolnienia na dolnośląskim odcinku A4 za Wrocławiem w kierunku Legnicy, między węzłem Pietrzykowice a węzłem Kąty Wrocławskie. W Gdańsku trzeba też przygotować się na korek, bo tam bardzo wyraźnie zwalnia ruch na trasie Sucharskiego po zjechaniu z S7 węzłem Gdańsk Port w kierunku dzielnicy Przeróbka i Martwej Wisły. Jeżeli o Gdańsk chodzi, tłoczno też na trasie 226 za węzłem Gdańsk Wschód na trasie prowadzącej przez Przejazdowo i Rudniki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.

0: 17 dzień sierpnia, mamy poniedziałek w kalendarzu świąt nietypowych. Dzisiaj poza tym, że mamy dzień pozytywnie zakręconych, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy od rana się uśmiechają i nawet nie wiedzą za bardzo, dlaczego się uśmiechają, bo przecież poniedziałek, ale jednak się uśmiechają. To już jest oznaka tego, że należycie do grupy osób pozytywnie zakręconych.
1: Zgadza się, ale wśród tych świąt nietypowych, no dzisiaj znaleźliśmy coś, co nam się od razu z motoryzacją skojarzyło. Może nie bezpośrednio, bo to dzień lumpeksu. Pan bywa?
0: Tak.
1: Bo właśnie chciałem zauważyć, że ładna bluza.
0: Bardzo dziękuję. Co?
1: Nic. Ale poważnie?
0: No oczywiście, że tak. To jest jakby w myśl ekologii. Poza tym różnica w cenie za ubrania używane.
1: Co ty mówisz? Chodzisz do lumpeksu?
0: Człowieku, że ty naprawdę chodzisz do sklepu i wydajesz masę pieniędzy.
1: Ale ja
0: na
1: też lubię, nie.
0: Rzeczy ja uwielbiam.
1: Kuba, fajnie, że mamy taki coming out na lumpeksowy, że możemy o tym powiedzieć. Ja się też tego nie wstydzę.
0: No dobra, to weźmy się za ręce i chodźmy razem.
1: Poprzebieramy fatałaszki, ciuszki i szmatki.
0: Ale nie, nie, naprawdę już absolutnie poważnie mówiąc, tak zdecydowanie. Uważam, że jest to oznaka takiego świadomego podejścia do produkcji i nadprodukcji ubrań i do ekologicznego konsumowania tychże ubrań.
1: Lepiej ci powiem. Kiedyś te sklepy kojarzyły się z tandetą,
0: a dzisiaj
1: się tam gwiazdy ubierają. O, takie perełki można wyhaczyć.
0: No i bluza, która na przykład normalnie kosztuje w sklepie 600, to tu jesteś w stanie ją kupić za, powiedzmy, nie wiem, 50 zł. No to jest różnica.
1: Dobrze, ile powiedziałeś? 50 zł?
0: No.
1: To ja się od razu powiem, ile waży. Ale słuchajcie, to też nas skłoniło do takiego podejścia, bo po co iść do salonu i kupować nowe auto, skoro na rynku mamy mnóstwo, na tym rynku wtórnym, sprawdzonych, dobrych. Tylko, które byście wskazali? Używane, najlepsze auto.
0: Ja mam już wciskać tego czerwonego grzyba, już mówić?
1: No, ja masz to na bluzie napisane.
0: Która też pochodzi właśnie z lumpeksu.
1: No dobrze, no ale no jest napisane Volvo.
0: No jest, no.
1: Ale które Volvo?
0: No każde.
1: Bo no pierwsze, jak? Nie ma, że
0: każde.
1: 740 też?
0: Też.
1: Te stare?
0: Tak? Też, zdecydowanie. Jakby czym się charakteryzuje?
1: A XC90?
0: No nie, to X90. Nie, to nie.
1: Ale
0: to
1: pierwsze były XC.
0: Odpada, dobra. Ale dlaczego akurat ta marka? Według mnie przede wszystkim to świadczy, znaczy to wynika z tego, jacy są kierowcy tych samochodów. Czyli to na pewno nie jest kierowca, który żyłuje ten samochód, który jeździ ponad możliwości, swojej możliwości samochodu. Tak jak na przykład w wielu przypadkach, stereotypowo być może, ale coś w tym jest, kierowcy BMW, którzy jeżdżą zdecydowanie agresywniej, dynamiczniej, a tu kierowcy Volvo to tak się snują powolutku, dbają o swoje samochody.
1: Ale żeby nie było, BMW też wypuściło kilka fajnych modeli z dobrym silnikiem, szat diesla. Więc my dzisiaj szukamy najlepszego używanego auta. Model, marka, a nawet możecie wskazywać na konkretny napęd i silnik, pojemność. Bo to
0: wszystko
1: też często ma znaczenie.
0: Cenę też można podać, no. Dobrze, w takim razie najlepsze używane auto. Szukamy dzisiaj takiej absolutnej perełki. Co polecacie i czym się kierujecie przy wyborze auta używanego?

0: 29 minut po godzinie 8. Szukamy dzisiaj najlepszego używanego auta, czyli takie auto, które praktycznie kupujemy w ciemno. My już podzieliliśmy się, a raczej ja podzieliłem się swoimi przemyśleniami. Przyznam szczerze, naprawdę nie kupowałbym, jakoś nie do końca ufam i wierzę markom takim o charakterze sportowym, albo takim autom, które...
1: Ale co masz na myśli? O czym pomyślałeś od razu?
0: BMW, no.
1: Ale dlaczego to jest o charakterze sportowym? To no, są sportowe marki. Zobacz, no właśnie, na całą serię M-Power.
0: To tego bym nie kupił używanego.
1: Używanego nie, bo nie wiesz, co się działo wcześniej,
0: tak? Jak nie wiem co. Właśnie nie jesteś w stanie prześledzić tego, dobrze, jak poprzedni właściciel z niego korzystał.
1: Patryk, twoja propozycja, najlepsze używane?
2: No, oczywiście Peugeot 207.
0: A ja! A proszę.

0: Bardzo.
1: Czyli jeszcze nie sprzedałeś. Czyli nie. On swój poleca.
0: Tak, no wiadomo. Jest. Ale też piszecie, Mario pisze, Toyota hybryda 1.8, na przykład CHR. No nie do zajechania. Oczywiście zarżnąć można absolutnie wszystko, natomiast...
1: No, ale tak. I ekonomiczne auto.
0: Nawet Passata 1.9 można, bo podobno.
1: To słuchajcie, za chwilę informacje drogowe, ale teraz informacje od Miki, bo mnie to po prostu ścięło z nóg.
0: Co jest?
1: Audi Q7, no ja. V12, no. W dieslu.
0: No.
1: Najlepsze auto używane, bo już go nie produkują. No. Wyobraźcie sobie, tam jest 500 koni, 1000 Nm, tam tak. Jest 6-litrowy silnik, to jest po prostu demon.
0: I produkcja? Silnik chyba długo żywowieczny.
1: Tak. 2008-2012, dlatego już go nie produkują, ale fakt, potrzebujemy więcej waszych propozycji. Auto nie do zdarcia, najlepsze używane to? Piszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na utrudnienia po wypadku między Piłą a Wyżyskiem na Krajowej Dziesiątce. Niedaleko Śmiłowa na 190 km miało miejsce zderzenie ciężarówki i busa. Zginęła w tym wypadku jedna osoba. Trasa zablokowana, objazd dla osobówek przez Kaczory drogami lokalnymi, a dla ciężarówek drogą wojewódzką 188, między innymi przez Krajenkę. Uważajcie też na S5, bo możliwe są wciąż problemy między węzłami Gniezno Południe i Łubowo. Z powodu pożaru ciężarówki prawy pas do Poznania został zablokowany. Na S61 tymczasem problemy między Szczuczynem a Ełkiem. Niedaleko Nowej Wsi Ełckiej na 122 km bus zderzył się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem i zablokowany jest lewy pas na trasie do Suwałk. Uwaga na spowolnienia na trasach w okolicach Gdańska, m.in. na trasie Sucharskiego w kierunku Przeróbki, ale także na innym zjeździe z ekspresowej siódemki po zjechaniu z węzła Gdańsk Wschód. Gdybyście jechali drogą wojewódzką przez Przejazdowo i Rudniki, też trzeba będzie mocno ograniczyć prędkość. Zwalniamy także w Warszawie, zwłaszcza na S8 na moście Grota Robeckiego w kierunku zachodnim. Zwalniamy również wyjeżdżając ze stolicy przez Dziekanów Leśny, czy też dojeżdżając do Warszawy od północy przez Łomianki i w tym przypadku kłania nam się droga numer 7. Pod Krakowem natomiast poprawa sytuacji w okolicach zjazdu na Wieliczkę, ale koło Łagiewnik mamy cały czas korek w kierunku Katowic. On zaczyna się w okolicach zjazdu na Łagiewniki, a kończy się i przechodzi w spowolnienie w okolicach Skawiny i Tyńca. Dojazd do Krakowa od południa, czyli Libertów i Zakopianka, też z korkiem. Na południowym odcinku Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami też korek, ale tutaj już w kierunku Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj jesteśmy ciekawi waszych doświadczeń, waszych przemyśleń, ale także waszych upodobań, jeśli chodzi o auta używane. Szukamy tego najlepszego. Jakie polecacie? Auto używane. Jeśli mówimy, co byś kupił, jeśli chodzi o używkę, to jakie auto przychodzi ci od razu na myśl?
1: W końcu mamy dzień lumpeksu, a przecież niektórzy po wakacjach zmieniają swoje auta, chcą czymś nowym, nowym używanym pojeździć. Mhm. To zaproponujcie, bo może wy właśnie taki egzemplarz macie. Dzień lumpeksu, auta używane, wasze propozycje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Poza oczywiście dniem pozytywnie zakręconych, mamy także dzień lumpeksu, więc jak najbardziej o autach używanych, autach z drugiej ręki, autach, które jeszcze będą żyły, jeszcze będą cieszyły i nie wylądują na złomie, tylko będą dawały dużo frajdy innym użytkownikom. No i oczywiście pytanie tutaj do was, jeśli myślimy o aucie używanym, jakie auto przychodzi od razu na myśl? Czyli takie najlepsze, według was sprawdzone, według was bezawaryjne, albo jest to taki zakup, że no w 90% raczej będziemy z tego auta zadowoleni.
1: Jak gdy tylko i powiedzieliśmy za pierwszym razem, zapytaliśmy was, to przyszło mi do głowy wcale nie twoje Volvo.
0: No, to
1: i nie mój Peugeotik.
0: To dziwne, to bardzo dziwne.
1: Tylko Maserati.
0: Maserati, tak, dokładnie
1: tak,
0: jest.
1: Volkswagen tak. Passat, tylko umówmy się, z tych starszych i do tego jeszcze TDI. Ja pamiętam 1.9
0: TDI. Musi dymić, oczywiście, że tak.
1: Nie, no, to w ogóle kultowe auto, można
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Ja pamiętam, że widząc takiego Passata, tak zaglądam, patrzę, 560 km, 1000 km i nic. I bez problemu.
1: Ale ciekawostką jest to, że gdzieś tam AI też podpowiada, jakie my mamy gusta, my Polacy. I wśród aut miejskich i oszczędnych, no na pierwszym roku miejscu jest Yariska.
0: Tak, Toyota Yaris, dokładnie, zdecydowanie. Ale kiedyś bardzo chyba najbardziej popularne auto wśród złodziei
1: w ogóle Toyota
0: Warszawie
1: cieszą się dużym powodzeniem,
0: tak, znikały z parkingów, ale faktycznie to jest auto bezawaryjne.
1: Drugie, uwaga,
0: trzeba robić. No.
1: Dalej japońskie, Honda Jazz. Polacy uwielbiają, ale to jest coś w tym. Do dzisiaj produkowana w kolejnej generacji. No i na trzecim miejscu Opel Corsa. Bardzo przyjemne auto, bo my Polacy lubimy auta oszczędne.
0: No, widzisz, gdybyś na przykład 10 lat temu zadał mi to samo pytanie, to odpowiedziałbym od razu, że Honda. Używana to tylko Honda. Dzisiaj absolutnie nie, bo w totalnej wtopie kiedyś z Hondą, to mówię, że nie. Ale co wy piszecie? Konrad z Hyundai'a pisze, ja polecam jako używane moje marzenie z 2003 roku, czyli Mercedes W211. Obecnie posiadam z silnikiem 2.2 CDI i automatyczną skrzynią. Komfort, prestiż i niskie zużycie paliwa. Pozdrawia Konrad z Hyundai'a. To ładne, piszesz o Mercedesie, a jest z Hyundai'a, no jednak.
1: No,
0: ale dobra.
1: Kolejna propozycja.
2: Dzień dobry. Co do samochodu używanego, warto zawsze popatrzeć, czym jeżdżą taksówki. Taksówkarze głównie Toyota Corolla 1.8 hybryda, czy stare Priusy. Priusa już się w dobrym stanie ciężko kupić, ale Toyota Corolla 1.8 w hybrydzie, w automat, spala to poniżej 5 litrów w mieście. To chyba najlepszy samochód używany, jaki można sobie wymyślić. Święty spokój się kupuje.
0: Z tymi taksówkarzami to jest bardzo dobra myśl, bardzo dobry pomysł.
1: Ale czekajcie, najlepsze używane auto, tutaj pisze nasz słuchacz, to oczywiście Suzuki Jimny. Mała, fajna terenóweczka. Rocznik 2019, wersja kolekcjonerska z kanapą z tyłu, niezastąpione jako to drugie auto w rodzinie. Tak się szczęśliwie składa, że już niedługo będzie do wzięcia w województwie kujawsko-pomorskim.
0: O, proszę bardzo.
1: Od Tomka to informacja.
0: To ja teraz wrócę jeszcze na chwilę do Hondy. Moja CRV-ka jest absolutnie the best, ale na oku mam Subaru Outbacka. Prawdziwy, jeszcze klasyk, benzyna, bez prądu. Zdecydowanie jak najbardziej, chociaż proszę zwrócić uwagę na spalanie, bo to deklarowane jest kompletnie niczym w porównaniu z tym faktycznym.
1: Ja nie chcę nic mówić, ale tak, CRV, Jimny, do tego jeszcze, co tam się pojawiło, Yaris, Suzuki, Toyota, Honda, pachnie mi markami japońskimi. Czyżby to japońska motoryzacja według Polaków była tą po prostu nie do zdarcia?
0: No to się może jeszcze zmienić do godziny 10. Czekamy na wasze przemyślenia. Jeśli auto używane, to my stawiamy tutaj trzy kropki, a wy dokończcie to zdanie.

0: propos aut używanych, Piotrek teraz pisze: najlepsze używane auto to jest takie, żeby sąsiad zazdrościł, pozdrawia. Nawet jakby już jest, kiedyś uknuliśmy z Michałem Górskim, którym testujemy samochody na naszym kanale na części, takie określenie gul sąsiada. Jest skala, według której ten gul sąsiada jest bardzo wielki, albo też jakby niekoniecznie. Więc dostosowujemy i dopasowujemy i oceniamy też samochody pod kątem gulu sąsiada. Czyli skoczy, czy nie skoczy. I w wielu przypadkach, naprawdę, w przypadku nowych chińskich samochodów, może skoczyć gul sąsiada.
1: To taka zasada. Kupujesz na przykład E60 BMW, no, czyli tę starą, piękną piątkę.
0: No.
1: Silnik 5.2.3, no, benzyna. Wiadomo, no, bardzo się psuje.
0: Tak.
1: Czyścisz go, tak, stawiasz przed domem, tak, i niech stoi.
0: Tak. I jeśli sąsiad się zna na motoryzacji, to gul mu skoczy.
1: Tak.
0: Ale jeśli nie,
1: nie jeździsz nim, bo się boisz, że zepsuje się. Tak. Ale on ładnie wygląda.
0: To
1: może to o to chodzi. Dlatego pytamy was o piękne, niezawodne, używane samochody w dniu lumpeksu. I tymi autami ruszamy w trasę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A nasz słuchacz ruszył w trasę drogą ekspresową S7 i zameldował, co tam się dzieje, dzwoniąc pod numer 22 513 1111.
4: Witam, jadę S7 od strony Warszawy w stronę Krakowa i Radomia i na wysokości tego drugiego pomiaru, czyli Białobrzegów, w stronę Warszawy robi się korek i to taki dość znaczny. Także widać już, że te samochody stoją. Przestrzegam wszystkich. Dzięki.
3: Dzięki wielkie za to ostrzeżenie, a my przestrzegamy też przed utrudnieniami po wypadku między Piłą a Wyżyskiem. To krajowa 10 i 190 km, który przypada w pobliżu Śmiłowa. Ciężarówka zderzyła się z busem. Niestety, tragiczny bilans tego wypadku. Zginęła jedna osoba. Jest blokada 10 w okolicach Śmiłowa, a objazd dla osobówek wyznaczono przez Kaczory. Ciężarówki mogą pojechać drogą wojewódzką 188, między innymi przez Krajenkę. Ekspresowa 5, tutaj z kolei problemy na podkacie między węzłami Gniezno Południe i Łubowo na trasie do Poznania. To właśnie na tej jezdni zablokowany jest prawy pas, a powód to pożar samochodu ciężarowego. S61 też z utrudnieniami. Uważajcie między Szczuczynem a Ełkiem, niedaleko Nowej Wsi Ełckiej. Na 122 kilometrze bus zderzył się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem. Zajęty jest lewy pas w kierunku Suwałk.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To pytamy o najlepsze używane auta. My mówimy, jakie to jest najlepsze używane auto i stawiamy tutaj trzy kropki, a wy kończycie.
1: Czekamy na markę, model, nawet i pojemność silnika. Według was najbardziej niezawodne auto używane to...

0: Mam wrażenie, że to jest w odniesieniu do naszego pytania.
1: Mimo Mianowicie?
0: Tylu pomyłek i tak będę z tobą, drogi modelu, droga Marko.
1: To ładne.
0: Bo pytamy w dniu Lumpeksu o te niezawodne auta używane. Jakie polecacie?
1: Kia Niro w hybrydzie. Pozdrawia Piotrek z Brwinowa.
0: No dobrze, to jest jeszcze propozycja Lexusa. Każdy jeden im starszy, tym lepszy. Klasa premium, ale w przeciwieństwie do Niemców auto dopracowane, idiotoodporne. Uwielbiam. Sam z Warszawy.
2: No ja zdecydowanie w Lexusie, gdybym miał zestawić markę premium pod hasłem Lexus i markę premium pod hasłem jakiś Niemiec, to zdecydowanie jakość materiałów w Lexusie po prostu rozwala każdego Niemca na łopatki.
0: Czyli znowu japońska motoryzacja.
2: Znowu, tak? Ciekawe. Tak, dokładnie.
0: W którą stronę to pójdzie, bo do 10 rozwijam naszą dyskusję o autach używanych, jakie wy polecacie. My teraz przechodzimy do prognozy pogody.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A dzisiaj nad Polską zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami będą pojawiały się przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz na południu kraju. I tutaj prognozowana suma opadów do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz opady gradu także możliwe. No i burze miejscami również pojawią się na Pomorzu. No i tutaj trochę już mniej popada, bo 15 litrów.
0: To teraz uwaga, buchnie żarem, bo najgoręcej dzisiaj na południowym wschodzie Polski, tam nawet 31 stopni Celsjusza. Ciepło będzie też w centrum, 25 kresek powyżej zera. Na północy w granicach 22, podobnie na zachodzie, najchłodniej nad morzem, 19 stopni.
2: Wiatr z jednej strony dzisiaj słaby, natomiast nad morzem to już ta druga strona, umiarkowany. No i w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz wiadomo, może porywisty do 75, a na południu do 85.
0: Ciśnienie? Ono w Warszawie w południe będzie wynosić 996 hektopaskali i przewidywany jest dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Do aut używanych wrócimy już za kilka minut i do godziny 10. Cały czas aktualne pytanie, jeśli auto używane to, no i my stawiamy tu trzy kropki, a my czekamy na wasze propozycje w aplikacji.
0: A kierowcami testowymi są dzisiaj Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz,
0: którzy mówią wam zza kółka.
2: Dzień dobry!

0: Takie pytanko się pojawiło, trasa z Koźmic do Konina. Co pan...
1: Pamiętam.
0: No właśnie, i co pan na ten temat sądzi?
1: No, jak... Mówiłem, że czyściutko.
0: O, no, tak.
1: Ale ja mówiłem, że czyściutko po szóstej, przed siódmą, że czyściutko. Teraz jest dziewiąta, można powiedzieć, mamy kulminację porannego szczytu komunikacyjnego. A co, jest jakaś zwrotna?
0: Mhm.
2: No cześć, tu Michał z Kangura. Dziękuję za takie czyściutko na trasie z Koźmic do tego, do Konina. Pamiętajmy, że na trasie z Koźmic do Konina jest obwodnica Krakowa, na którą schodzi dokładnie równiutka godzina. Dzięki, pozdrawiam.
1: To ja tak dalej patrzyłem. Na Śląsk patrzyłem, na A1 patrzyłem, na A2 patrzyłem i tam było czyściutko. A jeżeli chodzi o obwodnicę Krakowa, podobnie jak z warszawską, dzień jak co dzień.
0: No to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i niestety obwodnica Krakowa korkuje się bardzo wyraźnie w kierunku Katowic. Od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca mamy korek. Jeżeli chodzi o inne trasy, to

0: Przede wszystkim dziesiątka i problemy między Piłą a Wyżyskiem. W okolicach Śmiłowa ciężarówka zderzyła się z busem. Na 190 km mamy blokadę, a jadąc osobówką objedziemy to przez Kaczory. Dla większych pojazdów objazd został wyznaczony drogą wojewódzką 188, między innymi przez Krajenkę. S5, tutaj z kolei problemy wciąż możliwe są między Gnieznem a Łubowem. Zapaliła się tam ciężarówka i przez to prawy pas w kierunku Poznania mamy zablokowany. Na S61 też problemy. Przypominamy, żeby uważać wyjątkowo między Szczuczynem a Ełkiem. Niedaleko Nowej Wsi Ełckiej na 122 kilometrze bus zderzył się z ciężarówką. Na miejscu pojawiła się policja i to właśnie ona kieruje ruchem. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Suwałk. Korek cały czas towarzyszy nam na trasie Sucharskiego w Gdańsku po zjechaniu z węzła Gdańsk-Port w kierunku Martwej Wisły i Przeróbki. W Warszawie zwalniamy na trasie S8, choć korek zmalał, ale cały czas powoli jedzie się przez most Groteroweckiego w kierunku zachodnim. Mała poprawa na wjeździe przez Łomianki, raczej trudno już mówić o dużym korku, to raczej spowolnienie. Na wyjeździe w kierunku północnym nieco gorzej, w Łomiankach i potem w Dziekanowie Leśnym na 7 na pewno zwolnimy. Na wysokości Białobrzegów zakorkowała się S7 w kierunku stolicy, o czym ostrzegał nasz słuchacz i co nam także potwierdza nawigacja. Ale to nie jedyne miejsce, gdzie na S7 trzeba wyraźnie zwolnić. Kolejne to trasa między Kielcami a Skarżyskiem Kamienną. Okolice miejscowości Łączna, też na podkacie tam korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najlepsze używane auto. Trzeba dokończyć to zdanie, by zostawiamy wam pełne pole do popisu. Trzy kropki, a później wykombinujecie, cóż to może być za samochód.
3: Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców tekstowo, głosowo albo 22 513 11 11.

0: miałeś kiedyś Volkswagena?
1: Nie.
0: Właśnie nie. Tak jeszcze grzebię w pamięci, ale nie.
1: Ja też nie.
0: Dostałem kiedyś jakiegoś Golfa, ale to było auto zastępcze i ono było ze mną przez 2 tygodnie i cieszyłem się, że to było auto zastępcze, a nie moje.
2: Tu ja miałem przez chwilę polóweczkę, powiem szczerze, znajomej. 1.2, tam zdaje się 3 cylindry tylko. Nie polecam. Ale za to Krzysztof poleca Volkswagena Polo 1.4 MPI.
0: No właśnie.
2: Podobno bezproblemowe auto na lata.
0: No, może coś w tym jest faktycznie. Jakie auto używane będzie tym zdecydowanie najlepszym? Szukamy dzisiaj jakiejś pewnej prawidłowości, ale w waszych wiadomościach na razie rządzą auta japońskie.
3: No witam wszystkich odnośnie aut używanych. Temat poruszany wcześniej. Ja jestem uparcie związany do

0: Passata B7 w kombi. Jestem super zadowolony, tak jak mówiłem, 480 tysięcy kilometrów. Ale moim następnym autem po tym, ze względu na ekonomiczność i przypuszczam bezawaryjność, będzie Nissan Leaf, pełen elektryk, 62 kW bateria. Z tego co wiem, to będzie chyba najlepszy wybór. Pozdrawiam Wiedźmin z Irlandii.
1: A jestem, tam zasięg jest w tym Leafie jakiś chyba wyjątkowo
2: pytanie
1: mały.
2: O którego Leafa pytasz? Dlatego, że to było pierwsze elektryczne auto na naszym rynku.
1: I wtedy to zasięg był w formie dowcipu, tam 80-90 km można było zrobić.
2: Ale to właśnie tym modelem wjechaliśmy w elektromobilność.
1: No, tu się zgodzę.
2: Dzisiejsze Leafy no już mają zupełnie inny. Już wiem, bo w pierwszym Leafie był chyba system one pedal, czyli mogłeś gazem przyspieszać,
1: no i
2: ale
1: w każdym Nissanie tak jest.
2: No tak, ale jakby on to zapoczątkował.
1: A, dobra, tak,
2: i
1: tak.
2: Odpuszczając,
1: tak,
2: dawałeś nura i hamowałeś. Rozumiem. I rekuperacja działała.
1: Dobra. To wracamy do tej motoryzacji japońskiej. Patryk z Hondy pisze: witam serdecznie, drogi radiokierowców. Jeśli chodzi o auto używane, no to takie, proszę bardzo, lokalny zaprzyjaźniony mechanik jest w stanie serwisować i takie auto będzie zdecydowanie najlepsze. Ja osobiście z sentymentu i z zawodu wybieram Honda Jazz. Pozdrawia Patryk z Hondy. Ciekawy mnie ten zawód. Jazzman?
2: Ale jest też od Damiana ze Sportage bardzo fajny wpis. Jego zdaniem najlepszym używanym autem, jaki kupił w ogóle, jest, uwaga, Ford Fusion 2006 rok, 1.6, benzyna. Auto, mimo że ma swoje lata, ciągle jeździ, jest bezawaryjny, nie ma problemów. Z najgorszym autem, jakie miałem, to był Golf 5, 1.6 FSI. Jego piekło pochłonie, pisze Damian.
1: Najlepsze używane to służbowe. No
2: o,
1: nie,
2: ten, ale
1: no, to jest oczywista sprawa, no ale no fajnie, jak ktoś ma taką możliwość.
2: Patrz,
1: no.
2: Mieliśmy Fiaty, Skody, Hyundai, teraz mamy Toyoty i co? I te służbowe zawsze nam służą.
1: To prawda.
2: Bez względu na markę.
1: Co jeszcze?
3: Dzień dobry, a z używanego auta, które robi super wrażenie, super wygląda, to zdecydowanie coś z Amerykańców, czy to Mustang, czy to Corvette, czy Camaro. Jeden tylko warunek, sąsiad nie może widzieć rozbitego tego egzemplarza, jaki kupiliśmy, tylko już po prostu naprawiony po lakierniku, wypucowany po detailingu. No to wtedy tak. Pozdrawiam.
1: No, jest w tym sensie, jest logika, bo jak zobaczy rozbite,
2: to
1: będzie darł z nas równo i to przez najbliższych parę ładnych lat i chociażby nie wiem, jak było zrobione i co by potrafiło, to i tak zawsze będzie obiektem żartów i drwin.
2: A sąsiadowi to ma gula skoczyć.
1: Tak.
2: Dlatego pytamy was o najlepsze używane auto według was i czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Która to się zbliża?
1: Co która? No do 9:30.
2: No a to oznacza?
3: No przecież.
2: Tylko jedno.
3: No, że najświeższe wiadomości drogowe są przed wami.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: A drogowe wieści mamy z trasy między Piłą a Wyżyskiem i przypominamy, że dziesiątka jest zablokowana w okolicach Śmiłowa. To dlatego, że na 190 km ciężarówka zderzyła się z busem. No i niestety zakończyło się tragicznie. Zginęła w tym wypadku

0: jedna osoba. Zablokowaną krajową trasę numer 10 objedziemy na przykład przez Kaczory. Ten objazd dotyczy osobówek. Większe pojazdy mogą jechać drogą wojewódzką 188 przez Krajenkę. Trasa 22 też z kłopotami. Nie przejedziemy między Swaróżynem a Malborkiem. Jest blokada w pobliżu Czarlina na kilometrze 339. A to efekt czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na czas pracy służb droga jest chwilowo zablokowana. Tak opisują to służby, a możemy objechać na przykład kierując się do Tczewa. Na S2 uważajcie na problemy między węzłem przy Alei Krakowskiej a węzłem Zamienie. Na wysokości węzła Warszawa lotnisko na kilometrze 468 motocyklista zderzył się z ciężarówką. Przez to prawy pas zjazdowy z S2 na S7 mamy zablokowany. A propos S7, problemy w kilku miejscach. Między innymi na trasie Ostróda-Elbląg w okolicach Miłomłyna. Tam miało miejsce zderzenie osobówki z przyczepą. No i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Na S7 problemy też między węzłem Barcza a węzłem Zalezianka. To dotyczy jadących z Kielc do Warszawy. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, jedna osoba jest ranna i w stronę stolicy przejeżdżamy tylko jednym prawym pasem. Od was wiemy, że są problemy na S7 za Białobrzegami w kierunku Warszawy. Tam przygotujcie się na korek. Ekspresowa piątka to kłopoty między węzłami Gniezno Południe i Łubowo. Pożar ciężarówki. Taki jest powód. Zablokowany mamy prawy pas w kierunku Poznania. A za nami już kłopoty na S61 między Szczuczynem a Ełkiem. Wcześniej mieliśmy zwężenie w okolicach Nowej Wsi Ełckiej po zdarzeniu busa z samochodem ciężarowym. Teraz w kierunku Suwałk na szczęście jedziemy wszystkimi pasami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wrócimy do tych aut używanych dzisiaj w związku z tym, że mamy dzień Lumpeksu, to pytamy was o najlepsze, najfajniejsze auta używane, które spokojnie kupujecie w prawie w ciemno, albo od razu myśl wam, czy głowa wam podpowiada, że jak używane, to tylko to.
3: Bo pewnie już kilka aut za sobą macie, prawda? No i które się sprawdziło, do którego wracacie z sentymentem, które okazało się tym najlepszym, a może dalej je macie?
2: No właśnie, to za chwilę podsumujemy wasze odpowiedzi, czekamy na więcej, można pisać, można się nagrywać, to wszystko w naszej aplikacji.
3: Marka, model, pojemność.

0: Najlepsze używane auto to dzisiaj w związku z tym, że świętują wszyscy ci, którzy uwielbiają używaną odzież, czyli dzień lumpeksów, second handów, sklepów z odzieżą używaną, jak zwał, tak zwał, to też postanowiliśmy iść za ciosem i zapytać o wasze ulubione samochody używane. Używany mieszczuch Toyota Aygo, każda wersja od 2016, bezawaryjny i trzyma cenę. Zdecydowanie, może mało komfortowy, może trochę ciasny, może mały, ale do miasta genialne auto. Natomiast na trasy C5 trzeciej generacji z silnikiem 2.0 HDI przebieg do 400 tysięcy kilometrów bez żadnego problemu. Z nowych PSA z 1.2 MHEV, bo dają 8-letnią gwarancję na układ napędowy. Pozdrawia Tomek z Cytryny.
1: No proszę. A tymczasem Kazimierz się odezwał i pisze, wszystkie używane samochody są najlepsze, dopóki ich nie kupimy. Tak twierdzą sprzedawcy.
2: To prawda.
1: Nie ma używanych samochodów pokrupnie, bo jak się kupi 30-letniego Mercedesa, to sąsiadowi mówi się, że się kupiło nowy samochód, mimo że ma 30

0: lat. No, chyba że kupujemy Volkswagena Amaroka i to jest ciekawe, bo wtedy można sąsiadowi powiedzieć, że kupiło się roczny samochód, bo od 10 lat to auto się nie zmieniło.
1: No to dokładnie to samo tyczy się marki Volvo. Przecież jak kupisz tę niby nową XC90...
0: Ty zmieniłeś, od razu zobaczyłem.
1: No dobrze, no ale jak kupisz nową XC90, to ona ma 13 lat. To tam był facelifting, ale wiesz, na czym polegał lifting w tym samochodzie? Że wymienili przedni grill, czyli wyjęli przedni grill i wsadzili taki, który jest trochę ukośny w prawo, trochę ukośny w lewo i dziękuję, pozamiatane.
0: Ale ja tak mogę powiedzieć, że jest Honda Jazz. Od wielu, wielu lat jest produkowana, uznawana za niezawodną i tak samo to niewiele się zmienia.
1: No to prawda, absolutny mistrz sprytnych rozwiązań technicznych, doskonałe auto, Honda Jazz, auto ostateczne. Choć dobrze też wspominam Opla Vectra.
0: A co powiecie na Corolle 1.6? Pozdrawia Cezary.
1: No.
0: Każda chyba Toyota cieszy się w Polsce dużym uznaniem, szczególnie w kontekście niezawodności.
1: To prawda. Tutaj się absolutnie zgadzamy. Czyli podsumowując naszą dzisiejszą dyskusję a propos aut używanych,
0: no ja już wiem,
1: zdecydowana
0: ja już
1: większość
0: mówi o tym, że to
1: Japończyk.
0: Służbowy.
1: A służbowy Japończyk. Panie, jak
0: przecież
1: to idzie.
0: My takie mamy.
1: Aj,
0: nasze Corolki, Toyoty.
1: O, już do czasu widzę.
0: Poczekaj, ale póki co służbowe, japońskie, tak my sobie chwalimy i szczególnie wam polecamy.

0: I na potwierdzenie naszych dzisiejszych badań i wnikliwych analiz jeszcze dodatkowo kolejna odpowiedź naszego słuchacza od Cezarego. Toyota Corolla 1.6. Pozdrawiam. A propos używanych samochodów, czyli my szukaliśmy dzisiaj tych zdecydowanie najlepszych, tych, po które sięgaliście, sięgacie z takim spokojem wewnętrznym, że to na pewno auto, które będzie długo jeździło.
1: Mógłbym znowu zażartować, że wiadomo, że służbowe, ale naprawdę z tych waszych opinii wynika jasno, że my mamy bardzo duże zaufanie do japońskiej motoryzacji. Trochę mnie zdziwiło, że bardzo mało tej niemieckiej się pojawiło, że francuska, włoska to już w ogóle.
0: To prawda.
1: Przecież Alfa się zmieniła.
0: Dzisiaj to już są kompletnie inne samochody i już ten, to stwierdzenie, że tam się widzimy w warsztacie, już nie do końca. Jak dbasz, to jeździ długo.
1: Peugeot cały czas uznawany jest za komfortowe, wygodne auto, ale przecież my tak dużo za oceanu ściągamy samochodów, a amerykańskie, poza tam Mustangiem może, w ogóle się nie pojawiły w tym zestawieniu.
0: No to dziwne. No ale może faktycznie coś w tym jest, a później sprzedaż takiego amerykańskiego auta już wcale nie jest taka łatwa, bo ta wartość jest zdecydowanie niższa.
1: Ale wiecie co? Nieważne jakim samochodem, zamykamy drzwi, ważne, żeby bezpiecznie, bez utrudnień do celu dojechać z PRK Polskim Radiem Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Do listy drogowych utrudnień dopisujemy kolejny fragment Krajowej Dziesiątki. Tym razem między Bydgoszczą a Toruniem, a w okolicach Emilianowa na kilometrze 271 zepsuła się ciężarówka. Częściowo blokuje przejazd, zatem na trasie Bydgoszcz-Toruń jedziemy jednym pasem naprzemiennie. Do poważnego wypadku doszło na innym odcinku Dziesiątki, między Piłą a Wyżyskiem. W okolicach Śmiłowa na 190 kilometrze ciężarówka zderzyła się z busem. I to niestety tragiczny wypadek. Zginęła w nim jedna osoba. Trasa jest zablokowana. Objazd przez Kaczory. Dla mniejszych pojazdów ciężarówki mogą jechać przez Krajenkę drogą wojewódzką 188. Między Strzelnem a Trzemesznem są problemy na odcinku drogi numer 15 i poruszamy się jednym pasem na zmianę. To kilometr 180. Powód utrudnień to awaria przyczepy rolniczej. Między Swarożynem a Malborkiem nie przejedziemy drogą 22. Problemy są w Czarlinie na kilometrze 339. Tam czołowo zderzyły się dwa pojazdy osobowe i na czas prac służb droga została chwilowo zablokowana. Możemy objechać kierując się na przykład do Tczewa. Na S2 uważajcie w Warszawie przy węźle Warszawa Lotnisko. 468 km to jest miejsce zderzenia motocyklisty z samochodem ciężarowym i problemy mogą mieć ci, którzy planują zjechać z S2 na S7 w kierunku Krakowa. A propos S7, sporo problemów, między innymi na trasie Ostróda-Elbląg. W okolicach Miłomłyna zderzyły się osobówka, a także pojazd z przyczepą kempingową. No i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Na trasie z Kielc do Warszawy między węzłem Barcza a węzłem Zalezianka też problemy. Zderzyły się dwie osobówki i w stronę Warszawy jedziemy tylko prawym pasem. Na koniec S5, trasa od węzła Gniezno Południe do węzła Łubowo. Z powodu pożaru ciężarówki prawy pas do Poznania na S5 jest zablokowany.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Co dzieje się u was i pogodowo, ale także i drogowo? Gdyby trzeba było o czymś poinformować innych uczestników ruchu drogowego, to proszę pamiętać o naszej aplikacji. Można pisać, można się nagrywać i można także do nas zadzwonić.
3: 22 513 11 11. Dajcie znać, co tam u was na trasie. Ostrzegajmy się wzajemnie.

0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. No i więcej informacji drogowych już po godzinie 10, czyli 10.10, a tak później będzie co 20 minut, czyli co 20 minut najświeższe informacje drogowe także od was. A tymczasem już teraz z nami Dagmara Kowalska i Piotr Fira. Poniedziałek, uśmiechnięcie wypoczęci.
1: Tak, poniedziałek zaczął się cudownie. Myślę, że końcówka będzie jeszcze lepsza.
2: A wy świętujecie dzisiaj czy nie?
1: Właśnie. Ale
2: jakaś okazja taka
0: oczywiście, że jest. Dzień ludzi zakręconych.
3: Pozytywnie. Aha.
1: No pewnie, że tak. To nawet nie wiedziałam, ale oczywiście, że tak.
2: Bardzo się cieszę.
1: My tutaj wszyscy jesteśmy pozytywnie zakręceni.
0: No to też bardzo pozytywnie będzie z nimi po godzinie 10.00.

0: Na zegarze minęła właśnie godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poniedziałek zaczynamy z dość zmienną pogodą. W wielu miejscach mamy umiarkowane, miejscami też duże zachmurzenie, ale pojawiają się też gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej uwagi dzisiaj będziemy zwracać na południowy zachód i południe Polski, bo właśnie tam burze mogą być bardziej intensywne i mogą przynieść również grad.
2: Temperatury będą bardzo różne w zależności od regionu. Najchłodniej na północy 20-21, na zachodzie około 22. W centrum termometry pokażą 25 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam nawet 30-31 stopni. Już zazdroszczę, wiesz, bo dzisiaj jak jechałam rano do pracy, to raczej ciepło nie było. A nad samym morzem 19, no to tutaj chyba w Totka nie wygrają.
0: No tak, oprócz tego ważna informacja o wietrze. Będzie zazwyczaj słaby, nad

0: Morzem umiarkowany i porywisty, tam porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Podczas burz wiatr może jednak wyraźnie przyspieszyć. Na południu porywy mogą dochodzić nawet do 85 km na godzinę.
1: A czyli dzisiaj nie zwracamy uwagi tylko na termometry, na temperaturę. Jeśli jesteście w trasie, warto obserwować też niebo i sytuację przed samochodem, no bo w ciągu dnia pogoda może się zmieniać dość szybko, szczególnie jeśli jedziecie przez południową albo południowo-zachodnią Polskę. Natomiast jedna rzecz jest bardzo ciekawa.
0: Tak?
1: W sierpniu powietrze pachnie zupełnie inaczej i ja nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam ten zapach.
0: Nie no, ujdzie, uważam. Bardzo przyjemne, chociaż to też jest zapach końca wakacji.
1: Ale jeszcze nie lata.
0: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o najwyższą temperaturę aktualnie, to w Krośnie 21 stopni, a najniższa temperatura aktualnie w Pile prawie 15. Zaczynamy nasze spotkanie. Dagmara Kowalska
1: i Piotr Firan. Dzień dobry.

0: to jest dobry moment, żeby przedstawić Patryka Bedlińskiego, który dzisiaj z nami do godziny 11, a podróżuje sobie pomiędzy jedną, a drugą, a trzecią, a czwartą i 85. trasą.
1: Tak, to prawda. Bardzo dużo tych tras i bardzo dużo utrudnień dzisiaj, więc przyglądamy się bardzo bacznie temu wszystkiemu, co się dzieje.
2: No to sprawdźmy szczegóły.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowy raport zaczynamy od Krajowej Dziesiątki, na której problemy są w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to trasa Bydgoszcz-Toruń i okolice Emilianowa, 271 km. Zepsuła się ciężarówka i dlatego jedziemy jednym pasem na zmianę. Drugie miejsce z utrudnieniami na dziesiątce to trasa między Piłą a Wyżyskiem. Tam doszło do poważnego wypadku, bo w okolicach Śmiłowa ciężarówka zderzyła się z busem i niestety nie żyje jedna osoba. Na 190 km jest blokada, którą objedziemy na przykład przez Kaczory drogami lokalnymi. To dotyczy samochodów osobowych. Większe pojazdy, na przykład ciężarówki, mogą jechać drogą wojewódzką 188, między innymi przez Krajenkę. Między Strzelnem a Trzemesznem obowiązuje ruch wahadłowy, bo na 180 km

0: metrze drogi numer 15 zepsuła się przyczepa rolnicza. Jednocześnie mamy już dobre wieści z trasy 22 między Swarożynem a Malborkiem. Zakończyły się problemy w Czarlinie i nie będzie konieczny już objazd, choć jeszcze przez chwilę trzeba będzie przygotować się na ewentualne korki. Potrzeba czasu najprawdopodobniej, aby to wszystko się rozładowało. Wcześniej objeżdżaliśmy przez okolice Tczewa. Uważajcie na S2, czyli na południowej obwodnicy w Warszawy, w miejscu splotu z trasą S7. Na 468 kilometrze motocyklista zderzył się z samochodem ciężarowym. Zablokowany jest przez to prawy pas zjazdowy z S2 na S7 w kierunku Krakowa. I skoro już S7 przywołaliśmy, to musimy odnotować sporą liczbę utrudni na tej trasie. Na odcinku Ostróda Elbląg w okolicach miejscowości Miłomłyn zderzyły się samochód osobowy i pojazd z przyczepą kempingową. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na trasie Olsztynek-Nidzica w okolicach miejscowości Rączki zablokowana jest trasa w kierunku Gdańska, bo tam doszło do karambolu. Zderzyły się cztery pojazdy ciężarowe. Jedna osoba jest poszkodowana. S7 z problemami także na odcinku z Kielc w kierunku Warszawy. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zatem między węzłem Barcza a węzłem Zalezionka w stronę stolicy jedziemy tylko prawym pasem.
1: Telefonuję z S7. Na szczęście dla mnie jadę z Warszawy do Krakowa, nie odwrotnie, gdzieś 20 km za Kielcami w stronę Warszawy, czy między Kielcami a Radomiem. Duży karambol, policja, wozy strażackie i rośnie oczywiście potężny korek. Uciekajcie ze wski, bo myślę, że po kilku godzin stania można prognozować.
0: Dzięki wielkie za to ostrzeżenie. Rzeczywiście można powiedzieć, że nasze informacje, komunikaty drogowe nie odzwierciedlają tego, jak naprawdę to wygląda i jak widać to przez wasze szyby samochodów. Kolejne wieści od was.
2: Dzień dobry, Łukasz z tej strony. Droga numer 62, miejscowość Strzelno. Wylot w kierunku Gniezna, ruch wahadłowy, ciągnik rolniczy, oderwała się tam przyczepa. Policja kieruje ruchem, także proszę o cierpliwość. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie. 22 513 11 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.
5: Patryk i Kuba mówili dzisiaj o dniu osób zakręconych, ale są też urządzenia w naszych samochodach, które mogą też takie miano otrzymać, zakręconych. Pytanie, czy pozytywnie, czy negatywnie. Mam tu konkretnie na myśli nawigację, która czasami szaleje. I nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, bo niby to jest matematyka, ciąg zer i jedynek, wpisujemy lokalizację, wszystko powinno pójść dobrze, a nie zawsze tak się dzieje.
6: No właśnie, a czasem jest tak, że nawet korek, w którym stoisz od 40 minut, nie jest widoczny na naszej nawigacji. Teraz pytanie mamy do was, jeśli macie takie historie, które związane są z nawigacją. Może jakieś śmieszne, może jakieś zabawne anegdoty, może jakieś takie, które zmieniły wasze plany. No cokolwiek, co się wydarzyło z nawigacją w tle, dajcie nam znać w naszej aplikacji.
5: A może dzięki temu, że pobłądziliście, odkryliście jakieś fajne miejsca. Na przykład czekamy na te historie w naszej aplikacji, ale także jak to zwykle bywa, zaczynamy od naszej zagadki. My podajemy wam podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może dzisiaj chodzić. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Nie używasz tego codziennie, ale dobrze wiedzieć, gdzie to masz. Sprawy samochodowe, około samochodowe. Czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: No dobrze.
1: Ja też się cieszę, że jesteś. Pewno się nie widzieliśmy w Słowem.
0: Tak. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, pierwsza podpowiedź, nie używasz tego codziennie, ale dobrze wiedzieć, gdzie to masz. No właśnie, porządek to podstawa. Trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół albo teściowa. A w celu teściowa to...
1: W celu, żeby wiedzieć, jak omijać.
0: Gdzie jest, tak? No dobrze. To Rafik napisał. Na razie się nie wypowiemy, czy to dobre, czy niedobre, ale może jakby teściowe, to teściową to trzeba zaliczyć po prostu jako dobrą odpowiedź.
1: Teściowa
0: dać oklaski.
1: Jest potrzebna, teściowa jest fajna, teściowa służy radą, teściowa wie więcej, więc należy szanować taki żarcik, miałam wcześniej.
0: Trójkąt ostrzegawczy Pawełski, dowód rejestracyjny i utrudnienie na drodze krajowej numer 74.
1: Ani jedno, ani drugie mi się nie podoba. W sensie nie jest to poprawna odpowiedź, a korki to wiadomo, że nam się nie podobają. Wolelibyśmy nie, wolelibyśmy mniej, ale niestety widać już większy ruch na ulicach naszych miast i poza miastami, pomiędzy miastami. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że cały czas podróżujemy i tych samochodów jest naprawdę bardzo dużo i jest nas coraz więcej na drogach.
0: No bo Dagmara, ludzie już kupują zeszyty, flamastry, kredki i za chwilę się zacznie. Są już promocje pewnie w sklepach. Za 2 tygodnie koniec wakacji.
1: Nie.
0: I co prawda będzie niedziela handlowa pewnie przed, przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale jednak część osób już teraz zajmuje się robieniem zakupów,
1: ale
0: tak żeby w ostatniej chwili. No Dagmara, tak kolej rzeczy. Co, chciałabyś taki dzień świstaka mieć?
1: No pewnie. Każdego dnia lato. I aha, to takie, wiesz, umiarkowane. No niech będzie te 27 stopni.
0: Możesz się przeprowadzić do Kolumbii. Tam jest cały czas taka sama pora roku.
1: Obawiam się, że byłoby trudno, ale pomyślę o tym.
0: Druga
1: później.
0: Podpowiedź w naszej zagadce. Nie używasz tego codziennie, albo ale dobrze wiedzieć, gdzie to masz i może uratować sytuację na drodze.
1: Mm-hmm. To są podpowiedzi do zagadki. Wydajecie nam odpowiedzi. Szukamy tej rzeczy, która dzisiaj w naszych głowach się urodziła, ale pytanie jest do was też takie. Co wy macie w zanadrzu? Jaką historię, jaką opowieść, jaką anegdotę związaną z nawigacją? Dokąd was poprowadziła? Jak was wyprowadziła w pole? Co się działo z nawigacją w tle? Tego typu historii też szukamy.

0: I'm selfish.
1: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zew morza, białe szumy i cisza.
1: Patryk
2: no,
1: Bedliński.
2: Cisza w radiu to nie jest dobry pomysł. Chociaż cisza to też radio.
1: Widzę, że tak, Mara, że dzisiaj zwracasz uwagę na ostatnie słowo w piosence. Więc taki dzień, po prostu dzień ostatniego słowa.
2: Ale tylko w piosence.
1: Patryk Bedliński na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A to nie będzie ostatnie słowo, wręcz przeciwnie, bo pierwszymi słowami i pierwszymi oczami jesteście wy na trasie. Zazwyczaj jeszcze przed informacjami od służb. To teraz wieści z S7, z trasy prowadzącej z Kielc do Warszawy.
5: Na trasie S7 w kierunku Warszawy za węzłem Tarcza mamy kolizję dwóch samochodów. Jeden samochód na barierach, drugi kawałek dalej jest ładowane na lawetę. Służby na miejscu, policja na miejscu, ale dosyć mocno się korkuje. Proszę uważać.
4: Uważajmy, dzięki wielkie za to ostrzeżenie, a pochodzi ono z odcinka S7 między węzłem Barcza a węzłem Zalezianka. To jest dnia do Warszawy i tam jedziemy tylko prawym pasem. To nie jedyne miejsce na S7 z kłopotami. Kolejne to trasa Ostróda-Elbląg. W okolicach Miłomłyna samochód osobowy zderzył się z pojazdem z przyczepą kempingową. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Uważajcie też na południowej obwodnicy Warszawy, zwłaszcza zjeżdżając z S3.

0: 2 na S7, czyli na trasę prowadzącą m.in. do Radomia czy do Krakowa. Motocyklista zderzył się z ciężarówką i przez to zablokowany jest prawy pas zjazdowy właśnie z trasy S2 na trasę S7. S5, czyli trasa między Gnieznem a Łubowem. Tutaj z kolei mamy zwężenie, bo zapaliła się ciężarówka. Prawy pas w kierunku Poznania jest zablokowany. Problemy również na drodze krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem. W okolicach Emilianowa na 271 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Przejedziemy koło niej, ale naprzemiennie, jednym pasem. Do poważnego wypadku doszło na innym odcinku drogi nr 10. To między Piłą a Wyżyskiem w okolicach Śmiłowa. Na 190 kilometrze ciężarówka zderzyła się z busem. No i niestety, tragiczny bilans tego wypadku. Zginęła jedna osoba. Objazd dla samochodów osobowych jest możliwy przez Kaczory. Ciężarówki objadą to drogą wojewódzką 188, między innymi przez Krajenkę. Uwaga też w Strzelnie na Krajowej 15. Na trasie prowadzącej m.in. do Trzemeszna. Zepsuła się przyczepa rolnicza i na 180 km musimy jechać jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie używasz tego codziennie, ale dobrze wiedzieć, gdzie to masz, może uratować sytuację na drodze. Mamy gaśnicę, mamy także gaśnicę od Pawła Ski.
3: Apteczkę mamy co do nawigacji tej polskiej z Hołkiem. Teraz wjechalibyśmy do Cisy, drugiej co do wielkości rzeki na Węgrzech. Pytanie, czego nie lubię w nawigacjach, jak na rondzie powie, kieruj się na północny zachód. Pozdrawia Karol. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość.
2: No właśnie, ja się wtedy rozglądam, no Boże, gdzie jest ten zachód? Zwłaszcza jak jesteś w miejscu, którego zupełnie nie znam. No bo w Warszawie to jeszcze wiadomo, tak? Gdzie jest północ, południe, wschód, zachód.
3: Tak, we własnym mieście to na pewno.
2: Tak, ale jak już jesteś gdzieś tam, no choćby w Szczerym Polu i jest tam droga i ktoś powie, kieruj się na południe, no to ja zupełnie nie wiem. No trzeba by było wtedy z kompasem, tak?
3: Takie coś
2: chyba,
3: jest.
2: Chyba, że Amerykanie wiedzą, bo to chyba oni wymyślili taki mechanizm.
3: Wiesz co, ale w telefonach jest najczęściej kompas, więc można się szybko
2: Nie mam takiego odruchu, że kiedy ruszam autem, to wyciągam kompas i sprawdzam w telefonie, gdzie są kierunki,
3: jak
2: gdzie jest
3: północ,
2: gdzie jest
3: południe.
2: Nie, nie mam, zupełnie nie mam. Może ktoś ma, nie wiem. Gratuluję w takim razie. Navi, jakieś 8 lat temu jedziemy busem do Niemiec. Przewozy osób, bus pełen ludzi, a kierowca pyta nagle, czy ktoś ma nawigację, bo karta w telefonie mu się skończyła, a źle zjechał. Panika na pokładzie, nikt nie wie, gdzie jest, bo na obcej ziemi. Na szczęście wyprowadziłem go poprawnie z pomocą telefonu. Każdy dojechał cały i szczęśliwy. Ładujcie telefony, aktualizujcie mapy w nawigacji. Kiedyś to były przygody. Pozdrawiam, Rafik. No
3: ale
2: właśnie.
3: Widzisz, i zostaje to z tobą na całe życie. I właśnie o takie historie nam dzisiaj chodzi. Żebyście się z nami dzielili tymi historiami, które z nawigacją w tle gdzieś się wydarzyły. No właśnie, bo to bez nawigacji człowiek jak dziecko we mgle. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak na przykład ja się pogubię. Coś tam jest nie tak z tą nawigacją. Coś albo źle spojrzałam. To ja jadę coraz wolniej. nawet na drodze szybkiego ruchu, tak po prostu muszę się zorientować, żeby wiedzieć, czy na pewno dobrze zjadę lub nie zjadę, bo potem sami dobrze wiecie, że zanim wróci się na drogę szybkiego ruchu albo na autostradę, to kawał drogi trzeba nadrobić.
2: Jesteśmy razem w trasie, jakoś sobie zawsze poradzimy. 26 do 11.

0: Od rana spory ruch na stacjach paliw. Od północy obowiązuje program ceny paliw niżej, w skrócie CPN. Rząd obniżył VAT z 23 na 8% na paliwo. Ponadto ustalone są maksymalne ceny, które mogą obowiązywać na stacjach. No i kierowcy korzystają z niższych cen. Spadły około 90 groszy na litrze. W rozmowie z reporterem Radia Łódź kierowcy przyznają, że regulacje powinny trwać dłużej.
1: Z punktu widzenia kierowcy to zawsze jest dobrze, kiedy jest taniej. No, tylko kwestia jest tego, żeby podtrzymać tego typu tendencje i żeby te ceny faktycznie utrzymywały się możliwie jak najdłużej, nie tylko w okresie wakacyjnym. Skoro się dało teraz, to znaczy, że to jest możliwe.
2: Oczywiście jest to jak najbardziej na plus, natomiast uważam, że 2 tygodnie pod koniec wakacji to jest zdecydowanie kropla morzu potrzeb i myślę, że powinno się to odbyć wcześniej i na pewno powinno być dłużej.
3: Dobrze, że rząd cokolwiek zrobił w tym kierunku, tylko szkoda, że tylko do końca wakacji.
4: Zobaczymy, jak to będzie, bo liczymy na to, że jednak ceny paliw pójdą trochę w dół, zwłaszcza, że to jest no, taka trochę loteria. Wiadomo, wszystko zależy od tego, co się dzieje na świecie, czy jest spokojnie, czy mniej spokojnie, ale szczęśliwie możemy liczyć na jakąś pomoc. No właśnie, to słowo jakąś to też jest bardzo ważne, że jeśli myślę, będziemy częściej mówić o takich tematach, no to może też ci, którzy ustalają ceny, będą nas słyszeć głośniej. A regulacje cenowe w ramach pakietu CPN nie obejmują autogazu.
0: Tak, i to ważne, że przynajmniej teraz będzie trochę taniej, bo naprawdę te ceny przyprawiały o zawrót głowy. Jeśli chodzi o historię z nawigacją w roli głównej, takiej nawigacji szukamy, która była dosyć zakręcona, kiedy wyznaczała trasę. W 2004 roku jedziemy do Hiszpanii, jesteśmy na miejscu, nastawiona nawigacja na hotel. Mówi, dotarłeś do celu i co było? Tylko fundamenty hotelu. Okazało się, że trzeba nastawić ulicę, ale stres był, bo była wizja bezdomności przed oczami, a towarzyszyła nam 4-letnia Juleczka. To były początki nawigacji. Pozdrawiam, Norbert.
4: No tak, to był 2004 rok. Jeden ze słuchaczy napisał, że mapy Google mają kompas. Tak, rzeczywiście przypomnieliśmy sobie od razu.
0: Mają. Ja tego nie lubię po prostu.
4: Ja nie będę
0: nic klikał i szukał jakiegoś malutkiego czegoś. Naprawdę, ja chcę wiedzieć, gdzie mam jechać, a nie kieruj się tu, kieruj się tam. Ludzie.
4: Tak,
0: naprawdę,
4: tak.
0: To powinno być proste. W Apple'u jest prosto.
4: Słuchaj, jesteś tu, gdzie jesteś, jedź na wprost.
0: Tak.
4: Po rondzie.
0: Skręć w lewo, w prawo.
4: Dokładnie.
0: Tyle.
4: To jest proste komunikaty, ale dziękujemy Pablo z Oktawii, który nam tutaj przypomniał, że takie rzeczy są. Mąż jedzie samochodem i nagle dzwoni do żony. Kochanie, ta nowa nawigacja, którą mi kupiłaś, jest niesamowita. Ma niesamowity realizm głosu i idealnie wyczuwa moje emocje. Naprawdę? A co mówi? Przed chwilą powiedziała, za 300 metrów skręć w prawo. Ty ślepy. I tak znowu przegapiłeś zjazd. Kochanie, zapomniałeś wyłączyć głośno mówiący. To nie nawigacja. To ja dzwonię z tylnego siedzenia. Rafik, pozdro.
0: Tak. I jeszcze od Piotra mamy wiadomość, który mówi, że nie jest za bardzo techniczny. To tak jak ja z kompasem. I prosi o kontakt, żeby opowiedzieć historię. To Piotrze, jeżeli udało ci się wysłać wiadomość, to obok zdaje się, że kopertki w naszej aplikacji jest jeszcze mikrofon. I jak się go wciśnie, to wtedy można nam zostawić wiadomość. Tam minuta nagrania jest.
4: Mm-hmm. Ale możesz zrobić jedno nagranie, a potem wrzucić drugie nagranie.
0: Jak ci się rozwinie pawiogon
4: erudycji. Tak. Nie ma problemu. Słuchajcie, przypominamy też o naszej zagadce, bo cały czas pytamy was o jedną rzecz, której na co dzień nie używamy, bo to jest taka rzecz, która przydaje nam się raz na jakiś czas i może nawet niekoniecznie nam się przydaje, ale czasem ktoś z tego skorzysta.
0: Mm-hmm. Nie używasz tego co dzień.

0: Dziennie, ale dobrze wiedzieć, gdzie to masz, może uratować sytuację na drodze. I trzecia podpowiedź jest następująca. Musi to coś wytrzymać spore obciążenie.
1: Mhm. No to dalej, dawajcie do dzieła.

0: Czas najwyższy na wiadomości drogowe. Patryk Bedliński, to ostatnie wiadomości w tej godzinie i ostatnie przygotowane dziś przez Patryka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale niestety nie ostatnie, jeżeli chodzi o informacje dotyczące S7, bo tam sporo się dzieje, sporo niedobrego, na przykład między Ostródą a Elblągiem. Po zderzeniu osobówki z pojazdem z przyczepą kempingową zajęty jest jeden z pasów w kierunku Gdańska. Na S7 problemy napotkają też ci, którzy jadą z Kielc w kierunku Warszawy. Między węzłem Barcza a węzłem Zalezianka zderzyły się dwie osobówki. Poszkodowana jest jedna osoba, a ruch w kierunku Warszawy możliwy tylko prawym pasem. Drogowe kłopoty również na zjeździe z południa dniowej obwodnicy Warszawy, czyli z S2 na wspomnianą już trasę S7. Motocyklista zderzył się z samochodem ciężarowym i przez to zajęty jest prawy pas zjazdowy z S2 na S7 w kierunku Krakowa. To oczywiście zjazd z południowej obwodnicy Warszawy. Krajowa 10, tutaj problemy między Bydgoszczą a Toruniem w pobliżu Emilianowa. Zepsuła się ciężarówka i jedziemy naprzemiennie na 271 kilometrze. Po poważnym, niestety tragicznym wypadku są też problemy na innym odcinku 10 między Piłą a Wyżyskiem. Na wysokości Śmiłowa na kilometrze 190 ciężarówka zderzyła się z busem. Życie straciła niestety jedna z podróżujących osób. Jest blokada, objedziemy ją przez Kaczory, to zwłaszcza osobówkami, a jeżeli jedziecie ciężarówką, no to lepiej skierować się na przykład na drogę wojewódzką 188 przez Krajenkę. W Strzelnie również są problemy, to jest krajowa 15, trasa prowadząca między innymi

0: do Trzemeszna. Na 180 km zepsuła się przyczepa rolnicza, no i przez to możemy jechać tylko jednym pasem na zmianę. Ale są też dobre wieści, bo od piątku kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanego fragmentu ekspresowej ósemki w kierunku stolicy za Polichnem w województwie łódzkim. Do dyspozycji podróżnych są ponownie oba pasy, na których wyeksploatowany beton zastąpiono nową nawierzchnią bitumiczną. Szerokiej drogi zatem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To dziękujemy pięknie Patrykowi, życzymy Ci dobrego dnia, żebyś bezpiecznie dojechał do domu. No i wracaj do nas za chwilę.
3: No właśnie, a my zastanawiamy się nad tym, co jest rozwiązaniem naszej zagadki. No i moi drodzy, Rafał zdaje się, że napisał w naszej aplikacji, że łatwo nie jest. No cóż, być może łatwo nie jest, ale jak już dojdziemy do rozwiązania, to się okaże, że no tak, no przecież to musiało o to chodzić. Przypomnijmy sobie podpowiedzi. Nie używasz tego codziennie, ale dobrze wiedzieć, gdzie to masz, może uratować sytuację na drodze i musi wytrzymać spore obciążenie. Posłuchajmy.
4: Witam, dzień dobry. Być może jest to lewarek. Robert Stojoty, pozdrawiam.
5: Witam, pozdrawiam, Darek Zamościa. To będzie podnośnik samochodowy do zmiany kół. Pozdrawiam jeszcze raz.
2: No my też pozdrawiamy. Bardzo ładne odpowiedzi. No, nie powiem więcej, ale powiem, że jeszcze nie odgadliście.
3: Mamy też tutaj podnośnik do samochodu. Rodzinka z Kupry pisze do nas. Lewarek od Piotra, lewarek od Mariusza z Forda, kolejny lewarek od Tomasza z Radomia. Sporo tych lewarków dzisiaj. Od Rafika, od Pawła z Kii. Pochodzi o podnośnik zwany lewarkiem albo lewarkiem. Kazimierz napisał do nas. I jeszcze tutaj mamy od Magdy i Grzegorza z Kii podobną odpowiedź. A i tutaj jest jeszcze o Navi Ekspercie. No i gaśnica od Petera z Transita. Nie chodzi o lewarek. W każdym razie, więc mamy jeszcze jedną odpowiedź, Dagmaro?
2: Tak, wiesz co, poczekaj, jeszcze tylko dwa słowa na temat Cezarego, który napisał o Navi Ekspercie, który dodał ostatnio asystenta głosowego, sprawdzał, super to działa, nigdy mnie nie zawiodła ta rzecz. O. Tak to wygląda.
3: No dobrze, gratulujemy.
2: A jeśli, no tak, to znaczy, że nie masz żadnych przygód, jeśli chodzi o nawigację. Z jednej strony super, a z drugiej strony, a trochę szkoda może.
3: No właśnie, czasami można odkryć nowe miejsca, czasami poznać są to fajne historie. Ludzi. Czekamy na Piotra, który mam nadzieję, że nagra nam wiadomość. Albo jeżeli Piotrze nie ma takiej możliwości, to możemy się z tobą jakoś, może się połączymy, ale
2: albo
3: to zobacz.
2: Napisz,
3: albo napisz. No zobaczymy. No, w każdym razie Piotr twierdzi, że historia bardziej do opowiedzenia. Czwarta podpowiedź. Zadaniem tej rzeczy jest pomóc komuś, kto nie może poradzić sobie sam.
2: Aha.
3: Tak, tak i jedziemy dalej.

0: No i mamy godzinę 11. To jest dobry moment, żeby opowiedzieć wam o prognozie pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I coraz wyraźniej widać, że dzisiejsza pogoda będzie miała kilka różnych twarzy. Na północy znacznie chłodniej, około 20-21 stopni, na zachodzie około 22, w centrum około 25, a na południowym wschodzie temperatura może dojść do 30-31 stopni.
0: Uf, jak gorąco. I właśnie południe oraz południowy zachód to regiony, na które szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę. Będąc kierowcami, w ciągu dnia mogą tam pojawiać się burze, miejscami z gradem. Podczas tych najsilniejszych zjawisk może spaść nawet do 35 mm deszczu. To oczywiście oznacza, że lokalnie na drodze może bardzo szybko zrobić się mokro, może też pogorszyć się widoczność, a silny wiatr może utrudnić prowadzenie samochodu.
2: Podczas burz na południu porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 85 km na godzinę. Nieco słabsze, ale równie odczuwalne porywy możliwe są w innych regionach. Burze mogą pojawiać się także na Pomorzu, choć tam prognozowana suma opadów jest mniejsza, do około 15 mm.
0: Poza burzami wiatr będzie też raczej spokojnie, choć nad morzem może być umiarkowany i porywisty, do około 60 km na godzinę. Jeśli więc macie dzisiaj trasę przez południe, na przykład na zachód albo na Pomorze, warto mieć na uwadze, że warunki mogą zmienić się nagle.
2: A to jeszcze nie koniec historii, bo dzisiejszy wieczór i noc również będą w

0: wymagające, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie mogą pojawić się kolejne opady i burze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy aktualnie najwyższą temperaturę w Rzeszowie, 22 stopnie, a najchłodniej aktualnie w Zakopanem, prawie 16.
2: A co niektórzy na przykład w naszej aplikacji obstawiają poprawną odpowiedź jako kompresor. Bartek i Monika z Audi pozdrawiają nas z zwanego pyrą. A, że Audi to pyra. No dobra, dobre, smaczne.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man,
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: Oh.

0: ktokolwiek miał wątpliwości, że nasze wiadomości bywają zbyt ulotne, to dajemy wam znać i przypominamy o tym, że one pojawiają się co 20 minut i często jest tak, że ta wiadomość, która była 20 minut temu, 40 minut temu, czy na przykład godzinę i pół, i tak jest jeszcze aktualna, prawda?
1: Prawda. Ja tutaj oczywiście wszystko przejęłam po Patryku Bedlińskim, więc jeszcze kilka rzeczy i widzę, że na mojej kartce się dzieje i to samo się dzieje też na mapach.
0: Czyli nie taka ulotna ta melodia, jak śpiewała
1: Amelia Koteluk. Nie taka, niestety, ulotna.
2: Emilia Kleszczewska o tym, co na drogach już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o autostradę S7, mamy dwa zdarzenia drogowe. Pierwsze z odcinka Ostróda Elbląg w pobliżu miejscowości Miłomłyn. Doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego z przyczepą kempingową. Wiemy, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Kolejny odcinek to akurat już ten z Kielc w kierunku Warszawy. Między węzłem Barcza a węzłem Zalezianka zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety jest jedna osoba ranna, dlatego na miejscu działają służby, również te ratunkowe, i ruch w stronę Warszawy odbywa się prawym pasem. Na S5 między węzłami Gniezno Południe i węzłem Łubowo jest pożar samochodu ciężarowego i jeżeli chodzi o prawy pas w kierunku Poznania, no to on jest cały czas zablokowany. Tam musicie zjechać na drogi lokalne, zjechać z S5.

0: A z dróg krajowych droga krajowa nr 10 Bydgoszcz-Toruń w pobliżu miejscowości Emilianowo na 271 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy, ale jechać można przez drogę krajową nr 10. Na miejscu działa policja i jesteście kierowani jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach. Poważny wypadek też wydarzył się między Piłą i Wyżyskiem na drodze krajowej nr 10. To ta sama krajówka, no ale 190 kilometr w pobliżu miejscowości Śmiło. Zderzył się samochód ciężarowy z busem i tak jak tutaj już pewnie też Patryk mówił, niestety jedna osoba zginęła. Jest tam blokada, więc rzeczywiście przejazd w najbliższym czasie może być utrudniony. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11, numer telefonu do Polskiego Radia Kierowców i dostępna jest też nasza aplikacja mobilna. Tutaj można wysyłać wiadomości głosowe i tekstowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radio Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: Klucz do kół, pisze Mirek ze Skody. Odpowiadamy, że nie, ale są też inne odpowiedzi. To a propos naszej zagadki, może przypomnijmy sobie teraz nasze podpowiedzi.
1: Było
0: ich kilka bardzo,
1: i w międzyczasie też były jakieś takie dodatkowe, więc mamy nadzieję, że dacie sobie świetnie radę. No dobra, nie używasz tego codziennie, ale dobrze wiedzieć, gdzie to masz.
0: Może uratować sytuację na drodze, musi wytrzymać spore obciążenie i zadaniem tej rzeczy jest pomóc komuś, kto nie może poradzić sobie sam. Słuchamy.
2: Dzień dobry, Krzysiek z Zamościa w sprawie konkursu. Myślę, że jest to trójkąt ostrzegawczy. Pozdrawiam radio.
1: Trójkąt ostrzegawczy. No blisko, bo w sumie chodzi nam o rzecz, której nie używamy codziennie, ale nie o to chodzi.
0: To może o to chodzi.
3: Witam, Łukasz z Dużego. Wydaje mi się, że to chodzi o gaśnicę. Pozdrawiam.
1: Nie, to też nie jest gaśnica. Czekajcie, czekajcie. Tutaj jest, musi wytrzymać spore obciążenie i zadaniem tej rzeczy jest pomóc komuś, kto nie może sobie poradzić sam. No tak to wygląda mniej więcej. A jaka jest odpowiedź?
4: Dzień dobry, kłania się Bartek ze Skody. Myślę, że odpowiedzią na zagadkę jest linka holownicza. Pozdrawiam z S19.
5: Odgaduję, linka holownicza. Pozdrowienia z trasy Robert z Dastera.
1: No dzisiaj podobno nie było łatwo. Tak przynajmniej mówiliście, tak przynajmniej pisaliście i chyba tak rzeczywiście było.
0: No brawa więc... się należą.
1: Tak. Linka holownicza. Czasem się przydaje, nie? Ale rzadko w samochodach jest. To czasem trzeba po prostu dzwonić i prosić.
0: Jako pierwsi wiadomość napisali do nas z dobrą odpowiedzią Michał i Kasia ze Skody. I także brawa dla nich specjalnie. Proszę bardzo. A my będziemy za kilka minut zatrzymywać autostop. Kto zatrzyma, ten dostanie nagrodę. Voucher na zakupy w sklepie internetowym.

iparts.pl o wartości 200 zł. Można się obkupić, całkiem spory asortyment, jeśli chodzi o ten sklep. Wystarczy do nas zadzwonić 22 139 29 29 22 139 29 29.

0: Już kolejny moment na to, żeby spotkać się z Emilią i żeby zobaczyć, co się dzieje na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na mapy. Niestety jest dość sporo tych utrudnień po godzinie 11. Zaczniemy sobie chyba od północy. S6 nam się korkuje z Gdyni w kierunku Gdańska, ale też dalej na wysokości Pruszcza Gdańskiego. To akurat w obu kierunkach, czyli przed wjazdem do Trójmiasta, no i w kierunku Torunia. To nie wszystko, bo cały czas zwalniacie na wysokości miejscowości Kierwałt. No i tam trwają prace służb, to pewnie wiecie. I może też wiecie, ale warto przypomnieć, że można tą trasę ominąć, no, na przykład drogą krajową numer 91, zjechać w Nowych Marzach i przez Warlubie, przez miejscowość Nowe, Piaseczno, Gniew, dojechać do Pelplina i tam z powrotem zjechać na autostradową jedynkę. Jeżeli chodzi jeszcze o te trasy na północy, to województwo warmińsko-mazurskie i trasa S7. Tutaj mamy długi korek za Nidzicą, a w kierunku Olsztynka czy Ostródy. Tam też trwają prace służb, o czym mówiliśmy wcześniej. No a na Mazowszu sporo się dzieje na trasie S8. Jedziecie trochę wolniej w kierunku Łodzi na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Wyjazd z Warszawy także jest utrudniony na wysokości Mostówki, czyli za Wolą Rasztowską. To trasa S8 w kierunku Białego Stoku. Chociaż kolejny korek jest kilka kilometrów dalej i w drugą stronę na S8. Tumanek Lucynów. Tam mamy 3 kilometry przewężenia trasy S8 w kierunku Łodzi znowu. No i jeżeli chodzi o trasy, którymi wyjeżdżacie na przykład w kierunku południowym, czyli do Lublina z Warszawy. Trasa S17 za Garwolinem. Trwają prace służb, tam nic nikomu się nie stało, no ale spowolnienia też są. I trasa Białobrzegi w kierunku Warszawy, czyli jeżeli jedziecie z Kielc, to właśnie za Radomiem mamy kilkukilometrowy korek, tam też trwają prace drogowców, nic nikomu się nie stało, nie ma żadnego zdarzenia, żadnej kolizji. I jeszcze południowe trasy, autostradowa czwórka, naprawdę bardzo gęsty ruch jest na obwodnicy Krakowa, która zajęta jest od samego węzła w Balicach po węzeł Kraków Południe w obu kierunkach, ale chyba głównie w stronę Katowic. To samo na Zakopiance przed Krakowem. No i jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to jeszcze kąty wrocławskie, tam korek się zaczyna w kierunku Legnicy i przed samymi Gliwicami zwalniacie na wysokości miejscowości Pławniowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A my zaraz ruszymy autostopem, moi drodzy, no i będziemy walczyć o voucher.
0: Z czego się śmiejecie, przepraszam bardzo, co tam sobie pokazujecie?
2: Bo Piotrek

0: mi robi zdjęcia, jak czytam serwisy.
1: Z dużej
2: z dużym zoomem.
0: No, no wiesz co, no, ja rozumiem, że to jest bardzo popularne. Mobbing.
1: Przestań, naprawdę, w ogóle nie macie poczucia humoru.
3: Ja bym powiedziała, że to jest duże sympatyzowanie.
0: No ja wiem.
1: Ja uwielbiam.
0: Emilkę,
1: tak. No.
3: To co,
0: puść piosenkę.
3: Może puszczę.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Coś mi się tutaj pomieszało leciutko, ale to nie szkodzi, to nie szkodzi. Tak, mamy konkurs, kochani, przed nami konkurs, który, no mam nadzieję, uda się rozwiązać jednemu z naszych słuchaczy. A przy telefonie Wojtek Swafika, dzień dobry.
2: Dzień dobry i oczywiście tutaj z Swafiskiem pozdrawiamy serdecznie, bo jak żeby inaczej.
3: Witamy, witamy. Wojtku, gdzie jesteś, w której części naszego kraju? No i jak ci mija poniedziałek?
2: To znaczy, no, mobilnie generalnie, na A1 właśnie minąłem te nieszczęsne roboty drogowe na mopie Olszy. Olsza zjechałem, bo timing mieliście niesamowicie idealny, także udało mi się, stoję bezpiecznie, ale zresztą przez głośno mówiący mógłbym rozmawiać, także na wszelki wypadek zjechałem. Jadę w kierunku Gdańska i Gdyni, tam mam dwa rozładunki i na dzisiaj koniec, wystarczy.
1: No, no to pięknie. To słuchaj, to masz teraz niezłe zadanie. Trzeba zatrzymać nasz pojazd. Wiesz, kierowca jest kapryśny, bo jest poniedziałek i jak słyszałeś, miewa swoje humory. Przed sekundką to było słychać na naszej antenie. No ale liczymy na twoją inwencję twórczą i liczymy, że uda ci się swoimi argumentami zatrzymać pojazd, bo pamiętaj o tym, że on cię nie widzi. Słyszy cię tylko i chodzi o to, żeby go przekonać do tego, żeby zatrzymać pojazd.
2: Dobra, dobra.
3: No dobra, no to on już nadjeżdża, proszę bardzo. Odpalił sobie silnik i zaraz chyba ruszy. No tak, ruszył. No to teraz przekonujesz.
2: Ruszył. Królu złoty, król Wojta Swafika, tutaj Fafik mi troszeczkę zastrajkował, no, ale co zrobić, no, królu złoty, no, no, z Podlasia ciągle taki elegancki serek dla cioci Ewy, ona serniczki takie robi tutaj dla tych wszystkich, niech ona im zrobi elegancki serniczek, będzie lepiej się im prowadziło. Zapraszam na hot doga, oczywiście z jakim sosem, no, z bazyliowym, no i oczywiście z remolaczką, no, miód, malina, no, pytają się, co to za sos, jak to robić, pytali się mnie, no, a nie mogę zdradzić, jaki to sos, no bo sam nie wiem, ale wiem, gdzie jest dobry. Także jedziemy? Jedźmy. Zapraszam serdecznie, no bo jak żeby inaczej.
1: No przecież nie mogło być inaczej, bo argumentami sypałeś jak z rękawa. No to dokładnie, wiesz co, ja bym się też zatrzymała.
3: No tak, ser z Podlasia, do tego na coś słodkiego, na serniczek, więc...
1: A jeszcze jak masz...
3: Dobre towarzystwo, na... dobra nawika,
1: no
3: wszystko się zgadza.
1: No też się znalazło, wszystko się zgadza. Jakby ktoś potrzebował wege, to też się pewnie znajdzie. Wojtku, jesteś niesamowity. Zresztą umilasz nam właściwie każdy dzień, także bardzo ci pięknie dziękujemy i z radością mówimy do siebie, że wygrałeś nasz voucher na zakupy w sklepie i iParts.
3: Tak, bo udało ci się zatrzymać auto. Jakie plany na dzisiaj?
2: Jakie plany? No tak jak mówiłem, dojechać do Gdańska, Gdyni, zrobić dwa rozładunki, obowiązkowa pauza, no bo trzeba trochę odpocząć. Zacząłem za 15 pierwsza, także już czas się kończy. Trzeba troszeczkę pozwiedzać Gdańska.
3: To bardzo dobrze. Zostań koniecznie z nami. Mam nadzieję, że my też ten czas ci umilamy i że to działa w dwie strony. No właśnie. A jeśli chodzi o nagrodę, to oczywiście dostaniesz od nas przesyłkę. I mam nadzieję, że zrobisz sobie takie zakupy, z których będziesz zadowolony.
2: Oczywiście, że tak. Moja kotarzyna będzie pewnie zadowolona.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe.

0: www.iparts.pl.
1: No i pięknie. I jedziemy dalej w kierunku godziny 12. Jeden voucher dzisiaj już rozdany, a przed nami jeszcze wiadomości z dróg. To już dokładnie za 8 minut.

0: Jeśli chodzi o nasz autostop, to jutro będzie kolejna okazja, żeby być może zatrzymać auto, a w związku z tym dostać od nas voucher na zakupy w internecie. Ale to musimy się uzbroić w cierpliwość. W każdym razie dopiero zaczyna się nowy tydzień, więc szans jeszcze kilka będzie. My wracamy do naszego pytania o wasze historie z nawigacją, która zwariowała i z jakiegoś powodu wyprowadziła was w pole albo do miejsca.
1: Albo w jakąś historię, przygodę.
0: Tak, które zupełnie nie było waszym celem, więc czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo, a za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: co my teraz potrzebujemy? Potrzebujemy czego? Potrzebujemy wiadomości drogowych.
1: Tak, no. Potrzebujemy siebie nawzajem wszyscy i potrzebujemy też życzliwości, Dagmaro, prawda? Której tak. Nam nie brakuje. Nie.
2: Dagmara tu jest najbardziej życzliwą osobą.
0: Jestem strażnikiem życzliwości.
1: A jak wiadomo, zawsze Emilia ma barometr życzliwości przy sobie. Bez niego nie rusza się z domu. Sprawdzamy, co na drodze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No to uruchamiam swój barometr życzliwości, ponieważ mam bardzo dużo dobrych wiadomości z tras. Oczywiście na mapach to nie wygląda może aż tak dobrze, ale komunikaty są pozytywne. S5. Odblokowany jest już węzeł Gniezno Południe do węzła Łubowo.

0: Tam palił się samochód ciężarowy. Po godzinie 3 jeszcze i na czas działań służb pas wolny w kierunku Poznania był zablokowany. Teraz już można jechać. Kolejny odcinek to trasa S7 i można akurat przejeżdżać między węzłami Barcza i węzłem Zalezianka. To 13 km na S7. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Nawet nie kolizji, przepraszam, to było zdarzenie i tak naprawdę wypadek, ponieważ jedna osoba została ranna. Ruch na jezdni w stronę Warszawy odbywał się tylko prawym pasem, ale teraz do stolicy można już jechać bez większych problemów. I kolejny odcinek S7 akurat w warmińsko-mazurskim województwie też jest odblokowany. To Struda Elbląg, miejscowość Miłomłyn. Tam była kolizja samochodu osobowego z przyczepą kempingową i nie było możliwości przejazdu właśnie do Trójmiasta od godziny 8.25. To nie wszystkie dobre wiadomości. Kolejne z drogi krajowej nr 10 i 15. Pierwszy odcinek to województwo kujawsko-pomorskie w Emilianowie. Na początku służby prowadziły was jednym pasem naprzemiennie. Teraz można już jechać do Bydgoszczy i do Torunia, a tam zepsuł się samochód ciężarowy po godzinie 8. I droga krajowa nr 15, też województwo kujawsko-pomorskie, Strzelno-Trzemeszno, dokładniej w samej miejscowości Strzelno na 180 km była awaria przyczepy rolnej i tam kierowani byliście także jednym pasem naprzemiennie. Tych utrudnień nie ma, także można jechać. Czekamy na wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos historii nawigacyjnych, moja nawigacja co jakiś czas świruje, ale tylko wtedy, kiedy jest ładna pogoda i wracam z pracy, to zamiast 20 km do domu prowadzi mnie trasą 150 km albo i więcej. Koledzy motocykliści mówią, że mają podobne problemy. No jest jakaś anomalia podobno.
3: Tak, że nawigacja nie lubi wysokich temperatur? No może. A kto by lubił takie bardzo, bardzo ekstremalne? W sumie to jest też wytłumaczalne, ale o tym może później, bo Piotr napisał do nas. Mówi, że napisał, że nie udało mu się znaleźć mikrofonu, więc pisze: pochodzę z Kujawsko-Pomorskiego. Historia jest dla mnie z jednej strony smutna. Jeździłem z bratem i siostrą do Gryfic. Tam położyliśmy mamę po udarze w klinice. Pojechaliśmy na ostatnie odwiedziny. Mama kazała kupić nam 4 bukiety kwiatów. To pojechaliśmy na miasto szukać kwiaciarni. Oczywiście nawigacja nas kierowała. Nie znaliśmy miasta, ale w pewnym momencie skapnęliśmy się, że krążymy w tym samym miejscu. Brat kierujący tak się zdenerwował, że przeklął, a nawigacja powiedziała: nie mów do mnie w ten sposób. Każdy parsknął śmiechem. Brat Bart mówił, myślałem, że to tylko kobieta mi zwraca uwagę, a tu okazuje się, że nawet nawigacja. No ale przecież nawigacja jest kobietą, prawda? Więc tutaj by się wszystko zgadzało. Bardzo ciekawa historia, mimo że rzeczywiście może w niezbyt miłych okolicznościach, to cieszę się, że was to troszkę rozbawiło.
2: 5 minut do godziny 12 i czekamy na więcej waszych historii.

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsza pogoda coraz wyraźniej pokazuje, gdzie trzeba będzie zachować większą ostrożność. Na południowym zachodzie i południu kraju możliwe są burze, lokalnie z gradem, a podczas tych zjawisk może spaść nawet do 35 mm deszczu. Burze mogą również pojawiać się na Pomorzu.
2: Na termometrach też bardzo różnie. Na północy 20-21, na zachodzie 22, w centrum 25, a na południowym wschodzie nawet do 31 stopni. Czyli im dalej na południowy wschód, tym cieplej, ale jednocześnie właśnie tam wieczorem sytuacja pogodowa zacznie się zmieniać i szczególnie być interesująca.
0: Podczas burz wiatr może być naprawdę silny. Na północy porywy do około 55 km na godzinę, w większości pozostałych regionów do 75, ale może się zdarzyć także jeszcze wyższa prędkość. To ważne, kiedy będziecie na otwartych odcinkach dróg. Jeżeli traficie na burzę podczas jazdy, najważniejsze, żeby zredukować prędkość. No i wiadomo, że zachować odstęp od innych samochodów. Przy intensywnym deszczu warto zdecydowanie zwolnić.
2: Jeśli planujecie dzisiaj dłuższą trasę, szczególnie na wschód albo na południowy wschód, warto patrzeć już kilka godzin do przodu. W nocy właśnie tam i w centrum kraju mogą pojawić się kolejne burze i intensywne opady. Najwięcej deszczu prognozowane jest m.in. na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Ziemi Łódzkiej, Ziemi Świętokrzyskiej, południu Małopolski i Podkarpaciu. Lokalnie może spaść tam nawet od 20 do 40 mm deszczu.
0: Dzisiaj szczególnie zwracamy uwagę na południe i południowy zachód, a później coraz większą uwagę będziemy zwracać na wschód i południowy wschód. Jeśli jesteście w trasie, pogoda będzie dzisiaj jednym z tych elementów, które naprawdę

0: warto mieć na bieżąco pod kontrolą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Rzeszowie cały czas najcieplej, 23,5 stopnia, a w Łebie najchłodniej, prawie 17.
2: No i my też czekamy ostatnią godzinę na wasze historie związane z nawigacją, gdzie was poprowadziła, czy zawsze tam do celu, gdzie chcieliście trafić, a może macie jakąś ciekawą historię, która zmieniła wasze życie, na przykład ta związana z nawigacją. Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Jeśli mówicie o korku na S7 koło Nidzicy, korek 58 minut, napisał Przemek z Mercedesa. A mówimy, a co to się
1: nie było tylko nie 20 minut tych chyba temu, bo akurat 20 minut temu było sporo dobrych wiadomości od służb, ale teraz będzie o Nidzicy i nawet powiem, że mówi o tym nasz słuchacz.
0: A widzicie.
1: Więc będzie.
0: Pytruniu, żyjesz?
2: Proszę bardzo, wyjeżdżamy, tak.
1: Tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ten głos od naszego słuchacza.
4: Podajecie, że na siódemce przy Rączkach za Nidzicą w stronę Gdańska, tam jest potężny wypadek, lądował helikopter to jakieś 20 minut temu.
1: Dziękujemy za informację, tak było, że podajecie, no tak, podajemy, że od Nidzicy w kierunku Olsztynka do Ostródy i do Elbląga jest ten korek. Dziękujemy za tą wiadomość, bo oficjalnej od służb nie było. Jeżeli chodzi o S7, to tylko możemy jeszcze przypomnieć, że zakończyły się prace między węzłami Barcza i Zalezianka na 13 kilometrze, ale to w województwie świętokrzyskim. Natomiast też na S7, właśnie na Warmii i Mazurach, między Ostródą i Elblągiem była kolizja samochodu osobowego z przyczepą kempingową. Tam już także te prace się zakończyły, ale S7, jak widać, cały czas się korkuje. Powód jest kolejny, jak się okazuje. Jeżeli chodzi o trasy w województwie mazowieckim, to cały czas mamy spory ruch na S8 na wysokości Mostówki i Lucynowa. To w obu kierunkach korek, chociaż głównie w kierunku Białegostoku. Spory ruch także w Białobrzegach. To dobrze znana trasa S7, gdzie trwają prace drogowe i dlatego ten korek kilkukilometrowy się ustawia właśnie tam w kierunku Warszawy. Można go oczywiście ominąć, tak jak zawsze, na przykład przez drogę krajową numer 79, przejechać przez Kozienicę, Górę Kalwarię i w ten sposób od południowej strony też przez Piaseczno dojechać do Warszawy. A jeżeli chodzi o najnowsze informacje od służb, to też powtarzamy, że na S5 można już przejechać między węzłem Gniezno Południe i węzłem Łubowo. Tam palił się samochód ciężarowy i na czas działań służb pas wolny w kierunku Poznania był zablokowany, ale teraz jechać już można. Czekamy na Wasze wiadomości. Aplikacja jest cały czas dostępna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My czekamy także na Wasze informacje związane z

0: nawigacją i sytuację, kiedy ona zwariowała. Kiedyś wracałem od kuzyna 600 kilometrów. Nawigacja z anteną TomTom. To były Niemcy. Taka na szybę. Ciągle kazała jechać inaczej. Odłączyłem antenę. Okazało się, że 300 kilometrów dalej była zamknięta autostrada. 2,5 godziny w plecy, a tu jeszcze 300 kilometrów do domu. Dodatkowo na objeździe nadal w Niemczech się zgubiłem. Ciemno, pada, deszcz. Mówi mi, jedź prosto, a tam słupek i ścieżka rowerowa przez las. Pozdrawiam, Tomek z Cytryny.
1: No właśnie, jak sobie, drogi Tomku, poradziłeś i czy od tamtej pory jeździsz z nawigacją, czy może jakoś inaczej daj znać? Ja na przykład często się z moją nawigacją kłócę, że wiem, że tędy będzie szybciej, potem się okazuje, że ona miała rację, ale też nie zawsze tak jest, że miała rację, więc czasem się jednak z nią kłócę. Tak to wygląda.
0: I słuchamy, zdaje się, że Piniu. Dzień dobry.
2: Cześć, kochani. Ja miałem kiedyś wypożyczoną Skodę, skalę z wypożyczalni na długi weekend i jechaliśmy sobie w jedno miejsce nad morze i nie do końca pamiętałem jeszcze, jak się tam jedzie. No więc na wszelki wypadek ustawiłem sobie tą nawigację. No i tak jedziemy i gdzieś tam skręciliśmy w prawo, już mi trochę nie pasowało, bo pamiętałem, że tam chyba nigdy nie skręcałem, no ale jedziemy i ta podróż się tak dłuży i ta droga coraz gorsza, wolniej trzeba jechać, no wprawdzie fajnie jest, ale no kurczę, jedziemy, no i jak już dojechaliśmy, w końcu poszperałem w tej nawigacji, to się okazało, że była tam ustawiona trasa widokowa. No widoki były, ale jak długo jechaliśmy, to już nasze. Pozdro, Piniu.
1: Widzisz, czasem po prostu trzeba spojrzeć. No ale zobacz, przygoda niezapomniana i pamiętasz do dziś.
0: No tak, jaki zadowolony. Aha. Z tych widoków. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na więcej.

0: gdzieś pomiędzy tą wyspą, drzewem, zamkiem jest też nawigacja.
1: Tak, jest nawigacja, która czasami nas wyprowadzi w zupełnie inne rejony niż planowaliśmy, ale mamy także długi weekend za sobą, no i policja nam przesłała statystyki. Jak to wyglądało? 272 wypadki drogowe, 14 ofiar śmiertelnych i 324 osoby ranne. To bilans sierpniowego długiego weekendu na polskich drogach. Choć doszło do wielu groźnych zdarzeń, policja ocenia, że tegoroczne statystyki są korzystniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
2: 14 ofiar śmiertelnych, najwięcej w sobotę, natomiast samych zdarzeń drogowych najwięcej w piątek i 129 osób rannych tego dnia, a więc to był ten dzień, gdzie wyjeżdżaliśmy najczęściej na ten wypoczynek.
1: To rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
0: No a w czasie wzmożonych kontroli na trasach w całym kraju mundurowi zatrzymali, uwaga, 1092 osoby kierujące pod wpływem alkoholu. I ten sam policjant mówi o tym, że policjanci bezwzględnie sprawdzają teraz stan trzeźwości przy dokładnie każdej interwencji.
2: Każdy kierujący, który popełni wykroczenie w ruchu drogowym i zostanie z tego powodu zatrzymany,

0: zatrzymany do kontroli drogowej, musi się liczyć na badanie alkomatem. Niemniej nie brakuje takich kierowców niestety od lat. Jest to plagą na naszych drogach, ponieważ taki kierujący stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.
1: No właśnie. Policjanci niezmiennie apelują o przestrzeganie limitów prędkości, zachowanie bezpiecznego odstępu i zapinanie pasów bezpieczeństwa, bo oczywiście przez wszystkich pasażerów, bo jakby mam wrażenie i taką nadzieję, że o tym, że na podwójnym gazie się nie jeździ.
2: No tak, a ja słyszałem taką historię całkiem niedawno, że gdzieś tam w konkretnym miejscu ustawiła się policja, właśnie kontrolowali trzeźwość kierowców i część się rozjechała. Mm-hmm. To znaczy chcieli uniknąć. Pojechali sobie na parkingi tu i tam. No ciekawe dlaczego. Naprawdę, nie spodziewałem się i nie sądziłem, że takie rzeczy się jeszcze dzieją, ale jednak się dzieją.
1: No tak.
2: Czyli ktoś jednak postanawia, że napije się i wsiądzie.
1: Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami na drodze. Może to jakoś nam przypomni o tym, że warto zadbać o stan, w jakim siadamy za kierownicę.

0: Nasza Milka się nie myli.
1: No nie, nigdy w życiu.
2: No tak.
0: Podaje tylko prawdziwe wiadomości i podaje je naprawdę z częstotliwością.
2: Śpiewająco.
0: Tak, 20.
1: Oj, nie każcie mi śpiewać, błagam.
0: Nie, ale opowiedzieć możesz.
1: Dobrze.
0: Chcesz?
1: Chcę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chcę, a nawet trzeba, bo cały czas sporo się dzieje na trasie S7, tak jak mówiliśmy 20 minut temu, na trasie z Nidzicy do Ostródy. Nie mamy jeszcze oficjalnych informacji od służb, ale nasz właśnie słuchacz mówił, że tam jest poważny wypadek, dlatego właśnie ten korek jest cały czas. No i on ma już ponad 7 kilometrów, tak jak tam pisał wcześniej, tak, to była godzina stania chyba w drodze do Olsztynka, do Ostródy, także lepiej omijać. Można to zrobić przez drogę krajową numer 57, czyli przez Maków Mazowiecki, przez miejscowości Przasnysz, Chorzele, Wielbark, Szymany i dojechać do Szczytna. To jest taka dosyć okrężna trasa, no ale jeżeli nie chcecie stać godziny, to może warto z tej drogi alternatywnej skorzystać. Jeżeli chodzi o trasę S7, to też cały czas mamy korek na innym odcinku, na wysokości Białobrzegów. Tamte utrudnienia, no wiadomo, jak codziennie prowadzone są tam prace drogowe i dlatego ten korek mamy. Jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, to już są to ponad 4 kilometry i wydaje mi się, że w najbliższym czasie te utrudnienia się nie skończą, więc też można to objechać na przykład przez drogę krajową numer 79, przez Kozienicę i przez Górę Kalwarię. Ale są też wiadomości od służb dobre. Z drogi krajowej numer 10 już można jechać na odcinku Piła Wyżysk w miejscowości Śmiłowo na 190 kilometrze w województwie wielkopolskim. Samochód ciężarowy zderzył się z busem i po godzinie 6 policja wprowadziła objazdy dla pojazdów osobowych, jadąc do Piły w Śmiłowie na Kaczory, a dla pojazdów ciężarowych na drogę wojewódzką numer 188 na Krajenkę. Tam niestety jedna osoba zginęła na miejscu i te utrudnienia rzeczywiście przedłużyły się do godziny 12, ale jechać już można.
3: PRK, Polskie Radio.

0: kierowców.
1: A my dzisiaj jedziemy z nawigacją i nawigacja prowadzi, no właśnie, dokąd?
2: Cześć, no jak chodzi o nawigację, to ja pamiętam, że takie dobre 20 lat temu, albo nawet trochę więcej, jak nie było jeszcze tych wszystkich nawigacji w telefonach, nie było wbudowanych aplikacji w samochodzie, to były popularne te osobne urządzonka do nawigacji. I jechaliśmy na przysięgę wojskową do mojego brata na drugi koniec Polski, do Skwierzyny spod Tarnowa i pamiętam, że tata pożyczył tą nawigację od kuzyna. Jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, jak to tam poustawiać. No i nie wyłączył sobie polnych dróg. I pamiętam, że godzina druga w nocy, czy tam pierwsza, my wyjeżdżamy, a w pewnym momencie nawigacja mówi, jedź prosto, jedź prosto. I gdybyśmy pojechali faktycznie prosto, to wjechalibyśmy do Dunajca, także nie. No później już powyłączaliśmy te wszystkie jakieś polne drogi i tak dalej i dojechaliśmy na miejsce, byliśmy na przysiędze, było fajnie, także nawigacja jest super, ale z lekką dozą ostrożności. Pozdrawiam serdecznie, Magda.
1: Pozdrawiamy, Magdę.
3: Z lekką dozą ostrożności. No pewnie, że nie należy wierzyć we wszystko, co się widzi na mapie, no bez przesady.
1: Zakręcona nawigacja, dzisiaj o takiej rozmawiamy, no i sprawdzamy, dokąd nas prowadzi. Tak, ze 25 lat temu nawigacja automapa, wtedy było trudno w Polsce o inne. Głos Czesia z Władców Much, gdy dojechałem do Krasnobrodu i nawigacja na nocleg kierowała. Syn słuchał przez 5 dni, później już nie używałem, bo miałem młodego, który nawigował z tylnego fotela. Właśnie, a propos Czesia, no to tak to pewnie brzmiało.
4: Czesio szuka satelitków. Wymyślam drogę. Na rondziu. Strzałeczka prosto.
1: I jedziemy dalej.

0: Turystyka paliwowa powraca wraz ze wznowieniem programu Ceny Paliwa Niżej. Na pogranicznych stacjach benzynowych pojawiły się kolejki do dystrybutorów. No właśnie.
1: No a Julia Nowicka z Radia Szczecin rozmawiała z naszymi zachodnimi sąsiadami, którzy tankują w Lubieszynie.
2: Tu oczywiście jest taniej. U nas kosztuje to 2,20 euro, 2,30 euro. To oczywiście za dużo, biorąc pod uwagę, że połowę ceny paliwa to podatki. To moim zdaniem gigantyczne oszustwo. Chodzimy do pracy, żeby stać nas było na paliwo, a musimy tankować, żeby dojechać do pracy. Niemcy płacą obecnie 2,12 euro za paliwo, a będzie jeszcze drożej. To jest już nieopłacalne, to niszczy Niemcy. Nie mamy dobrego kanclerza. Obalić rząd.
1: Tutaj zadziało. Tak, mamy mieć niższe ceny paliw, koniec, kropka. Ale wiesz co, tak się zastanawiam, no dobrze, no wiadomo, że kiedy mieszkasz na granicy, no to musisz być czujny, tak? I wiadomo, że gdzie jest tanie, tam się jedzie, bo tak było zawsze. I chodziło o produkty i o chemię gospodarczą. Się jeździło do Niemiec po chemię, jak się mieszkało blisko. A teraz Niemcy przyjeżdżają do nas, żeby tankować samochody. No pytanie, czy to jest okej, czy nie okej? Co myślicie?
0: No właśnie, to jest pytanie słuszne. Czy Niemcy powinni, albo w ogóle inni też, Czesi, Słowacy, bo pewnie też mają taką możliwość korzystać, no bo w takim razie też te podatki w takiej wysokości, w jakiej powinni, nie trafiają do budżetu państwa naszego, tak?
1: Dokładnie.
0: Więc tutaj takie, no miejmy nadzieję, że ta skala też jakaś tam nie jest powalająca, bo są to tylko tereny przygraniczne, ale absolutnie pytanie słuszne, czekamy na wasze komentarze.

0: Komentarze, wasze komentarze w sprawie turystyki paliwowej.
1: Jeżeli chodzi o turystykę paliwową, to sprawa wydaje się być bardzo prosta, bo przede wszystkim obniżając podatek VAT, państwo nic nam nie daje, tylko mniej nam zabiera, ale wciąż zabiera w postaci podatku VAT, w postaci akcyzy, opłat paliwowych i innych podatków, które są zaszyte w cenie. Dlatego jeżeli Czesi czy Niemcy do nas przyjeżdżają, no to mniejszy, ale podatek i akcyzy i inne opłaty jednak trafiają do polskiego budżetu, a gdyby nie zatankowali u nas, to trafiłoby zero, więc państwo polskie tylko na tym zyskuje.
2: Witam, Highlander z tej strony. Wydaje mi się, że gdyby w Niemczech paliwo było tańsze niż w Polsce i Polacy by jeździli taką turystyczną wyprawą po paliwo, to prawdopodobnie Niemcy by zrobili jakieś limity, ograniczenia co do tankowania paliwa za granicą. A Niemcy przyjeżdżają do nas. Nieraz widać było, że nawet z karnistrami albo beczkami tankują to paliwo, wywożą je z powrotem do Niemiec.
3: No tak to wygląda. Nie wiem, czy ten wątek podciągnie nasz kolega, który za chwilę pojawi się na antenie, myślę o Robercie, ale na pewno jest to dobry moment, żeby podyskutować sobie. Jeszcze przez chwilkę jesteśmy z wami. A tymczasem Emilia przyszła i będzie dwa słówka mówić na temat tego. Nie wiem, tak jakoś zamilkłeś dziwnie.
0: Uśmiechamy się do siebie zamilką po prostu i mamy zajęte usta.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Ja już wszystko z nich usunęłam, z tych ust i mogę mówić, także zaglądamy na trasę, a niech tam Piotrek ma, nie wiem, kanapkę czy co tam. Dobrze, moi drodzy, kawę ma, dobrze. Zakorkowana jest obwodnica Białobrzegów w ciągu S7, kierunek Warszawa, trwa remont i bezpiecznej drogi życzy Hubert. To jest wiadomość od was, pierwsza. A dobre informacje są z drogi krajowej nr 10, Piła Wyżysk, w pobliżu miejscowości Śmiłowo, na 190 km. Wcześniej samochód ciężarowy zderzył się z busem. Policja wprowadziła objazdy dla pojazdów, które jechały w kierunku Piły w Śmiłowie na Kaczory, na drogę wojewódzką nr 188, tam można już jechać. Utrudnienia zakończyły się po wielu, wielu godzinach, bo przypomnijmy, tam niestety był tragiczny wypadek, zginęła jedna osoba. Cały czas jest utrudnienie na trasie S7 za Nidzicą w kierunku Olsztynka, Olsztyna czy na przykład Elbląga. Tak jak informował nasz słuchacz, doszło do zdarzenia drogowego i cały czas rzeczywiście mamy tam spore utrudnienia w kierunku Gdańska też. I jeżeli chodzi o trasy południowe, tam dawno też nie zaglądaliśmy. Trasa autostradowa 4 na wysokości Pławniowic. Mamy utrudnienia w kierunku Gliwic. Dalej autostradowa 1 w obu kierunkach. Przed Bytomiem się tworzy spory korek, ale także przewężona jest autostrada w drodze do Częstochowy. No i naprawdę bardzo, bardzo duży ruch jest na autostradowej 4 na obwodnicy Krakowa w obu kierunkach. Na wysokości węzła Balice są spore przewężenia, a także na wysokości węzła Kraków Południe. To głównie trasa w kierunku Katowic, ale też do Tarnowa, chociaż tam raczej bardziej do Tarnowa czy do Rzeszowa są spowolnione.

0: Zakopianka, Libertów, Mogilany, trwają prace służb, dlatego tworzy się korek i droga krajowa nr 47, Nowy Targ, Zakopane, tam zator, dzień jak co dzień, można powiedzieć. Szaflary, Bańska Niżna, Poronin, Biały Dunajec, w bardzo długim korku stoicie w kierunku Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są takie podróże, kiedy jesteśmy nieco zmęczeni, na przykład po wysiłku fizycznym, a tu jeszcze trzeba dojechać do celu. Zasięgu może nie być, warunki na drodze mogą być problematyczne, o czym nasz słuchacz.
3: Dzień dobry, cześć. Ja mam taką historię. W ubiegłym roku wracałem z nart wieczorową porą, czy w nocy tak naprawdę, z Krynicy. Pomijam fakt, że nawigacja zawsze prowadzi mnie jakąś inną drogą, to też jest bardzo ciekawe, ale w każdym razie jechałem taką, była mgła ogromna, oblodzenie bardzo duże na drogach, na drodze. Nagle nawigacja zaczęła mnie prowadzić jakąś taką mega oblodzoną drogą pod górkę, bardzo wąską, w lesie. Już samym tym faktem czułem się mocno zaniepokojony, a kulminacją tego wszystkiego był znak prawie na szczycie góry. Nawigacja wprowadza w błąd. Pierwszy raz w ogóle spotkałem się z takim znakiem, także poty oblały mi po plecach, bo mój pojazd praktycznie staczał się już do tyłu z racji oblodzenia, no i nie było za bardzo jak zakręcić tak naprawdę, także wracałem na czuja, dobrze, że jakoś udało się dojechać.
4: Ojojoj, ale historia. Trzeba być
2: taka
4: czujnym.
2: Z dreszczykiem, aż poczułem. No tam rzeczywiście jest dziwnie, jak się wyjeżdża z Krynicy. Dlatego najlepiej zostać w Krynicy.
4: Ja kiedyś wyjeżdżałam z Wilna 4 razy i ciągle było Wilnius żegna, Wilnius wita. Wiesz, jaki koszmar? Po prostu nie byłam w stanie ustawić. Jechaliśmy i tak jakby coś nas przyciągało z powrotem do Wilna.
2: Dobrze, że jesteś.

0: Ktoś pamięta jeszcze Pixies? Przed momentem właśnie Pixies Allison na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. W ten sposób rozpoczynamy Wysokie Obroty.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 16 w Lęborku i tam jest najchłodniej. Na północy Polski chłodniej, na południu cieplej. 25 w Raciborzu. Są wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym deszczem z burzami, nawet drugiego stopnia na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na północ od Górnego Śląska, tak gdzieś do Częstochowy, a nawet do Piotrkowa Trybunalskiego. Te ostrzeżenia obowiązują. Więc uważajcie w tamtych rejonach, trzymajcie mocno kierownicę. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i te burze, o których wspominałem. Do 31 stopni na południowym wschodzie dziś powinny wskazać termometry zdaniem synoptyków. Chłodniej nad morzem, tam około 19. Na razie, jak słyszeliście, w Lęborku na północy niecałe 16, a na południu 25,2. Czekamy na wyższe temperatury. Wiatr jest słaby, nad morzem jedynie umiarkowany. Wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilan.

0: Niewątpliwie szare komórki się przydają za kierownicą. To już ustaliliśmy nie po raz pierwszy. To mówię oczywiście dlatego rozgrzewki szarych komórek w wysokich obrotach są. Dziś zaczniemy chyba prostą zagadką. Natomiast no, trzeba, nie ukrywam, znać piosenkę, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Posłuchajcie uważnie. Jaka jest ta piosenka, jaka jest ta pani, jak myślicie, o jakie słowo chodzi? Jeżeli wiecie, o jakie słowo chodzi, jaka jest ta piosenka, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a jakbyśmy jeździli tak w jednym tempie, to może korków by nie było? No nie wiem, jedni jeżdżą szybciej, jedni jeżdżą wolniej, w związku z tym tworzą się jakieś zatory, pewnie roboty drogowe, o tym wszystkim wie i powie Emilia Kleszczewska, prawda?
1: Prawda, a nie wszędzie jedziemy w tym samym tempie.
0: No właśnie. Jaka jest ta piosenka, jaka jest ta pani? Jeżeli wiecie, o jakie słowo chodzi, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości, a my wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No bardzo duże utrudnienia są na tej trasie S7. Tam tworzy się zator i tak jak wcześniej informowali i informują cały czas nasi kierowcy, korek na godzinę. To przynajmniej jeżeli chodzi o objazd, można przejechać przez drogę krajową numer 57, na przykład przez miejscowości Przasnysz i przez Szczytno, z powrotem wrócić na trasę w kierunku Olsztynka, Ostródy i na przykład do Gdańska. A jeżeli chodzi o informacje właśnie z S7, to mamy wiadomość, że tam prawdopodobnie zderzyły się dwa samochody ciężarowe, chociaż czekamy jeszcze na dokładniejsze informacje od służb. Jeżeli natomiast chodzi o inny odcinek, to akurat przy samym Szczecinie mamy naprawdę spore utrudnienia na wysokości Goleniowa. To trasa S3 i autostradowa 6. Tam korek też już na kilkanaście kilometrów, chociaż tutaj w kilku miejscach na pewno trzeba wymienić te utrudnienia właśnie na wysokości Łozienicy, czyli za Goleniowem. Później głównie korkuje się A6 przed węzłem, który łączy autostradową 6 z trasą na wysokości węzła Klucz, czyli w drodze dalej na przykład do Gorzowa Wielkopolskiego. W sumie razem już jak teraz sprawdzam, korek ma ponad 27 kilometrów. Także warto zjechać na drogi lokalne, jeżeli chcecie dojechać do Szczecina i autostradową 3, autostradową 6 i ekspresową 3 w najbliższym czasie omijać. Jeżeli chodzi o trasy w województwie mazowieckim, nic się nie zmienia. Białobrzegi, tam jest też bardzo gęsto. Przewężona jest trasa w kierunku Warszawy, o czym pisaliście wy w naszej aplikacji, że tam trzeba czekać. Można oczywiście objechać też te utrudnienia przez Zwoleń, przez Kozienice, przez Górę Kalwarię. To droga krajowa numer 79. W Garwolinie też jest przewężona trasa S17 w drodze do Lublina, a jeżeli chodzi o wyjazd z Warszawy, przed Wyszkowem na wysokości miejscowości Niegów tworzy nam się korek. Jest przewężona trasa S8, także w trasie do Białegostoku, oraz większy ruch mamy na ekspresowej 8 na wysokości mostu generała Grotaroweckiego, głównie w kierunku Łodzi. Jeszcze autostradowa 4. Jeżeli jesteście w Krakowie, pod Krakowem, próbujecie do Krakowa dojechać, to w najbliższym czasie będzie to niemożliwe, albo trzeba poczekać też kilkanaście minut więcej, myślę, że tak przynajmniej. Największy ruch jest na wysokości węzła w Balicach, w drodze też do Katowic, no i przed węzłem Kraków Południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz posłuchajcie uważnie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jaka jest ta piosenka, jaka jest ta pani? Pamiętajcie, żeby tempo dostosować do warunków jazdy. Pamiętajcie o tym, naprawdę, wtedy mniej wypadków, mniej stłuczek. Jaka jest ta pani, jaka jest ta piosenka? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam i trzymam kciuki za was.

0: No to wracamy w takim razie do tej pani i tej piosenki. Jaka to piosenka, w sensie jaka jest ta pani? Chodzi o jedno słowo. Jaka?
1: Cześć, tu Grzechu. Piosenka Cześć. Jest zakręcona. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Grzechu. Zakręcona. Mamrok też tak twierdzi. Ta pani, ta piosenka jest po prostu zakręcona. Piotr z Arteona twierdzi. Kuba i Brian Zelki. Zakręcona. Pozdrawiamy. Pozdrawiam was. Miłego dnia również oczywiście.
2: Zakręcona. Śpiewała Reni Jusis. A mówiłem to ja, Highlander.
0: Highlander też wiedział. Doris wiedziała i napisała. Domis Golfa wiedziała, że chodzi o zakręconą. Krzysztof Spacerati. Cześć, Robercie, pisze artist Ząbek. Łatwa zagadka, zakręcona. A miała być trudna? Będą dziś trudniejsze, zapewnia Marti. Robert z I30 wiedział, że chodzi o zakręconą. Aga z Volvo, bardzo dobra odpowiedź. Hubert, Alina ze Skody, Czupur z Durango. Kto jeszcze?
3: Pani jest zakręcona, bo dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręcony. Pozdrawiam.
0: Oczywiście. Krzysiek, masz rację. Naturalnie, że dlatego zadają tę zagadkę. Oczywiście, że tak. Czupur z Durango, Wojciech, Kasia z Camry, Miki 12345 też wiedział. Zakręcona. Małcin pozdrawia. Monika z Mandarynki, Ania Starnowa. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o zakręconą, bo dziś dzień pozytywnie zakręconych. Oczywiście, że tak. No to co? Kto był najbardziej pozytywnie zakręcony i najszybszy w dzisiejszej pierwszej zgadywance?
4: Oczywiście zakręcona. Pozdrawiam, Marek z GLB.
0: Marek z GLB był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Tobo 1, 2, 3, najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Marku i Tobo. Możecie pozdrawiać kogo chcesz, zakręconych swoich znajomych. Pozdrówcie, możecie zrobić zakręcone pozdrowienia, jak wam wygodnie, oczywiście w koncercie życzeń. Brawa, fanfary dla wszystkich. Szybko rozpracowaliśmy tą zakręconą zagadkę. Za chwileczkę będzie, mam nadzieję, nieco trudniej, ale rozruszamy sobie jeszcze nie raz dziś szare komórki. To mogę obiecać.

28 minut po godzinie 13 na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Ja przypomnę, aplikacja w każdej drogowej sprawie może wam służyć, jeżeli widzicie coś na swojej drodze, jakieś utrudnienia albo ułatwienia. Na przykład drogowcy uporali się z czymś, przed weekendem były roboty drogowe, a po weekendzie już ich nie ma. Dajcie znać poprzez aplikację. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, możecie też zadzwonić 22 513 11 11 22 513 11 11. Jeżeli jesteście bardziej oldschoolowi niż

0: aplikacjowi. Jest takie słowo jak aplikacjowy?
1: Możemy stworzyć jakieś
0: słowotwórstwo w Polskim Radiu Kierowców. Raz, dwa, trzy, moje szczęście. Jest.
1: A niech będzie twoje.
0: A tam, jak tam na polskich drogach kierowcy mają szczęście, czy nie bardzo teraz, o tej porze?
1: Nie bardzo.
0: Nie bardzo.
1: Nie bardzo. Zaraz o tym powiemy, ale też są nowe wiadomości. Najtrudniejsza sytuacja na S7 i fajnie, bo nasi słuchacze się nagrywają, także nie tylko telefon, ale są ci z pokolenia Z, to chyba? Pokolenie i nie tylko nagrywa na aplikacji. Zachęcamy. Jeżeli nie możecie tych głosowych, to tekstowe też.
0: Dobrze, no to ja w takim razie czekam na wasze wpisy w aplikacji, z jakiego jesteście pokolenia. O, jedziemy z informacjami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ja osobiście używałabym aplikacji, ale mamy naprawdę sporo takich miejsc, gdzie te wiadomości możecie do nas wysyłać i na pewno z nich korzystacie, zresztą mamy na to dowód.
3: Tam się zdarzyły dwie ciężarówki, czego druga wioząca drewno, bale drewniane, wjechała w tył prawdopodobnie hamującej ciężarówki przednią. Kabina wyglądała tak, że nie wiem, czy kierowca przeżył i ten helikopter jeszcze poszłego człowieka jechał. Natomiast zanim rozpakują to drewno z tej naczepy, to z pewnością bardzo, bardzo długo potrwa.
1: Tutaj chodzi o trasę S7. Dziękujemy za tą wiadomość. Ja jeszcze raz powtórzę. To odcinek akurat od miejscowości Litwinki do Rączek, a w trasie do Ostrudy i dalej do Elbląga. Dziękujemy bardzo za tą informację. Teraz już zdecydowanie więcej wiemy i też wiemy, dlaczego ten korek jest aż na godzinę, jak podają też pozostali kierowcy. To nie wszystkie wiadomości. Jest kolejna.
4: Duży korek na S8, obwodnica Ostrowi Mazowieckiej. Połączenie S8 z S61 od strony Białegostoku w kierunku Warszawy, roboty drogowe.
1: Tak, i numeru już nie będę powtarzać, bo Robert to zrobił przede mną, ale jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to pojawiła się droga krajowa numer 40 w naszych komunikatach. Kędzierzyn-Koźle do Ujazdu, to obwodnica północna Kędzierzyna-Koźla. Trzeci kilometr, tam zderzył się samochód ciężarowy z motocyklem. Już teraz wiemy, że jedna osoba jest ranna w kierunku Ujazdu. Trasa jest całkowicie zablokowana. I autostradowa obwodnica Wrocławia i A8. Tam dokładniej na 8 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. To dosłownie informacja sprzed 2 minut. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Kudowy i przejazd odbywa się tylko lewym pasem. Te utrudnienia jeszcze do godziny 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Arti nie tak dawno temu napisał w aplikacji, że pierwsze zadanie dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach było łatwe. No to za chwileczkę będzie trudniej, trzeba będzie rozruszać szare komórki i uruchomić myślenie.

Alina ze Skody pisze w aplikacji, że pozytywnie zakręcony człowiek to taki, który bez względu na okoliczności pozostaje optymistą. I dużo optymizmu życzy Alina. Oczywiście dużo optymizmu, nawet jak staniecie w jakimś korku, jakieś utrudnienia, jakieś roboty drogowe traficie na to, to naprawdę dużo optymizmu. Jedziecie przecież z Perka, z Polskim Radiem Kierowców. Uwaga, uwaga, obiecałem teraz zgadywankę. Teraz będzie trzeba uruchomić wyobraźnię i odgadnąć, o jakie urządzenie właściwie, tak mogę powiedzieć, o jakie urządzenie chodzi. Oczywiście, ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, to chodzi o urządzenie, które wielu z nas ma w swoich samochodach. I to coś ma coś wspólnego z szybkością i jednocześnie zakończeniem partii szachów. To coś ma wspólnego coś z szybkością i zakończeniem partii szachów. O jakie urządzenie, które wielu z nas ma w swoich samochodach chodzi? Jeżeli wiecie, wpadliście na to, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze powtórzę, w takim razie to coś, co wielu z nas ma w swoich samochodach i ma to coś wspólnego z szybkością i zakończeniem partii szachów. O co chodzi? Wiecie? Dawajcie znać.

O co chodzi w tej zagadce, którą przed chwileczką zadałem? To coś, co wielu z nas ma w swoich samochodach, ma to coś wspólnego z szybkością i jednocześnie zakończeniem partii szachów. O jakie urządzenie chodzi? Trzymam za was kciuki. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Za 16 minut będzie godzina 14, jeszcze 6 minut i wracamy oczywiście na drogi z informacjami drogowymi, jak to tradycyjnie jest w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: 143 km A4 w kierunku Niemiec zaczyna się blokować. Marta informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Marto, dziękuję pięknie za informację. 143 km A4 w stronę Niemiec. Domyślam się, że to tuż za Wrocławiem. Jeszcze daleko przed Legnicą. 143 km A4 w stronę Niemiec zaczyna się blokować. Marto, dziękujemy. A teraz już Emilia z kolejnymi informacjami drogowymi od nas.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To od tego Dolnego Śląska właśnie zaczniemy, ponieważ pojawiła się wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To autostradowa obwodnica Wrocławia, łamane na autostrada A8 na tym węźle. Na 8 kilometrze doszło do zderzenia 3 samochodów. I jeżeli chodzi o blokadę, to nie ma przejazdu w kierunku Kudowy. Można przejechać tylko lewym pasem. Na miejscu działają służby. Te utrudnienia powinny zakończyć się jeszcze przed godziną 14, także czekamy na aktualizację. Jeżeli natomiast chodzi o trasę S8, tam cały czas jest dość spory korek między węzłem Marymącka i węzłem Broniewskiego na 12 kilometrze. Po kolizji 2 samochodów osobowych zablokowana została jezdnia w kierunku Poznania. I jeszcze droga krajowa numer 40, tam poważne zdarzenie drogowe, ponieważ jedna osoba została ranna. Województwo opolskie, obwodnica północna Kędzierzyna-Koźla, gdzie samochód ciężarowy zderzył się z motocyklem. Droga w kierunku Ujazdu jest zablokowana od godziny 13. No i przypominamy, że cały czas jest naprawdę spory ruch na trasie S7. To za Nidzicą, a w drodze do Ostródy, czy dalej do Elbląga i Gdańska. Tam, jak informowała nasza słuchaczka, poważne zdarzenie drogowe z udziałem samochodu, też samochodów ciężarowych. Czekamy na kolejne informacje od służb. Jeżeli chodzi o drogę krajową, to można objechać te utrudnienia przez 57 i w Szczytnie z powrotem zjechać na trasę S7. Jeżeli natomiast chodzi o województwo zachodniopomorskie, to bez zmian za Goleniowem na trasie S3 i na autostradowej 6 mamy korek tak naprawdę do samego węzła w miejscowości Klucz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.
0: No to wracamy do tego urządzenia tajemniczego, jak się okazuje. To coś, co wielu z nas ma w swoich samochodach. I uwaga, nazwa tego urządzenia ma coś wspólnego z szybkością i zakończeniem partii szachów. Józef Pompka twierdzi, że chodzi o matowy kolor. Wszystkie matowe według ich właścicieli są najszybsze. Tak argumentuje Józek swoją odpowiedź. Zimi ze Skody potwierdza, chodzi o mat lakier. Nie, panowie, nie chodzi o lakier matowy. Nie chodzi o lakier matowy. Robert twierdzi, że chodzi o konia mechanicznego. Rafał nawet uzasadnia, dlaczego może chodzić o konia mechanicznego w samochodzie. Mechaniczne w szachach, figury szachowe też są

Koniki, oczywiście, że tak, ale czy konik kończy partię szachów? Rafale, Robercie? Nie, nie chodzi o konia mechanicznego, nie chodzi o konia mechanicznego, nie chodzi o lakier matowy. Czy to szybkościomierz? Pyta się z kolei Alina ze Skody, a Kasia z Cambry twierdzi, że to szybkościomierz. Nie, to nie szybkościomierz, nie zegary. Takie odpowiedzi pojawiają się w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. To raz jeszcze, uwaga, uwaga, to coś, co z wielu z nas, ale nie wszyscy mają w swoich samochodach. Ma to coś wspólnego, ta nazwa tego urządzenia wspólnego ma z szybkością i zakończeniem partii szachów. O co chodzi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wrócimy do tego na pewno.

No to czas na koncert życzeń. No wreszcie odezwał się Tobo 1, 2, 3. Domyślam się, że jechałeś Tobo i dlatego tak troszkę spóźnione te życzenia. Ale co się odwlecza, to nie uciecze. Pozdrowienia dla całego PRK, wszystkich kierowców oraz Artiego, Sato, Piotrka, Eduardo, Mańka z Rumi oraz najukochańszej mamy Teresy. Tobo 1, 2, 3 składa takie życzenia mamie, no to niech będzie dla twoich przyjaciół Tobo i naszych też, jak się domyślamy. No i dla mamy Teresy. Gramy.

0: No to o co chodzi w tej zgadywance? Może koło zapasowe, Kazimierz tak napisał. Naprawdę? Nie, Kazimierzu, to zupełnie nie pasuje do zgadywanki. To koło zapasowe. Mata wygłuszająca lub podłogowa. Kasia z Cambry tak twierdzi w aplikacji. Mata. Nie, wiem od czego się wzięła ta mata. Nie, to nie jest masta wygłuszająca albo podłogowa.
1: Jeżeli chodzi o pytanie i o zakończenie partii szachów, to mat. Mhm. A w samochodzie może występować mata grzewcza. Pozdrawiam, Michał.
0: Może występować mata grzewcza, ale nie pasuje to do tego, co powiedziałem. Ta mata grzewcza, wygłuszająca albo podłogowa. Automat, twierdzi Piotr z garażu. Nie, to nie jest automat. Może to ogranicznik prędkości, które mają nowoczesne samochody, a w szachach to ogranicznik czasu. Alina tak twierdzi w aplikacji. Alina, jesteś blisko, ale nie jest to precyzyjna odpowiedź. Chociaż jesteś blisko dobrej odpowiedzi. Może kaganiec? O, proszę bardzo. Jak Volvo na 180 km na godzinę założone. To też jest bliższa odpowiedź niż ta mata grzewcza, ale jeszcze nieprecyzyjna. Uwaga. Jeszcze raz w takim razie. To coś, co wielu z nas ma w swoich samochodach. Nie wszyscy to mamy, ale to ma coś wspólnego, jeżeli chodzi o nazwę, z szybkością i zakończeniem partii szachów. O co chodzi? W aplikacji czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Po 14 do tego wracamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w tym momencie w Lęborku, w dalszym ciągu 17 stopni pokazują termometry, w Ustce 17,3, 18 w Łebie, 18,7, prawie 19 w Kołobrzegu. No tak, nad morzem na północy kraju dziś chłodniej, znacznie chłodniej niż na południu, bo w Opolu i w Raciborzu po 26 pokazują termometry, a ma być jeszcze cieplej, chociaż synoptycy zweryfikowali trochę swoje prognozy, bo ma być dziś do 27 stopni Celsjusza. Tak prognozują, a jeszcze godzinę temu twierdzili, że gdzieniegdzie nawet zobaczymy 31. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie oraz południu kraju możliwe również burze, a w czasie burz możliwy opad gradu. Wiatr mamy słaby.

0: miejscami umiarkowany i przeważnie północno-zachodni i zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy na wysokich obrotach, ruszamy w kolejną godzinę. Kłaniam się, zapraszam i trzymam za was kciuki. Robert Kilan.

0: mamy i spadamy. Dobrze? Spadamy. Spadamy ze spiątki najlepiej między Poznaniem a Wrocławiem, jeżeli ktoś może, bo na 12 kilometrze z piątki między Poznaniem a Wrocławiem urwało się przed chwilą koło z osobówki. Zablokowany jest lewy pas. Korka jeszcze nie ma, ale za chwileczkę będzie, jak prognozuje Tobo 1, 2, 3. Dzięki Tobo za informację. 12 kilometr z piątki Poznań Łódź, tam się urwało przed chwileczką koło z osobówki. Jak mogło się urwać koło z osobówki? Spod spodu wypadło, czy to osobówka była terenówką i odpadło od tylnej klapy?
1: I na prostej drodze.
0: No właśnie, proszę bardzo, jakie rzeczy się dzieją na polskich drogach. Co jeszcze się dzieje, o tym teraz Emilia Kleszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że można już jechać S8 przez Warszawę. Tam między węzłami Marymącka i węzłem Broniewskiego na 12 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany był właśnie przejazd w kierunku Poznania. Można też było tylko jechać prawym pasem. Jeżeli chodzi o trasę właśnie do Poznania, to już za niedługo powinien się ruch odkorkować w tym miejscu. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to na pewno dawno nie mówiliśmy już o S6 i o autostradowej jedynce. Na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack zaczyna nam się większy ruch na S6, który tenże właśnie korek jest aż do węzła Gdańsk-Matarnia. To głównie trasa w kierunku właśnie Pruszcza Gdańskiego i na wysokości Pruszcza Gdańskiego kolejne utrudnienia w stronę Łodzi. A jeżeli dojeżdżacie do Gdańska, do Sopotu, do ogólnie Trójmiasta, to trzeba na pewno poczekać sporo czasu trzeba poczekać na wysokości miejscowości Kierwałt. Tam trwają prace służb, oczywiście o tym wiecie, ale też mamy informację o tym, że na wysokości Kornatki jest kolizja. Zdarzenie drogowe jeszcze nie wiemy. Czekamy na informacje wasze albo od służb. Jeżeli wiecie i autostradową jedynką jedziecie, dajcie znać 22 513 11 11. Można to oczywiście omijać drogą krajową numer 91 przez Piaseczno, Gniew i później w Pelplinie zjechać na autostradową jedynkę. W Szczecinie cały czas spory ruch jest za Goleniowem. S3, autostradowa 6, jest spore przewężenie tak naprawdę do samego Kołbaskowa, czyli dalej w trasie do Berlina. A jeżeli chodzi o Wrocław, to cały czas naprawdę gęsty korek, praktycznie zator jest na autostradowej 6 i na autostradzie A4. Przypominamy, co tam się stało. Wrocław Południe, Wrocław Zachód, 8 kilometr, kolizja trzech samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Kudowy, ale można jechać lewym pasem. Te

0: Utrudnienia miały być do godziny 13, ale jak widać i słychać, przedłużają się. Czekamy na aktualizację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To coś, co wielu z nas ma w swoich samochodach, ma coś wspólnego z szybkością i zakończeniem partii szachów, to urządzenie O Co Chodzi?
1: Łatwe dzisiaj się wylosowało. Próbuję szachy. Tempo, szachmat, tempomat. Grzesiek ze Skody.
0: Grzesiek ze Skody, łatwe się wylosowało. No nie takie łatwe, Grzegorz ze Skody, skoro tyle błędnych odpowiedzi było w aplikacji. Chodzi o tempomat. Tempo to szybkość na przykład utworu. No i mat, zakończenie partii szachów. Ewa z Grand Kalifornii też rozpracowała tą zagadkę. Brawo, Ewo. Jednak odpoczynek w Grand Kalifornii pomaga. Ciekawe, czy jedziesz Grand Kalifornią, czy gdzieś odpoczywasz nad jakimś jeziorkiem. No w każdym razie chodzi o tempomat. Czyżby tempomat? Pyta Magda i Grzegorz z Kia EV9. Oczywiście, że chodzi o tempomat. To na pewno jest tempomat, Damian napisał. I prędkość, i koniec szachów, więc chyba zgadłem. Oczywiście, że zgadłeś.
2: Myślę, że w zagadce chodzi o tempomat. Mat, szachmat. To jest zakończenie partii szachów. Pozdrawiam, Karol Zdafa.
0: Karol Zdafa też wiedział, Piotr z Arteona, Paweł ze Sprintera, Tomasz z Radomia, Agnieszka, Marta ze Skody. Kolejna Marta, o dużo Marty dziś wiedziało, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Marian też wiedział, Dorota ze Skody, Janisław, o jakie oryginalne imię. Janisławie, gratuluję odpowiedzi. Hej, chodzi o tempomat, napisał Mateusz i ma rację.
3: Witam redaktora, chodzi o tempo mat. Pozdrawia Piotr z Kalisza.
0: Pozdrawiam Piotrze z Kalisza, oczywiście, że tak. Adam i Renia z Santa Fe też wiedzieli. Wojciech, Ewelina rozpracowała zagadkę. Krzysztof z Łodzi, Asia z Jeepa, Ania z Tarnowa, Marta. O, powiedziałem, dużo Mart wiedziało i odpowiedziało.
4: Szanowne radio, tempo i mat. Pozdrawiamy Irena i Przemek.
0: Pozdrawiamy Ireno i Przemku. Aga z Opla, trasa Wrocław-Katowice. Aga też rozpracowała dobrze zagadkę. Piotr i Marta z Q5 wiedzieli. Jaro z Nissana, Marcin z Mercedesa, Łukasz z Prudnika, rodzinka z Kupry, proszę bardzo. W rodzinie siła rozpracowali zagadkę i wiedzieli, że chodzi o tempomat.
5: Chodzi o tempomat. Z szybkością to tempo, a z szachami mat. Tempo, mat. Pozdrawiam, Doris.
0: Brawo, brawo, brawo, Doris. Oczywiście. Asia wiedziała, Ania z Wrocławia, DR Stach. O, doktor Stach. No, proszę bardzo. Doktorzy też się bawią z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Rafał, Sylwia i Tomek, Iwona, Tomek z Grójca, Ola z Hyundai'a. Bardzo dobra odpowiedź. Beata z Bystrej Podhalańskiej, Tomek z Rybnika, Aga i Arek z Omody, Wojtek z Bydgoszczy, Grzegorz z Mrągowa, Mirka z Lexusa. Kto jeszcze?
6: Tempomat. Agnieszka z Skody Octavii.
0: Agnieszka też wiedziała.
7: Oczywiście tempomat. Pozdrawiam. Peter z Xtrala.
0: Peter też wiedział, a kto był najszybszy, za chwileczkę się przekonamy. Jejku, ile was jeszcze wiedziało? Romek z Ducato.

0: MacGyver z Volvo, pozdrawiamy. Magdalena pozdrawia. Janko z Bogdańca. Mirek. Oczywiście Tempomak. Magda. Małcin. Michał. Hubert. Tomek z Rybnika. Krzysztof z Paserati. Kamil z Jasła. Wiedział. Betty pozdrawia i wiedziała, że chodzi o Tempomat. Ktoś musiał być najszybszy. Jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, kto był najszybszy?
1: A witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Myślę, że chodzi o Tempomat. Pozdrawiam. Maniek z Wawy.
0: Maniek z Wawy był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Monika z Mandarynki była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Czyli Mańku, Moniko, pozdrawiajcie kogo chcecie. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców wielkie brawa i fanfary dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Tempomat. I dlaczego ten Tempomat pytałem? Już wyjaśniam, otóż dzisiaj mamy rocznicę. W 1890 roku, właśnie 17 sierpnia, urodził się Ralph Titor, amerykański wynalazca, który skonstruował i opatentował Tempomat, a inspiracją była dla niego irytująca go nierówna jazda z kierowcą, który zwalniał i przyspieszał podczas rozmowy. To denerwowało Ralfa i wymyślił Tempomat.

0: Magda pisze w aplikacji, jak wyglądają utrudnienia na S7 za Niedzicą w kierunku Olsztynka, czyli na północ jedzie nasza słuchaczka. Magda, no to co, Emilio, jeżeli chodzi o szczegóły tych utrudnień na S7?
1: To jest chyba dzisiaj temat numer jeden, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na drogach w Polsce. No i cały czas jest tam korek, on ma prawie 6 kilometrów, to głównie jeżeli jedziecie właśnie w stronę Ostródy, no tam mieliśmy informacje od słuchaczy, od służb, że jest poważne zdarzenie drogowe, prawdopodobnie z udziałem samochodów ciężarowych. Na razie czekamy na więcej jeszcze szczegółów, no ale na miejscu też, jak mieliśmy wiadomość, lądował śmigłowiec LPR, więc sprawa jest poważniejsza, także no, zwalniacie, najlepiej to objechać, tak jak wcześniej już mówiłam, na przykład droga krajowa numer 57, można zjechać w Szczytnie i później dalej jechać do Elbląga czy do Gdańska, ale czekamy też na więcej wiadomości od służb, bo aż tak dużo nie wiemy. Ale korek jest.
0: No to w Niedzicy chyba, Magda, jak zdążysz, to zjedź, bo postoisz, jak się okazuje. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Poza tym bez zmian w Małopolsce na autostradowej czwórce jest kilka miejsc, gdzie zwalniacie albo nawet stoicie. Tak może być na obwodnicy Krakowa. Chyba największe utrudnienia są teraz między węzłami Kraków-Łagiewniki i węzłem Kraków-Południe. Potem przez jakiś czas jedziecie płynniej, no i kolejny korek jest przed Kryspinowem i później jeszcze raz zdecydowanie zdejmujecie nogę z gazu na węźle w Balicach. I jak zawsze o tej porze spory ruch jest na trasie Nowy Targ Zakopane, czyli na drodze krajowej numer 47. No a A4 przewężona jest też na Dolnym Śląsku i na Śląsku, chociaż akurat pod Wrocławiem prace drogowe już się zakończyły. Taką mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany był pas w kierunku Kudowy. Teraz możecie już raczej jechać. A na Śląsku przewężenie jest przed Gliwicami, dokładniej w Kleszczowie. No i Szczecin bez zmian. Tutaj mamy naprawdę spory korek od Goleniowa, czyli to trasa, która prowadzi was, S3, która prowadzi was później do węzła, gdzie zaczyna się autostradowa 6 i A6 też jest przewężona do miejscowości Kołbaskowo, także objechać można na przykład przez Stargard i przez Nowogard, w ten sposób jechać do Kołobrzegu czy na przykład do Szczecina. To nie wszystkie wiadomości, bo cały czas spory ruch jest na autostradowej 1, tam trwają prace służb, to wiecie. Przewężenia są w obu kierunkach, czyli do Trójmiasta i w kierunku Łodzi. I podobna sytuacja jest na trasie z Gdyni do Gdańska. Zwalniacie w obu kierunkach na obwodnicy Trójmiasta. Te utrudnienia mamy już od przynajmniej 2 ostatnich godzin.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy z koncertem życzeń, a moje życzenia pyta się Arek z GLB. Arku, przepraszam, że myślałem, że jesteś Markiem. Arek z GLB pozdrawia z wakacji wszystkich pracowników podstacji ratownictwa medycznego w Lądku Zdroju. Pozdrawiamy ich oczywiście, Arku, dla nich za chwileczkę piosenka i nie tylko dla nich. Dla kogo jeszcze?
3: No, witam.

0: ponownie. Oczywiście całą redakcję pozdrawiam, wszystkich słuchaczy, szczególnie uczestniczących w konkursach. No i oczywiście moją małżonkę Renię i córkę Weronikę. Maniek z Wawy, dzięki.
1: No to dla Reni, Weroniki i wszystkich pracujących, tych, których pozdrawiał Arek z GLB. Jedziemy z piosenką.

0: Zdaje się, że to normalne koło z tej osobówki się urwało między Poznaniem a Wrocławiem na S5 na 12 km, o czym informował Tobo 123 i zablokowany jest lewy pas. No właśnie, zastanawialiśmy się, jak to się może wydarzyć, żeby koło się urwało z samochodu osobowego i Piniu ma na to odpowiedź. Halo, halo.
1: Siema, siema.
0: Siema, siema.
1: Koło odpadło, bo rzęchy jeżdżą po polskich drogach, taka jest prawda. Ja ostatnio sobie szedłem ze sklepu do domu i przechodząc 200 metrów moją ulicą, tak sobie liczyłem samochody, które na moje oko były raz, że stare, dwa, że no według mnie to nie powinny już te samochody jeździć i wyobraźcie sobie, że na odległości tych 200 metrów w ulicy to ja naliczyłem 18 takich samochodów, więc jakby było pusto, gdyby ich nie było, tak? Cała nadzieja w tych nowych przepisach na stacjach, że w końcu zaczną eliminować te graty, no bo strach po prostu, jak coś takiego po drogach jeździ. Pozdrawiam, Piniu.
0: Pozdrawiam. Strach, jeżeli coś takiego po drogach jeździ, naprawdę dbajmy o swoje samochody, będziemy bezpieczniejsi, bo wypadków coraz więcej. Dziś jeszcze o wypadkach będziemy mówić w wysokich obrotach. Dostosujmy prędkość do warunków jazdy, bądźmy wypoczęci. Uruchommy szare komórki, oczywiście jedźmy z głową. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

Najpoważniejsze utrudnienia o tej porze na S7. Za Nidzicą przypominam w kierunku Elbląga i dalej w kierunku Gdańska. O tym informujemy. Na bieżąco cały czas śledzimy sytuację na S7. Nie tylko na S7. Informowaliście również

0: Z piątce, no tym urwanym kolem. Co jeszcze się dzieje na polskich drogach, na autostradach, na drogach szybkiego ruchu, na drogach krajowych? O tym już za chwileczkę, za momencik. O, słyszeliście? Słyszeliście? Weszła już Emilia Kleszczewska. Dzień dobry, Emilia.
1: Usiadłam już.
0: Usiadła
1: nawet.
0: Już, proszę bardzo. Skoro usiadła, to może już informować o tym, co się dzieje na polskich drogach. Wygodnie?
1: Wygodnie, już trzymam myszkę, trzymam klawiaturę, mam komputer, mogę zaglądać.
0: Zaglądaj w takim razie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia są na trasie S7. To informacja sprzed kilku minut. Gdańsk Południe do węzła Gdańsk Port. W Lipcach na 4 kilometrze zdarzyły się 4 samochody osobowe. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Elbląga, ale można jechać prawym pasem, chociaż tam korek już jest. Widzimy go i on rzeczywiście jest dosyć długi. Ma już w tym momencie ponad 4 kilometry. Także warto zjechać z S7 albo poczekać po prostu, jeżeli możecie sobie wyjechać później w trasę, na przykład w drodze do Elbląga, jak już mówiliśmy wcześniej. Trasa S7, tam cały czas trzeba stać, jak mówią nasi kierowcy, nawet godzinę. Takie wcześniej mieliśmy informacje i tekstowe, ale też głosowe. Jeżeli chcecie ominąć korek na S7, to można przejechać przez drogę krajową numer 57, przez miejscowość Chorzele i w Szczytnie z powrotem wrócić na trasę w kierunku Ostródy i w stronę Gdańska, a tam poważne zdarzenie drogowe, tak jak też informowali nasi słuchacze. Trasa S7 to nie wszystko. Jeszcze mamy kolejne problemy na wysokości miejscowości Białobrzegi. To jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy i kierujecie się w stronę Kielc i też już mamy te utrudnienia od kilku godzin. Natomiast jeżeli mowa o wyjeździe z Warszawy w kierunku Lublina, na wysokości Garwolina trwają prace drogowe. Tam korek na kilkanaście minut. I autostradowa czwórka na wysokości węzła w Balicach. Mamy największe utrudnienia, jeżeli jedziecie w stronę Katowic, a także przewężony jest odcinek na wysokości węzła Kraków Południe w tą samą stronę, czyli w trasie do Katowic, chociaż większy ruch jest na drodze krajowej numer 7, to Zakopianka, Libertów. Dzień jak co dzień, można powiedzieć, zwłaszcza po południu, ale kolejna dojazdówka do Krakowa też się korkuje, czyli 44 na wysokości Skawiny. Jak zawsze spory ruch jest na odcinku Nowy Targ, Poronin i Zakopane. Droga krajowa numer 47 i widać, że głównie dojeżdżacie do Zakopanego przez Szaflary, miejscowości Biały Dunajec i przez właśnie wspomniany już Poronin, chociaż w drugą stronę też widać, że kierowcy stoją. I jeszcze Szczecin, województwo zachodniopomorskie. Tam nie kończą się utrudnienia między Goleniowem a Kołbaskowem. Na S3 i na autostradowej szóstce korek, utrudnienia, spowolnienia mają w sumie razem ponad kilkanaście kilometrów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: S8 w stronę Warszawy, w miejscowości Ostrów Mazowiecka. Tam roboty drogowe z wężka do jednego pasa i zaczyna się mocno korkować. Informuje Rafał ze Sprintera. Dziękujemy, Rafale. Przypominam, S8 w stronę Warszawy, Ostrów Mazowiecka. Tam roboty drogowe jest z wężka do jednego pasa i się korkuje. Tym razem, Robercie, S5 Wrocław Poznań za węzłem Kryniczno. Tam budowa ekranów dźwiękochłonnych. To z kolei wiadomość od Tobo 123. Korek ma już 3 km w kierunku Poznania i rośnie. S5 Wrocław Poznań na tym odcinku dosyć długim za węzłem Kryniczno, budowa ekranów dźwiękochłonnych. Dzięki Tobo. O, Jacek z IWIM na S17 stoi teraz na obwodnicy Garwolina, jak się okazuje. Dziękujemy za informację. Dużo się dzieje na polskich drogach. Wrócimy na nie za niecałe 10 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem 16 stopni w Gdańsku i tam jest najchłodniej, jak się okazuje. W Łebie, w Ustce, wszędzie powyżej 17, nawet 18, 19 stopni w Kołobrzegu. Niemniej jednak i tak na północy kraju jest najchłodniej, najcieplej w tym momencie w Raciborzu, 27 stopni Celsjusza. Tyle, ile maksymalnie zapowiadali synoptycy na dzień dzisiejszy. 27 właśnie. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie oraz południu kraju również burze i w czasie tych burz może spaść grad, więc uważajcie. Szczególnie te ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują tak od Częstochowy do Krakowa i do Katowic, do Opola nawet, czyli taki trójkąt. Częstochowa, Opole, Kraków. W tym trójkącie najpoważniejsze ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Wiatr mamy na ogół słaby, oczywiście w czasie burz będzie porywisty, ale na ogół słaby, miejscami umiarkowany i wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to teraz będzie Killer. Adamski i Seal. Utwór nazywa się Killer. Ja się nazywam Robert Killen i jedziemy. 3 minuty po godzinie 15. Kłaniam się. Jedziemy oczywiście na wysokich obrotach.

0: S8, przypominam, w stronę Warszawy od miejscowości Ostrów Mazowiecka, tam roboty drogowe z wężka do jednego pasa, o czym Rafał ze Sprintera informował. Na S5 za węzłem kliniczną budowa ekranów dźwiękochłonnych i tam korek 3-kilometrowy, o tym Tobo w aplikacji i jeszcze S17 w obwodnicach Grar, Wolina, stoi Jacek z IWI informuje. A o czym poinformuje Emilia? Z pewnością będzie miała dla Was mnóstwo informacji drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dosłownie mnóstwo, bo przyszły aż 4 nowe wiadomości i właśnie dwie chwile po godzinie 15. Jeżeli chodzi o trasę S8 w kierunku Warszawy, to tak jak już mówił Robert, piszecie, że w stronę Warszawy w miejscowości Ostrów Mazowiecka roboty drogowe są i mamy zwężkę jednego pasa, ale to jedna z tych informacji.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, w okolicy miejscowości Trojanów, w stronę Warszawy, tutaj okolice Razymina, zaczyna się olbrzymi korek na dwóch pasach. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam.
2: Czyli to właśnie też trasa S8, także przewężenia do Warszawy mogą Wam utrudnić przejazd w najbliższym czasie, no ale to jest już popołudniowy szczyt na drogach, także tak, taka jest sytuacja codziennie. Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to wiemy, że na autostradowej czwórce chwilę przed godziną 14 między węzłami Krzyżowa i Obszar Krzywa na 52 kilometrze zepsuł się samochód osobowy, zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Kolejna autostrada, autostradowa jedynka, dokładniej województwo kujawsko-pomorskie między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Czyli na tym odcinku, który jest remontowany, tam zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Chociaż tak jak już mówiłam 20 minut temu, tam te utrudnienia nie tylko w stronę Łodzi są, ale też w kierunku Gdańska. No i to głównie dlatego, że trwają wspomniane prace służb. S3, Jawor Południe do węzła Bolków, tam na 334 kilometrze w województwie dolnośląskim zepsuł się autobus i zablokowany jest pas w kierunku Legnicy, chociaż jechać można, tylko że wyłącznie lewym pasem. Utrudnienia miały potrwać do 14.25, one się przedłużają. Czekamy oczywiście na wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli będzie już dostępny przejazd S3, na pewno Was poinformujemy. I jeszcze S7. Spory ruch jest między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Port. W miejscowości Lipce zderzyły się 4 samochody osobowe i cały czas nie ma możliwości przejazdu w kierunku Elbląga.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment w wysokich obrotach zatankujemy taniej. Zatankujemy taniej paliwo. O rynku paliw będziemy rozmawiać.

0: A teraz w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców z nami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Dawid Czopek, analityk m.in. rynku paliw, zarządzający funduszem Polaris FIS. Dzień dobry, panie Dawidzie, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ja dzwonię dlatego, że jakoś nie mogę... Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że coś jest nie tak na rynku paliw. Dawniej były takie sytuacje, kiedy baryłka ropy kosztowała więcej, a paliwo na stacjach kosztowało mniej niż przed wprowadzeniem CPN-2. To pierwsza moja wątpliwość. Druga moja wątpliwość, panie Dawidzie, jest taka, że CPN-2 do końca sierpnia wprowadzony dzisiaj tak naprawdę, ale odnoszę takie wrażenie, że wielu Polaków już wróciło z wakacji, wróciło z długiego weekendu. Nie można było wprowadzić tego CPN-2 w czwartek, przed długim weekendem, żebyśmy rzeczywiście jako obywatele skorzystali?
1: To pierwsze pytanie postaram się wyjaśnić, a drugie powiedzieć, dlaczego tak jest.
0: Dobrze.
1: Może w ten sposób.
0: Pewnie.
1: Czyli pierwsze pytanie, dlaczego jest tak, że ropa w sumie nie jest droga, a paliwo jest drogie.
0: Dokładnie.
1: Największy problem, który mamy dzisiaj, to nie jest dostępność ropy, ale dostępność gotowych paliw. Przypomnę, że wbrew czasem temu, co nam się wydaje, my nie tankujemy ropy, tankujemy gotowe paliwa. Olej napędowy, czy zwany dieslem, albo benzynę. I dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestie związane z ropą naftową, czyli tą mazią, która jest wydobywana z ziemi, jej rzeczywiście jest mało, jej cena wynosi 70-80 dolarów, ale nie jest źle. Natomiast to, czego brakuje, to brakuje mocy, żeby przerobić tę ropę na gotowe paliwa, czyli brakuje rafinerii.
0: A rozumiem. Czyli ta wojna zniszczyła infrastrukturę, tak? I dlatego brakuje
1: wojna,
0: tych...
1: Wojna na Bliskim Wschodzie zniszczyła infrastrukturę, spowodowała też, że ciężej wydostać paliwa z Bliskiego Wschodu, bo łatwiej mimo wszystko wydostać ropę z Bliskiego Wschodu niż gotowe paliwa, bo nie ma na przykład rurociągów na gotowe paliwa, a jest rurociąg na ropę. I trzeci element, nieco bliżej nas, to jest kwestia związana z Rosją. Ukraińskie drony działają dużo skuteczniej niż wszelkiego rodzaju sankcje. Proszę zwrócić uwagę, że ukraińskie wojska atakuje przede wszystkim rafinerię, nie atakuje pól naftowych, co oznacza, że duży eksporter gotowych paliw, Rosja, tak naprawdę wypada z rynku, wręcz staje się importerem. Więc dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy normalnie za przerób ropy naftowej na gotowe paliwa rafineria żądała 10-20 dolarów. Dzisiaj często żąda za to samo 40-50 dolarów. Więc my płacimy dzisiaj trochę za paliwa, tak jakbyśmy płacili za baryłkę na poziomie 150 dolarów. To jest cała tajemnica.
0: Rozumiem, rozumiem. To jest ta tajemnica tego, dlaczego benzyna i olej napędowy na stacjach jest dziś droższy niż to bywało w czasach, kiedy paliwo, znaczy kiedy nie gotowe paliwo, ale surowiec był droższy, tak? Okej, okay, to teraz ten CPN, panie Dawidzie.
1: Teraz drugie pytanie. Postaram się też w jakiś sposób rozwiać wątpliwości. To jest trochę trudniejsze, ale najprawdopodobniej wynika z tego, że CPN jest po prostu kosztowny. Wiemy, że w pierwszym okresie CPN kosztował 4,7 miliarda. Miał być finansowany przez podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, m.in. Orlenu. Wiemy, że pan prezydent zdecydował się na odesłanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, więc nie ma czym finansować tego programu. Więc dzisiaj z tego punktu widzenia należy zrobić tak, żeby jak najmniej program kosztował budżet państwa. Wiemy, że on będzie kosztował co najmniej 500 milionów, moim zdaniem nawet trochę drożej, ale gdybyśmy zastosowali go w ciągu długiego weekendu, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście Polacy wracają z wakacji, to wczoraj było widać po popularnych aplikacjach.

0: jak gdzieś dojechać, że ten rok był zdecydowanie większy, ten program kosztowałby dużo, dużo więcej. Więc tak naprawdę jest to taki program, który trochę nam oszczędza budżet właśnie z tego względu, że został wprowadzony wtedy, jak już wszyscy wrócili.
1: Właśnie do tego zmierzałem. Wprowadzony wtedy, kiedy wszyscy wrócili, czyli jest jakiś gest w stronę społeczeństwa, prawda, ale tak naprawdę nie jest to rzeczywista potrzeba rynku, bo rzeczywista potrzeba rynku była 3 dni wcześniej. Natomiast to co, spokój na uspokojenie nastrojów?
0: No trochę tak, trochę wiemy, że to jest gorący temat, tak? Wiemy, że o tych cenach paliw dużo się mówi, więc rząd musiał coś zrobić, więc zrobił. No ale trochę zrobił na takiej zasadzie, jak nie wiem, niektóre restauracje robią promocje, tak? Czyli wtedy, kiedy nie ma zbyt wielu klientów, no to wtedy możemy
1: happy hours
0: sobie
1: mamy teraz.
0: Taki mamy happy hours, tak, ale wtedy, kiedy rzeczywiście jest ten pik, no to nie możemy sobie na to pozwolić. Więc trochę byśmy to rzeczywiście porównali do tej sytuacji.
1: No dobrze, to w takim razie ten CPN dwa do końca sierpnia, zmniejszenie VAT-u bez akcyzy, nie można było zmniejszyć akcyzy. Słyszeliśmy, tak jak w tym pierwszym rozdaniu tego programu, ceny paliwa niżej, natomiast zmniejszono VAT. To rzeczywiście nie pomaga przedsiębiorcom, bo tutaj zdania są podzielone, bo z jednej strony ten VAT, znaczy zmniejszony, to dla przedsiębiorców nic nie daje, ale z drugiej strony niektórzy przedsiębiorcy pisali do nas w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców, panie Dawidzie, że jednak no, trochę mniej płacą, w związku z tym mogą zainwestować te pieniądze w inne segmenty działalności.
0: To wszystko zależy od tego, czy ktoś jest VAT-owcem, czy nie. Ci, którzy nie są VAT-owcami, rzeczywiście z ich punktu widzenia niewiele się zmienia, dlatego że oni płacą taką cenę, jak my wszyscy prywatni klienci. Natomiast jeżeli chodzi o tych konsumentów, którzy są VAT-owcami, oni sobie rozliczają koszt VAT-u w innych produktach. Czyli na przykład, jeżeli ktoś przywozi nam piasek, no to na ten piasek najprawdopodobniej będzie 23% VAT-u, chociaż nie wiem, jaki jest VAT na piasek, ale załóżmy, że to tyle jest. I on wtedy odliczy cenę z paliwa, z kosztu transportu właśnie z tego piasku. Podobnie jest, jeżeli chodzi o kwestie związane z transportem. Tam wszystkie rzeczy są, firmy transportowe rozwiązują w ten sposób, że naliczają VAT naliczone, odliczają od VAT-u należnego, więc jakby z ich punktu widzenia liczy się cena netto. Więc to wszystko zależy, jaki jest przedsiębiorca. Ale dla tych dużych przedsiębiorców rzeczywiście cena netto ma znaczenie, a nie jaki wynosi poziom VAT-u.
1: No to w takim razie doraźne rozwiązanie, czy pomaga, czy nie pomaga, a co mogłoby działać na dłuższą metę i jakie są prognozy, jeżeli chodzi o rynek paliw. O tym z Dawidem Czopkiem, analitykiem m.in. rynku paliw, zarządzającym funduszem Polaris FIS, porozmawiam za parę minut.

0: bo tutaj jest jak jest. No właśnie, jak jest na polskich drogach. O 15.30 o tym Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na trasy. No, szczyt popołudniowy w pełni, tak mogę to ująć. I jeżeli chodzi o trasy w województwie pomorskim, to cały czas utrudniony jest przejazd przez S7, przez S6. To obwodnica Trójmiasta w obu kierunkach. Tak jak informowaliśmy 20 minut temu, zwłaszcza jeżeli chodzi o trasę S7, to między węzłem Gdańsk Południe i węzłem Gdańsk Port na 4 km była kolizja 4 samochodów osobowych. I cały czas zablokowany jest pas w kierunku Elbląga. Te utrudnienia zakończą się po godzinie 16. To nie wszystko. Też S7 stoi na wysokości węzła Gdańsk Południe. Te utrudnienia się zaczynają. No i one są w stronę Nowego Dworu Gdańskiego. Także tam też na pewno trzeba zwolnić. Można powiedzieć, że nawet stać. Najlepiej zjechać na drogi lokalne. A jeżeli przejeżdżamy już dalej na autostradową jedynkę, to naprawdę spore utrudnienia i bardzo duży korek jest od Grudziądza w kierunku Starogardu Gdańskiego i to w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie do Łodzi i do Gdańska, tak jak wcześniej informowały służby, między węzłami Warlubie i Nowe Marzy na 75 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe, chociaż dosłownie kilka minut temu dostaliśmy wiadomość, że drogowcy już zakończyli pracę właśnie na tym odcinku, na 75 kilometrze, także za niedługo może ten ruch się troszeczkę rozładuje, chociaż tam trwają prace służb i warto mimo wszystko omijać trasę 91 przez Bochlin, dalej przez Gniew i w Pelplinie z powrotem wjechać na trasę. To powtarzamy co jakiś czas. Trasy w województwie mazowieckim cały czas zwalniacie w Białobrzegach i to mocno dosyć zwalniacie, można powiedzieć, że stoicie. To trasa z Radomia w kierunku Warszawy, można to objechać na przykład drogą krajową numer 79 i przez Kozienice, przez Górę Kalwarię przejechać właśnie do Piaseczna i dalej do Warszawy. Na wysokości miejscowości Garwolin także cały czas korek, o tym też informowaliście w naszej aplikacji, to trasa S17 z Warszawy do Lublina. No i jeszcze trasy w Małopolsce. Cały czas spory ruch jest na autostradowej 4, w sumie nawet spory to za mało powiedziane. Korek jest od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe w obu kierunkach, czyli zdecydowanie wydłużony przejazd jest w kierunku Tarnowa i do Katowic. Podobnie na odcinku Zakopianki w Libertowie i w miejscowości Gaj przed samym Krakowem oraz w Skawinie, droga krajowa numer 44. Z tras śląskich autostradowa 1 Bytom Częstochowa. Korek jest w obu kierunkach i jeżeli chodzi o ten sam obszar, autostradowa 4 też na Śląsku przed miejscowością Kozów mamy spory korek. To przed Gliwicami, no i jeszcze na koniec przed Mysłowicami autostradowa 4, tam też zdejmujecie nogę z gazu na wysokości węzła i poboru opłat w Brzęczkowicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to do rozmowy o paliwach wracamy za parę minut.

0: Tacy sami Lady Punk na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do rozmowy z Dawidem Czopkiem, analitykiem m.in. rynku paliw, zarządzającym funduszem Polaris Nefis. Panie Dawidzie, nasi słuchacze mają do dyspozycji aplikację Polskiego Radia Kierowców i zadają pytania naszym ekspertom, więc posłuchajmy pytania od naszego słuchacza. Dobrze? Na początek.
1: Witam pana redaktora. Jedno pytanko. Dlaczego zmniejszając VAT podnieśli o 22 grosze cenę netto diesla? Co miało to na celu? Kogo obciążyć i kto ma zapłacić właśnie za ten CPN 2.0? Pozdrawiam redakcję, Marek.
0: Marek pyta, panie Dawidzie, dlaczego cena netto wzrosła mimo tego, że obniżyli VAT?
2: Ceny netto zmieniają się właściwie codziennie. Jeżeli chodzi o to, co podaje Orlen na swojej stronie, to właściwie codziennie, oprócz poniedziałków, ale za to do soboty, mamy do czynienia z tak zwanym hurtowym cennikiem i ten hurtowy cennik podawany jest właśnie w cenach netto. Natomiast wynika on bezpośrednio z sytuacji, która dzieje się na świecie. Pamiętajmy, że ostatnie dni to jest zaostrzenie, zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie i wzrosty także cen, nie tylko ceny ropy, ale także gotowych paliw. Najprawdopodobniej z tej przyczyny mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach właśnie ze wzrostem ceny netto, a cena brutto no to już jest bezpośrednim wynikiem doliczenia 23 albo 8% w zależności od tego, jaka stawka VAT obowiązuje. Także dla nas najważniejsze jest tak naprawdę ta cena netto, bo ona decyduje o cenie brutto.
0: Czyli tak naprawdę nieszczęśliwie się złożyło, że ceny paliw poszły w górę, te netto, prawda, i dzięki temu to brutto nie jest tak niskie, jak przypuszczali ci, którzy przygotowali program CPN 2 do końca sierpnia tylko. Panie Dawidzie, czy myśli pan, że we wrześniu także będzie, czy będzie przedłużony ten program, jak z pana analiz wynika?
2: Zobaczymy, pamiętajmy o tym, że rząd w ostatniej z chwili tak naprawdę zadecydował o wprowadzeniu CPN-u, właśnie obserwując to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tam jeszcze dwa tygodnie temu była nadzieja na to, że jednak Trump...
0: Do czwartku było ultimatum, tak? I wszyscy na to liczyli.
2: Że ten deal, jak używając słów prezydenta Trumpa, zostanie gdzieś tam osiągnięty, nie ma go, więc te ceny zaczęły rosnąć, więc w związku z tym też został wprowadzony CPN. Ja myślę, że jest jakiś tam poziom bólu dla naszego rządu, tak żeby ta ósemka gdzieś na pylonach stacji benzynowych się nie pokazywała. Wtedy, kiedy ona się pokazuje, wtedy ta skłonność do wprowadzania różnego rodzaju ulg jest, myślę, że większa. Trudno powiedzieć, czy do końca sierpnia sytuacja na Bliskim Wschodzie się rozwiąże, biorąc pod uwagę, że ona trwa już blisko pół roku. Właściwie na koniec sierpnia to będzie pół roku. Także prezydent Trump ma swoje granice cierpliwości. To jest $100 na baryłce. Wtedy, kiedy ostatnio cena ropy zaczęła spadać, to właśnie wtedy, kiedy osiągnęła $100, a prezydent Trump powiedział, że miał świetne rozmowy z Irańczykami i że to porozumienie nastąpi blisko, więc każdy ma swoją jakąś tam granicę bólu. Natomiast program jest kosztowny. No, program jest kosztowny, nie da się go dzisiaj praktycznie sfinansować podatkiem od nadzwyczajnych zysków, więc tutaj rząd musi rozważyć z jednej strony to, żeby przypodobać się nam wszystkim kierowcom, czyli także wyborcom, ale z drugiej strony dbać o budżet i gdzieś tam musi
0: tak, ale z drugiej strony, panie Dawidzie, przypodobać się kierowcom, wyborcom, ale z drugiej strony ta ósemka we wrześniu wróci znów na te pylony na stacjach benzynowych.
2: No być może jest szansa na to, że nie, jeżeli rzeczywiście byłaby taka sytuacja, że na Bliskim Wschodzie ta sytuacja się poprawi. Ja myślę, że teraz już tam mało kto w to wierzy, tak, że to jakoś tam się szybko wyjaśni. No ale powiedzmy, że jest na to nadzieja, więc zakładając na to, że mamy te dwa tygodnie, no to taka ładna podstawa, po angielsku się nazywa wait and see, czyli poczekamy, zobaczymy, funkcjonuje i myślę, że dopiero pod koniec tego okresu, a mamy jeszcze praktycznie dwa tygodnie, rząd zadecyduje, czy przedłużać, czy nie, w zależności też od tego, jak wygląda sytuacja budżetowa.
0: To doraźne rozwiązanie, nie ma co ukrywać. Czy widzi pan jakieś rozwiązanie, które mogłoby działać długofalowo, na dłuższą metę?
2: Po pierwsze, pozytywne jest to, że wychodzimy z sezonu, z tego wysokiego sezonu na benzynę. Lato jest takim okresem, kiedy tej benzyny jest dużo potrzeba i wtedy marże rafineryjne na benzynie są zwykle wysokie, więc to są dobre wiadomości dla kierowców samochodów benzynowych. Trochę gorsze dla diesla, bo akurat w dieslu wchodzimy też w wysoki sezon związany z olejem opałowym, który z technicznego punktu widzenia rafinerii jest tym samym produktem, co olej napędowy. Więc tutaj te marże nadal mogą się utrzymać. Natomiast tak długo, jak będzie trwała ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, będziemy mieli trudno. Zanim wszedłem na antenę, była piosenka Lady Punk, inna piosenka.

0: Piosenka Lady Punk mówi o tym, że coś dzieje się znów na Bliskim Wschodzie, takie są słowa piosenki.
1: Tak jest.
0: To jest piosenka z lat 80., tak?
1: Więc tak jest. Zawsze
0: nie
1: ma dzieje
0: wielkich nadziei,
1: coś.
0: Ale mam nadzieję, że to się trochę uspokoi.
1: Mhm. No ale zawsze dzieje się coś na Bliskim Wschodzie i w latach 80. nie tylko Lady Punk, ale inne zespoły też śpiewały o tym. Panie Dawidzie, no to wyrażając taką samą nadzieję, że się trochę uspokoi i będzie niżej na stacjach paliw nawet po zakończeniu programu CPN2. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dawid Czopek, analityk między innymi rynku paliw, zarządzający funduszem Polaris FIS, był z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Za 10 minut będzie godzina 16. Czas na rozgrzewkę szarych komórek. Pamiętajcie, jedźcie bezpiecznie. Wczoraj dużo mówiliśmy o pewnym wypadku. Teraz też będzie zagadka a propos pewnego wypadku filmowego. Wyobraźmy sobie dwójkę młodych chłopców, którzy potrafiają, postanawiają jechać autostopem z Krakowa na Półwysep Helski. Łapią ciężarówkę, jadą tą ciężarówką, prowadzą rozmowę z kierowcą tej ciężarówki i nagle, uwaga, uwaga.
2: Chłopaki, a czy wy przypadkiem nie uciekliście z domu?
1: O właśnie, nagle tak.
3: Jak ty jedziesz, idioto ciężki?
4: A ty jak jedziesz, baranie chodzący?
3: Ty jechałeś prawa na lewo!
1: No właśnie, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu i był wypadek. I moje pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, brzmi... Z kim zderzył się kierowca ciężarówki? Jeżeli wiecie, to czekam na odpowiedzi. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, kto wyjechał ciężarówce na drogę, z kim był ten wypadek. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Oby jak najmniej wypadków oczywiście, ale Emilia coś więcej na ten temat wie.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
6: Tym dźwiękiem opisałabym to, co dzieje się pod Wrocławiem, bo tam bardzo, bardzo duży korek jest na autostradowej czwórce. Jeżeli jedziecie w kierunku Legnicy, ale też w stronę Opola, na wysokości miejscowości Kobierzyce właśnie te utrudnienia są, ale też na autostradowej ósemce i to trasa przed węzłem Wrocław Południe. To nie wszystko, bo też S5, miejscowość Wisznia Mała i to trasa z Trzebini właśnie przed samym Wrocławiem, ale to już wjazd do miasta od północnej strony. Z tras śląskich na pewno trzeba wymienić autostradę A1, Bytom, Częstochowa, tam korek też w obu kierunkach, no i autostradowa czwórka przed Gliwicami. I jeszcze Kraków. Cały czas mamy bardzo duży korek na wysokości węzła w Balicach i na wysokości węzła Kraków Południe. Taka sama sytuacja w Libertowie, w miejscowości Gaj, tam trwają prace służb, no i Nowy Targ Zakopane, tam także w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej i w Poroninie w Białym Dunajcu cały czas stoicie. Jeszcze krótka informacja z S6, węzeł Gdynia Chważno do węzła Gdańsk-Osowa. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi, ale jechać można pozostałymi pasami.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz ta sytuacja. Dwóch młodych chłopaków jedzie autostopem, złapali ciężarówkę. To bardzo, bardzo znany polskim serial. Jadą tą ciężarówką, rozmawiają i nagle dzieje się coś niedobrego na drodze.
2: Chłopaki, a czy wy przypadkiem nie uciekliście z domu?
3: Jak ty jedziesz, idioto ciężki?
4: A ty jak jedziesz, baranie chodzący?
1: No właśnie, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, ale kto wyjechał? Z kim zderzył się kierowca ciężarówki? Jeżeli pamiętacie, wiecie, czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Oczywiście Eurojazda trwa, jak co dzień od poniedziałku do piątku w wysokich obrotach. Dziś także przejedziemy się po Europie i będziemy liczyć kilometry, a przypominam, że po godzinie 17 ktoś, kto trafnie, policzy te kilometry, dobrze je policzy, odpowie na jedno proste pytanie dotyczące infrastruktury. Wygrywa 300 zł i jeszcze upominki od Komisji Europejskiej, nie byle jakie upominki, i 300 zł do zdobycia już za nieco ponad godzinę. Ale najpierw musimy się przejechać, prawda? Dziś śladem triumfu oręża polskiego. Z Grunwaldu ruszamy w stronę Warszawy i dojeżdżamy do Warszawy. Sprawdźcie, ile to kilometrów z Grunwaldu do Warszawy, a potem jeszcze jedna trasa i będzie trzeba zsumować te kilometry. Więc...
1: Konkurs.
0: Uruchamiamy Eurojazdę. Jeszcze raz powtórzę. Grunwald, Warszawa. Najprościej dojechać z Grunwaldu do S7 i S7 na południe w stronę Warszawy. Ile to kilometrów? Zapamiętajcie to dokładnie, bo ta wiedza dziś się przyda.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 15,5 pokazują termometry w Chojnicach i w Elblągu i tam jest najchłodniej w tym rejonie Polski na północy. Środkowa północ, można powiedzieć, Polski. 15,5 zaledwie. Najcieplej w Częstochowie 26,4 stopnia Celsjusza, miało być 27. Były, zbliżaliśmy się do tego maksimum dzisiaj, ale... Teraz już trochę chłodniej. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane bądź duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie oraz południu kraju, no niestety, również burze. Burze z gradem przewidują synoptycy, więc uważajcie mocno, kierownica w dłoni, uważajcie na siebie, na drogach, zwłaszcza tam, gdzie będzie padać i będą burze, czyli południowy zachód i południe kraju. Jeżeli chodzi o wiatr, to na ogół słaby, w czasie burz oczywiście porywisty, nawet do 60 km na godzinę. Ba, nie, nawet więcej, szybciej będzie wiał w porywach. Do 90 km na godzinę w czasie tych burz. Wieje na ogół z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeżeli chodzi o to, z kim zderzył się ten kierowca ciężarówki, podwożąc dwóch chłopców, z FSO 125 Mamrok, tak twierdzi w aplikacji. Nie, to nie był samochód FSO 125, nie był to Fiat. Marta też twierdzi, że kierowca się zderzył się z Fiatem. Nie z Fiatem się zderzył. Raz jeszcze opisuję sytuację. Chłopcy podróżują z Krakowa do nadmorze na Półwysep Helski. Autostopem złapali sobie ciężarówkę, jadą, gaworzą sobie i nagle dzieje się coś niedobrego.
2: Chłopaki, a czy wy przypadkiem nie uciekliście z domu?
0: O, no i tutaj wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.
3: Jak ty jedziesz, idioto ciężki?
4: A ty jak jedziesz, baranie chodzący?
3: Ty prawa na lewo!
4: A ty wiatr...
0: Z kim zderzył się kierowca ciężarówki? Tak brzmi pytanie. Kto mu wyjechał prosto pod samochód? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, że pamiętacie. Trzymam kciuki. Oczywiście nie był to Fiat. To już wiemy. Kłaniam się. Jedziemy razem na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: właśnie a propos telefonu, to 22 513 11 11. Telefon działa, w każdej drogowej sprawie możecie go wykorzystywać. No, oczywiście, jeżeli zauważycie coś na swojej drodze, także w aplikacji czekamy na wieści. A od nas, Emilia, co 20 minut regularnie, jak brytyjska kolej, wpada tutaj, żeby poinformować was, co się dzieje na polskich drogach. Teraz też tak będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na autostrady, głównie na trasy ekspresowe, ale też na drogi krajowe, bo sporo się dzieje. Opole Zachód do węzła Brzeg na 219 km. Samochód ciężarowy zderzył się z busem. Już teraz wiadomo, że jedna osoba w tym wypadku została ranna i zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Można jechać lewym pasem, chociaż autostradowa czwórka przed Wrocławiem ogólnie się teraz korkuje, więc najlepiej zjechać na drogi lokalne. Autostradowa czwórka to nie wszystko. Jeszcze kolejna wiadomość z województwa dolnośląskiego na węźle Krzyżowa. A nie, tam już zakończyły się prace. Wcześniej była awaria samochodu osobowego, o czym mówiliśmy wcześniej. I był zablokowany pas do Zgorzelca. Za niedługo być może, miejmy nadzieję, że ten odcinek się odkorkuje. Na pewno drogowcy zakończyli już tam pracę. S2 to Warszawa, Aleje Jerozolimskie, węzeł Opacz. Na tym odcinku na 460 km kolizja dwóch samochodów osobowych. Nie można przejechać jednym pasem w kierunku Białego Stoku. To właśnie te główne trasy, ale też droga krajowa numer 15. Akurat dobra informacja. Kowalewo-Pomorskie do Brodnicy w miejscowości Małki na 288 kilometrze była neutralizacja plamy oleju i droga była zablokowana od 15, ale tam szybko udało się usunąć te szkody i to te zdarzenia na drodze krajowej numer 15, ponieważ informacje dostaliśmy już 20 minut temu. Jeżeli chodzi o te informacje, które pojawiły się wcześniej i o których mówiliśmy, to S6, węzeł Gdynia-Chważno do węzła Gdańsk-Osowa. Tam cały czas jest korek po zderzeniu dwóch samochodów osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do tego zderzenia. Kim, z czym zderzył się kierowca ciężarówki? Halo, halo.
3: Nie, podróż za jeden uśmiech. Kierowca prawie zderzył się z furmanką. Mm-hmm. Pozdrawiam, Adam z Luksemburga.
0: Pozdrawiam, Adamie z Luksemburga i wpadł do rowu. Oczywiście, że tak, ciężarówka zderzyła się z wozem pełnym kapusty, twierdzi Justynaski. Chyba nie, chyba tam było siano, ale wóz to jest dobra odpowiedź, Justyno. Kasia z Kii natomiast już napisała, że chodzi o wóz konny. Norbert wiedział, Elvisu 1 też wiedział, Piotrek, Jarek, Emilia z Mitsubishi ASX. Dobra odpowiedź. Piotr z domu, Małgorzata, Iwona z Hondy. Kto jeszcze?
4: Łódź, DHL, Maro. No to Poldek i Duduś jechali samochodem i wyjechała im furmanka prosto pod koła. No i pan Kracy, udało mu się uniknąć dzwona. Wszystkiego dobrego, siema.
0: Siema, oczywiście, że tak. Pan Kracy, udało mu się uniknąć dzwona, no ale zniszczył sobie trochę samochód, bo wjechał do rowu. Oczywiście, że tak, świetnie to pamiętacie.
5: Kierowca ciężarówki zderzył się z woźnicą, po prostu z zaprzęgiem konnym. Dziękuję, Wiesław Środa.
0: Dziękuję. Z wozem konnym, Sandra też to pamiętała, z woźnicą, Aga z Rafałem z Opla, trasa Wrocław-Katowice. Wyjechał mu zaprzęg konny, Hubert z I30, bardzo dobra odpowiedź. Kierowca ciężarówki zderzył się z wozem drabiniastym, z sianem. Artist Ząbek potwierdza, że to było jednak siano, a nie kapusta. Kto jeszcze wiedział?
6: Witam, tutaj Artur z Kia PV5.
0: Cześć, Arturze.
6: Pod tytułem Podróż za jeden uśmiech, a ta scena przedstawiała kolizję samochodu ciężarowego z zaprzęgiem konnym. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Również oczywiście to jest bardzo dobra odpowiedź. Maria z Pożoga też wiedziała. Koni napisała Andzia i to jest też dobra odpowiedź. Wóz z konny. Kasia z Camry była najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. A kto był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali?
7: Witam serdecznie, Agata z tej strony. Odpowiedź brzmi: zderzyli się z wozem drabniastym, z wozem konnym, przepraszam, mimo że źle podpowiada. Do usłyszenia.
0: Dobrze podpowiadał mąż. Wóz drabniasty może być konny. Oczywiście Agata z mężem i Kasia z Camry. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście wykorzystując aplikację nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o tego typu kolizję. Dlaczego o kolizji dziś wspomniałem? Ano dlatego, że mamy rocznicę. Niestety przykrą rocznicę. 17

14 sierpnia w 1896 roku miał miejsce pierwszy śmiertelny wypadek samochodowy. Bridget Driscoll w Londynie po uderzeniu przez auto zmarła. Koroner wówczas wyraził nadzieję, że podobna rzecz nie zdarzy się już nigdy więcej. Auto poruszało się z prędkością około 12 km na godzinę. Więc widzicie, jak wolno wydawałoby się dziś, a jednak to był pierwszy śmiertelny wypadek z udziałem samochodu w 1896 roku, 17 sierpnia to miało miejsce. Dziś będziemy jeszcze o wypadkach rozmawiać, zwłaszcza, że mamy dziś także rocznicę wypadku samochodowego pod Ostronicami w województwie zachodniopomorskim. Tam wówczas Władysław Komar i Tadeusz Siusarski, nasi mistrzowie olimpijscy, zginęli w wypadku samochodowym. A wczoraj mieliśmy poważny wypadek na Węgrzech polskiego autokaru i o tym między innymi będę rozmawiał z ekspertem już za moment.

0: Dziś, jak powiedziałem, dwie niemiłe rocznice, jeżeli chodzi o wypadki drogowe. W 1896 roku, właśnie 17 sierpnia, mieliśmy pierwszy śmiertelny wypadek na drodze z udziałem samochodu. Natomiast jeżeli chodzi o polskie podwórko, no to w 1998 roku również niestety 17 sierpnia w wypadku samochodowym pod Ostromicami w województwie zachodniopomorskim zginęli mistrzowie olimpijscy Władysław Komar i Tadeusz Ślusarski. Wczoraj mieliśmy poważny wypadek na Węgrzech polskiego autokaru i między innymi o tym będę rozmawiał z Pawłem Frontczakiem, byłym rzecznikiem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie Pawle, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: To dla strażaka przykre, nie? Taka sytuacja, kiedy musicie jechać do wypadku, rozkroić samochód i wydobywać

0: ludzi. Niejednokrotnie niestety już nie żyjących.
1: To są zbyt w dalszym ciągu częste przypadki, z którymi spotykamy się na polskich drogach. W ciągu danego roku strażacy w Polsce wyjeżdżają kilkadziesiąt tysięcy razy do zdarzeń na drogach. O tym zdarzeniu, o którym pan mówi, to jest już katastrofa w ruchu lądowym, wypadek z wieloma ofiarami, z kilkudziesięcioma osobami rannymi, gdzie trzeba przede wszystkim udzielić pomocy, ale najważniejsze jest dotarcie. Tutaj tym kluczowym elementem nie jest wyposażenie, nie jest doświadczenie, nie jest wiedza, bo to jest po stronie ratowników, strażaków i wszystkich innych służb.
0: A co jest kluczowe?
1: Reakcja nasza, czyli osoby, która przejeżdża i jest świadkiem takiego zdarzenia. My wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, ale to jest ten punkt krytyczny, od którego zaczyna się możemy powiedzieć, że ta akcja przebiega właściwie i ewentualnie jest bardzo szybko, wpływa informacja, gdzie doszło do danego zdarzenia, jakie to jest zdarzenie, na jakim kilometrze, na jakim odcinku autostrady czy drogi. Są też te słupki pitotażowe, o których mówiliśmy, jak zgłaszać taką informację. I od tego momentu dopiero zaczyna się akcja ratownicza. Ogłaszany jest alarm, wyjeżdżają określone zespoły ratownicze. Oczywiście bardzo ważnym jest przekazanie precyzyjnej informacji. Od najbardziej precyzyjnej informacji zależy, że w pierwszej fazie, kiedy dojeżdżają te pierwsze jednostki z różnych miejsc, weźmy to pod uwagę, no przyjeżdża duża grupa ludzi, bo wiemy, że to jest wypadek masowy, że jest to katastrofa, jest wiele osób poszkodowanych. No oczywiście najpierw następuje rozpoznanie, w tym przypadku węgierskim, no to również oświetlenie terenu, bo rzecz się działa w nocy.
0: No tak.
1: To jest ustabilizowanie autobusu i docieranie z użyciem różnego rodzaju narzędzi, aby ewakuować osoby z zagrożonej strefy, czyli z tego, co zostali uwięzieni w tym pogiętym autokarze i udzielać pomocy. Natomiast zawsze, niezależnie od kraju, tą osobą, która kieruje takimi działaniami ratowniczymi, jest strażak, natomiast osobą, która koordynuje medyczne działania ratownicze, jest pierwszy przybyły lekarz. To on w momencie, kiedy strażacy wydobywają osoby poszkodowane, dokonuje tak zwanego triażu, czyli segregacji osób na tym tak zwanym kodzie czerwonym.
0: No tak, kto jest bardziej poszkodowany, kto mniej. Kto...
1: I przewożeni są do szpitala w celu diagnostyki, ale to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, że nie do jednego szpitala przewozimy osoby poszkodowane, ale do wielu, żeby ta diagnostyka i pomoc była tam na miejscu udzielana jak najszybciej i bardzo profesjonalnie.
0: Ale co tu się stało, jeżeli mogę pana zapytać, bo obaj znamy prawdopodobnie szczegóły tego wypadku, te znane, oczywiście również z anteny PRK Polskiego Radia Kierowców. Przypominam, że węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autobusu z polskimi pielgrzymami, który uległ wypadkowi na autostradzie M3. I tam wszystko było, wydawać by się mogło, jeżeli chodzi o procedury zachowane. Było dwóch kierowców, jeden na zmianę z drugim, a ten podobno zasnął za kierownicą. Czyli co, nieodpowiednio był przygotowany do jazdy?
1: Trudno na ten temat powiedzieć. Tutaj służby badają przyczynę, są zebrane materiały na miejscu tego wypadku, tej katastrofy. Natomiast wydaje mi się, że niezależnie od tych naszych reakcji, to co powiedzieliśmy na początku o tym, jak później będzie ta akcja przebiegać, my jesteśmy jako strażacy, my jako ratownicy medyczni przygotowani. Jest określony system i zapewniam państwa, że polskie służby są przygotowane, a zarazem posiadają nie tylko doświadczenie, ale również i najlepszy sprzęt, a także technologie ratownicze. To jest to, co od wczoraj się mówi i powinniśmy na to zwracać uwagę.
0: Polskie służby jak...
1: Zapinanie pasów bezpieczeństwa w autobusach, kiedy przemieszczamy się między miastami, bo takie samochody, takie autobusy, mikrobusy są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, ale niekiedy o tym zapominamy.
0: Właśnie.
1: A pas bezpieczeństwa niejednokrotnie ratuje życie.
0: No właśnie, zwłaszcza w tym przypadku, kiedy prawdopodobnie w tym autobusie w trakcie uderzenia, w czasie wypadnięcia z drogi, to tam wszyscy latali pewnie, a jakby byli przypięci, to może byłoby mniej ofiar oczywiście. Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, jest z nami. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, ale pamiętajcie o tym, biorąc pod uwagę te wszystkie rocznice, które dziś mamy, rocznice tych wypadków, również tragicznych wypadków, nie tylko na polskich drogach. Naprawdę to sekundy, więc dzielą nas, sekundy mogą nas dzielić.

iść od bezpiecznego dojechania do miejsca przeznaczenia albo jakiegoś, nie daj Boże, wypadku, więc dostosujmy prędkość, zapinajmy pasy również w autokarach, o czym mówił Paweł Frontczak, no i dostosujmy prędkość do warunków jazdy oczywiście, a nie zawsze warunki jazdy są dobre, o czym za parę minut.

0: 16:30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest zator na drodze wojewódzkiej nr 215. Kierowcy stoją w 10-kilometrowym korku między Chałupami i Władysławowem. No i objazdu podać nie mogę, bo takiego nie ma, więc niestety tam kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na mapach widzimy, że też jest zdarzenie drogowe. Jeśli teraz jesteście na Wybrzeżu Helskim, wypoczywacie tam, to dajcie nam znać, jeżeli wiecie, co się dzieje. Aplikacja jest cały czas dostępna i do waszej dyspozycji. A bardzo trudna sytuacja jest na trasach dolnośląskich. Korkuje się A4 na wysokości Kątów Wrocławskich w obu kierunkach. Autostradowa 8. Samochody zwalniają już za portem lotniczym, a w kierunku węzła Wrocław Południe. No i to nie wszystko, bo przewężona jest również ekspresowa 5, też w obu kierunkach, czyli do Częstochowy i do Wrocławia. Większy ruch mamy na też wysokości trasy S8 przed wjazdem do Wrocławia, ale też w trasie do Łodzi. I jest wiadomość od was.
3: Dzień dobry wszystkim podróżującym trasą S8 z Białegostoku w kierunku Warszawy. Na węźle Małopole, właściwie MOP Małopole, koszenie trawy pomiędzy jezdniami, ale korek, jaki widzę jadąc w przeciwnym kierunku, no to jest 7-8 kilometrów. Także jest spowolnienie dosyć spore dla tych, co podróżują w tym kierunku. Cierpliwość.
2: Dziękujemy. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jeszcze S8 w obu kierunkach. Bliznę Łaszczyńskiego, tu zaczyna się korek, a kończy dopiero za mostem imienia Grota Roweckiego w trasie do Białegostoku i w drodze do Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Teraz jedne z najkrótszych pozdrowień w historii koncertu życzeń. Kasia Skamri, uwaga, pozdrowienia dla wszystkich w drodze. No to gramy.

0: Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Panie Pawle, Polacy coraz częściej, a w wakacje to już w ogóle, bardzo często podróżują po innych krajach i tam stykamy się w tych innych krajach z takimi rzeczami, w których w Polsce rzadko, na szczęście, do których w Polsce rzadko dochodzi, na przykład zagrożenie pożarowe w Chorwacji teraz, albo wybuch wulkanu na Sycylii ostatnio. Jeżeli jesteśmy tam samochodem, to jak powinniśmy się jako kierowcy zachowywać w takich regionach zagrożonych pożarami czy wybuchem wulkanu?
1: Przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z taką sytuacją, która ma miejsce, a ta sytuacja, mówiąc o sytuacji pożarowej na południu Europy, czyli mówimy tutaj o Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, kiedy nawet jeśli nie jedziemy swoim samochodem, ale wynajmujemy tam samochód, warto przed wyjazdem zapoznać się z sytuacją. Warto się również, to co przypomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zarejestrować się w systemie Odyseusz, żeby można mieć informacje, żeby otrzymywać komunikaty ostrzegawcze, jeśli chodzi o kwestie związane z sytuacją. Natomiast to, co pan mówi, to przede wszystkim powinniśmy śledzić komunikaty, które są wydawane przez miejscowe władze. To przede wszystkim powinniśmy przestrzegać obowiązujących przepisów, podporządkowywać się poleceniom, a także zakazom, które są wydawane. Oczywiście tutaj musimy pamiętać, że żywioł jest nieprzewidywalny. Oczywiście to, co mówiłem wcześniej, kilkanaście minut temu, że my jako strażacy również na południu Europy jesteśmy do tego przygotowani, posiadamy wiedzę, najnowsze technologie i narzędzia ratownicze, ale niestety z uwagi chociażby na to, że tam jest kolejna fala ekstremalnych upałów, jest brak opadów, jest susza, jest zupełnie inne ukształtowanie terenu, inny drzewostan, inna roślinność, wiatr, który bardzo często wzmaga te pożary i czasami dociera do nas informacja w hotelu, że musimy się ewakuować. Pamiętajmy, że nasze zdrowie i życie jest najważniejsze. My nie pakujmy się wówczas, tylko podporządkujmy się. Wyjedźmy, oczywiście nie blokujmy dróg, nie zatrzymujmy się, nie róbmy fotografii, żeby pochwalić się na mediach społecznościowych.
0: To łatwo apelować, panie Pawle, ale nawet słuchacze, którzy nas słuchają w tym momencie, przyznają mi rację, że coraz częściej niestety w Polsce dochodzi do takich sytuacji, że jak jest wypadek, to korek jest nie tylko po stronie wypadku, ale na przykład z drugiej strony ci, którzy jadą w przeciwną stronę, też powodują korek, bo muszą się zatrzymać, zwolnić, żeby zrobić sobie zdjęcie i na media społecznościowe wrzucić.
1: I niejednokrotnie doprowadzić do kolejnego
0: dokładnie
1: wypadku.
0: Tak.
1: Nie mówiąc już o tym, że są to określone utrudnienia dla służb ratowniczych, które prowadzą działania. Natomiast ja pamiętam, rozmawialiśmy w ubiegłym roku i dwa lata temu na antenie Radia Kierowców na podobny temat. I nasi rodacy, no to jest dosyć przykre, że nie potrafimy przewidywać i podporządkować się poleceniom miejscowych władz, nie mówiąc już o zapoznaniu się z przepisami, które powinniśmy znać wyjeżdżając za granicę, że no przecież nie czuć dymu, nie widać ognia, to po co mamy się ewakuować? Natomiast niejednokrotnie władze, wiedząc jak szybko może przemieszczać się front pożaru, prewencyjnie podejmują takie działania, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że później ogień odcina nagle nam wyjazd, dojazd, nie możemy się ewakuować. Z tego co wiem...
0: Czyli jesteśmy knombrni, my Polacy, tak?
1: Dokładnie, ale też warto też uzmysłowić sobie. Ja nawet o tym, przyznam się, nie wiedziałem, ale koledzy ostatnio mi z Portugalii pokazali, że kiedy mamy włączoną nawigację,

0: Na tej nawigacji wyświetla się i nanoszone są aktualnie za granicą te drogi, które są zamknięte, uh-huh. mówiąc o sytuacji pożarowej. Podobnie jest, jeśli chodzi o Sycylię, czyli te pewne zjawiska, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, a mówiąc o tym, że są to drogi, którymi się przemieszczamy, czy moglibyśmy się przemieszczać, one w momencie zamykania, ta informacja nagle pojawia się
1: w nawigacji.
0: Również za granicą o tym, więc stosujmy się do tych poleceń i uważam, że również bezwzględnie powinniśmy zapoznać się przed wyjazdem do danego kraju z tym, co w danym kraju obowiązuje, czyli mówimy o przepisach i słuchajmy komunikatów, a także zarejestrujmy się w systemie Odyseusz, gdzie też takie informacje są przez polskie władze przekazywane.
1: Radził Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Panie Pawle, dziękuję pięknie za rozmowę, miłego popołudnia
0: życzę. Dziękuję serdecznie.
1: I do usłyszenia.

0: Eurojazda trwa. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Wysokich Obrotach dziś śladem oręża polskiego zwycięstw z Grunwaldu przemieściliśmy się w stronę Warszawy. Bitwa warszawska też wygrana. Pokonaliśmy bolszewików. Przecież prawda? I teraz, no, domyślacie się, dokąd teraz z Warszawy? Oczywiście do Wiednia. Jedziemy do Wiednia. Grunwald, Warszawa, Wiedeń. Policzcie, ile to kilometrów. Oczywiście do Wiednia przez Czechy. Jedziemy sobie i cóż, ile to kilometrów z Grunwaldu do Warszawy, do Wiednia, jeżeli już policzyliście sobie, no to o ile możemy się pomylić dzisiaj? No powiedzmy, że o 100 kilometrów. Niech będzie. O 100 kilometrów możemy się pomylić, bo różne drogi przecież prowadzą z Grunwaldu przez Warszawę do Wiednia. Jeżeli policzyliście, to zapamiętajcie tę liczbę, wyślijcie ilość kilometrów w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, dopiszcie do tej liczby kilometrów oczywiście swój numer telefonu, koniecznie bez błędu, bo będziemy wtedy wiedzieć bezbłędnie, do kogo zadzwonić po godzinie 17 i dopiszcie swoje imię, ewentualnie pseudonim artystyczny, którym poruszacie się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wszystko jasne? Mam nadzieję, że tak. Po godzinie 17 ktoś, kto się zgłosi i odpowie na pytanie, jedno proste pytanie, wygrywa 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.
1: Konkurs.
0: No to jeszcze raz dla przypomnienia. Grunwald, Warszawa, Wiedeń. Ile to kilometrów? Jeżeli wiecie ilość, liczbę, co ja mówię, liczbę kilometrów wpisujecie w aplikacji, dodajecie swój numer telefonu i imię. I jedziemy.

0: sobie pas.
1: No właśnie, nie potrafię nic wyczytać z tej twarzy pokerowej, twarzy Emilii, muszę wam powiedzieć, ale prawdopodobnie sporo się dzieje na polskich drogach.
2: Bardzo dużo się dzieje i ja nie powiem chyba wszystkiego. Za chwilę będzie mój kontynuator tej podróży przez całą Polskę, więc no, tyle ile powiem, to powiem.
1: No, co powie, to powie, posłuchajcie, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jest zator na drodze wojewódzkiej numer 215. Już mówiliśmy o tym 20 minut temu, ale powtarzamy, że kierowcy stoją w 10-kilometrowym korku między Chałupami i Władysławowem. No i niestety tam kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ jest to jedyna trasa, którą można przejechać w kierunku Władysławowa. No i na mapach widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Czekamy na informacje od służb albo od was. Dajcie znać 22 513 11 11. Bardzo trudna sytuacja jest na trasach dolnośląskich. Korkuje się A4 na wysokości Kątów Wrocławskich w obu kierunkach. Następnie autostradowa 8. Samochody zwalniają tuż za portem lotniczym w kierunku węzła Wrocław Południe. Kolejny przewężony odcinek jest w Radziejowicach. Autostrada A4 na 219 kilometrze. Tam samochód ciężarowy zderzył się z busem i ranna jest jedna osoba, dlatego służby blokują przejazd także do Wrocławia. Autostradowa 1 na wysokości Żorów. Bardzo ciasno jest na trasie w kierunku południowej granicy państwa i tam zator ma już ponad 5 kilometrów. Jeszcze raz powiem, że czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11 i dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: 17. No, skoro 17, to czas na wiadomości pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: O 17.15 w Słubicach i tam jest najchłodniej na zachodzie kraju, o dziwo, najchłodniej.

25,7, prawie 26 w Raciborzu i w Raciborzu najcieplej, zdaniem synoptyków w tym momencie. Jeżeli chodzi o ten Racibórz i okolice, no to tam największe zagrożenie silnymi burzami i deszczem. Przewidują synoptycy nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Ja już mówiłem o tym trójkącie Częstochowa, Opole, Kraków. Teraz można powiedzieć, że tak naprawdę

0: Dzisiejszy wieczór i noc, no to zachmurzenie duże i całkowite przewidują synoptycy. Jedynie na zachodzie i na północnym zachodzie kraju większe przejaśnienia, ale miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, w centrum, na wschodzie również burze, a we wschodniej połowie kraju suma opadów deszczu nawet do 20 mm, czyli te opady czasem mogą być intensywne. Jeżeli chodzi o dodatkowe utrudnienia, no to nawet do 60 mm na metr kwadratowy na Mazowszu i na Podlasiu, jeżeli chodzi o te opady, więc na Mazowszu i na Podlasiu najbardziej intensywne nocą. Wiatr pozostanie słaby bądź umiarkowany i jeżeli chodzi o kierunek, to głównie zachodni i północno-zachodni będzie nam towarzyszył nocą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 2 minuty po godzinie 17. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy sobie razem. Robert Killen na wysokich obrotach. But for an angel, she's a hot, hot mess. Make you so blind.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 17. To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kogo me oczy widzą? Mariusz Dąbrowski, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Wypoczęty?
1: Tak. Ale już jestem zmęczony, wiesz, na samą myśl, że rozumiem. Muszę pracować.
0: Rozumiem.
1: Ale damy radę.
0: Tak?
1: Tak.
0: To dajemy radę. Wiadomości drogowe, Mariusz Dąbrowski. Powiedziałeś.
1: Oczywiście, ale brakowało?
0: Brakowało, no pewnie.
1: No,
0: pozdrowień zawsze, zawsze brakuje.
1: Oczywiście, to dobre słowo jest bardzo potrzebne.
0: Jeżdżamy?
1: Jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Gorzów Wielkopolski Północ na wysokości Renic. Na 57 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, zablokowane jest jedno pasmo jezdni w kierunku Szczecin.

0: Szczecina. To jest kłopot, który na tej trasie już dość długo trwa. Cóż jeszcze? Koniec kłopotów na S3. Na odcinku węzeł Jawor Południe, węzeł Bolków. 334 km. Awaria autobusu. Zablokowany był jeden pas w kierunku Legnicy. Koniec kłopotów na S2. Na odcinku węzeł Aleje Jerozolimskie, węzeł Opacz. Na 460 km. Koniec kłopotów także na S7. Na odcinku węzeł Gdańsk Południe, węzeł Gdańsk Port, 4 km. Sporo kłopotów na S8, na stołecznym odcinku od Bemowa po Marymont, korek. W przeciwnym kierunku korek jest od Żerania po Marymont, to dla jadących w stronę węzła Konotopa. Łomianki, Dziekanów Leśny, właściwie wszystko zaczyna się w Czosnowie, na końcówce pięknie wyremontowane jest siódemki, a potem już tylko na remontowanym odcinku krajowej siódemki, od Czosnowa po Łomianki, kłopoty, kłopoty, jeszcze raz kłopoty. Te kłopoty wynikają z tego, że tam jest zmienna organizacja ruchu, że są zwężone pasy, są inne ustawienia i limity prędkości. Kilkunastokilometrowy odcinek krajowej siódemki w totalnym remoncie zmierza ku lepszemu. Za kilkanaście miesięcy będziemy jechać przepiękną trasą typu S, ale jeszcze będziemy czekać na wyjazd z Warszawy do Łomianek. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Pamiętajmy o tym, żeby porządnie przypiąć pasami nasze pociechy, żeby dzieci, czy to w fotelikach, czy na takich siedliskach podniesionych, były dobrze zapięte pasami w naszym samochodzie. To wszystko w imię naszego wspólnego bezpieczeństwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wędrowaliśmy dzisiaj, co ja mówię, wędrowaliśmy. Jechaliśmy przecież z Grunwaldu przez Warszawę do Wiednia. Piotr, dzień dobry. Piotr z Olsztyna. Tak, podpisałeś się, Piotrze. Jesteś z Olsztyna? Dzień dobry.
1: Tak, z okolic Olsztyna.
0: Z okolic Olsztyna. Piotr z okolic Olsztyna wiedział i za chwileczkę powie.
2: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Jak tam pogoda u ciebie, Piotrze, w okolicach Olsztyna?
1: Ogólnie taka fajna, bo jest chłodno i słońce za bardzo nie przypieka, ale i nie jest tak mocno zimno. Nie?
0: Wczoraj byłem w twoich okolicach, wiesz, przedwczoraj była piękna pogoda, słonecznie, pływałem sobie na jeziorku, a wczoraj już było trochę zapowiedź tej zmiany pogody, prawda?
1: Tak, tak. I to się właśnie wszystko zmienia, tak jak mówili.
0: Dokładnie tak, wszystko się zmienia. Nie zmienia się to, że dobrze odpowiedziałeś, dobrze wyliczyłeś trasę z Grunwaldu przez Warszawę do Wiednia. Ile to kilometrów?
1: 871 chyba wyszło mi.
0: No, może nawet trochę krócej, 865, niektórzy pisali, w każdym razie o 100 km można było się pomylić i to jest dobra odpowiedź, mieścisz się w granicach, więc uwaga, uwaga, od 1 do 56 możesz wybrać sobie pytanie, na które odpowiesz i zdobędziesz 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.
1: Tak, żeby łatwe padło.
0: No.
1: To może 17, ta siódemka taka trochę szczęśliwa.
0: To siódemka czy siedemnastka?
1: 17 dokładnie, nie?
0: Dobrze, dokładnie 17, bo dzisiaj 17 sierpnia, tak?
1: Tą
0: drogą idziesz. Dobrze, okej. Okay.
1: Tak.
0: 17 pytanie. Uważaj, uważaj. Który kraj ma najdłuższą sieć autostrad w Unii Europejskiej? Trzy kraje wymienię, a ty wymienisz ten z najdłuższą siecią autostrad. Dobrze?
1: Tak.
0: Hiszpania, Belgia czy Chorwacja? Spośród tych wymienionych. Najdłuższa sieć autostrad. W Hiszpanii, w Belgii czy w Chorwacji?
1: Hiszpania.
0: Jesteś pewny?
1: No tak, tak, tak mi się wydaje, pewny nie jestem.
0: I tak udzieliłeś takiej odpowiedzi, więc albo dobra, albo zła, prawda?
1: Tak.
0: W każdym razie, myślisz, że pojawią się brawa?
1: No nie wiem, to był strzał.
0: To był strzał. A byłeś w wojsku, Piotrek?
1: Byłem, tak.
0: Miałeś cela?
1: No, w przeciwlotniczych byłem. Rakietę naprowadzałem.
0: O, proszę bardzo, no to brawa. Brawa, rzeczywiście. Hiszpania to jest dobra odpowiedź.
1: Udało się,
0: 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej należą do ciebie. Brawa, brawa, brawa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie rozłączaj się, dobrze? Bo musimy wiedzieć, dokąd skierować te pieniądze. Na jakie konto, dobrze?
1: Tak.
0: Super. A jutro ktoś... ponownie wygra 300 zł w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Eurojeździe.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: A teraz jedziemy samochodem elektrycznym.
1: Jazda na zielonym.
0: Dziś ważna rocznica, jeżeli chodzi o samochody spalinowe i ich triumf nad samochodami elektrycznymi. Nie wiem, czy wiesz, Pawle. Dzień dobry.
2: Paweł Kacperek, co ty znowu wymyśliłeś?
0: Bardzo ważna, naprawdę bardzo ważna rocznica, bo wszyscy to już wiemy, bo mówimy o tym niejednokrotnie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Na początku XX wieku, na przykład w Nowym Jorku, było większość taksówek elektrycznych. Tak. I samochody elektryczne mogły wówczas wygrać batalię z samochodami spalinowymi, ale przegrały. A to dlatego, że 17 sierpnia, mamy rocznicę. 17 sierpnia 1915 roku amerykański wynalazca Charles Kettering otrzymał patent na elektryczny rozrusznik silnika spalinowego. Wówczas uwolnił kierowców od niebezpiecznego
2: kręcenia.
0: Korbką, tak, korbą nie trzeba było już kręcić i samochody spalinowe wygrały wówczas batalię z samochodami elektrycznymi.
2: Na szczęście historia lubi zataczać koło i teraz zrobiła to z takim przytupem, że może się okazać, jeszcze nie teraz, ale za moment, że właśnie te proporcje zostaną odwrócone. No i tak. Zrobi się tak, jak powinno być od samego początku w tym Nowym Jorku, gdzie taksówek elektrycznych dodam było więcej.
0: To prawda, było więcej. Czy tak też będzie, przekonamy się. Natomiast historia lubi też się powtarzać, więc być może znów samochody spalinowe nowe wygrają. Albo hybrydowe. Nie wiadomo, jak to będzie. No w każdym razie dziś będziemy mówić o tym, jak wybrać się na wakacje samochodem elektrycznym. Czy trzeba jednak planować, czy już te czasy za nami i tak naprawdę posiadając samochód elektryczny możemy jechać tak jak spalinowym, bez żadnego planowania, bo zawsze gdzieś ten prąd znajdziemy.
2: Można pojechać bez planowania, z tym tylko, że mnie osobiście samochody elektryczne właśnie nauczyły planowania. Ja bardzo w takich sytuacjach lubię powtarzać, już chyba kiedyś o tym mówiłem, że nie planując, planujemy swoją porażkę. I w przypadku elektromobilności to rzeczywiście bardzo może się szybko sprawdzić, dlatego że może okazać się, iż jakaś stacja ładowania, na którą po prostu chcemy pojechać, bo pamiętamy, że gdzieś tam jest, nie będzie działała, będzie zajęta, będą kolejki, no różne sytuacje mogą się wydarzyć.
0: No ale skąd mamy wiedzieć, że ta stacja nie będzie zajęta, czy działa? Nie wszystkie aplikacje to pokazują. Nasza nawigacja samochodowa w samochodzie elektrycznym też może mieć nieaktualne dane. I co?
2: Ale są takie aplikacje, które, ja im wierzę z dokładnością,

0: do 99%, aha, dlatego że pamiętajmy o tym, że w pewnych aplikacjach, tych społecznościowych, kierowcy samochodów elektrycznych cały czas, naprawdę z dużą regularnością informują o niedostępności.
1: No to w takim razie za chwilę o tym, w co wierzy Paweł Kacperek.
2: Jazda na zielonym.

0: 29 minut po godzinie 17, już za chwileczkę, już za momencik kolejne wiadomości drogowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja przypomnę, nie wahajcie się używać aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jeżeli tak się zdarzy, że natraficie na jakieś utrudnienia, to dajcie znać. My natychmiast taką informację puszczamy na antenie, a poza tym co 20 minut wracamy na drogi i od nas informacje także się pojawiają. Mariusz Dąbrowski w studiu ponownie, więc o 17.30 kolejna porcja od nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S11, odcinek węzeł Ostrów Wielkopolski Południe, węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód. W pobliżu miejscowości Wtórek na 9 kilometrze zderzenia auto osobowego z ciężarówką. Ruch w kierunku Poznania najpierw był zablokowany, teraz odbywa się tylko lewym pasem. Koniec kłopotów na S3, na odcinku węzeł Jawor Południe, węzeł Bolków, 334 kilometr. Zepsuty autobus nie utrudnia już

0: przejazdu. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Krzyżowa, węzeł Legnicka, specjalna strefa ekonomiczna, obszar Krzywa. W pobliżu węzła Krzyżowa na 52 kilometrze usunięto zepsute auto osobowe i oblokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Zgorzelca. Po kłopotach także na drodze ekspresowej S7 na odcinku węzeł Gdańsk Południe, węzeł Gdańsk Port w pobliżu miejscowości Lipce na 4 kilometrze, gdzie po zderzeniu 4 aut osobowych zablokowany był jeden pas w kierunku Elbląga. Teraz jedzie się przez 4 kilometr S7 bez jakichkolwiek problemów. I po kłopotach na Krajowej 15 na odcinku Kowalewo-Pomorskie Brodnica w pobliżu Małk na 288 kilometrze. Rozlana plama oleju napędowego sprawiła, że droga była zablokowana. Strażakom udało się zneutralizować tę plamę. No i ruch na 15 w Małkach przywrócono.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za momencik wracamy do rozmowy w trakcie jazdy na zielonym.

0: znów. Wracamy do rozmowy o samochodach elektrycznych.
1: Jazda na zielonym.
0: No to już ustaliliśmy, nawet jak nie jesteśmy w kolorze zielonym, jeżeli chodzi o obsługę samochodu elektrycznego, to lepiej taką podróż zaplanować, a nie jechać tak jak samochodem spalinowym, gdzie tam zatankujemy, to zatankujemy. Wiadomo, samochód spalinowy, nawet Paweł, elektroentuzjasta, twierdzi, że lepiej taką podróż zaplanować, a nie jechać tak ad hoc, tak?
2: Tak, z bardzo prostej przyczyny, dlatego by uniknąć przykrych niespodzianek, niepotrzebnego stresu, nerwów.
0: Czyli są jakieś przykre niespodzianki jednak, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, bo jeżeli chodzi o samochody spalinowe, to zawsze jakąś stację znajdziemy, na której jest paliwo.
2: Nie wiem, czy zauważyłeś, ja wiem, że ty specjalnie to powiedziałeś, ale zwłaszcza podczas wyjazdów wakacyjnych, może ja mam pecha, wiesz, tak mi się wydaje, ale ja mijając stacje benzynowe, chociażby przy MOP-ach, przy trasach szybkiego ruchu, przy autostradach, ja widzę kolosalne kolejki. Przy stacjach ładowania zdarzyło mi się widzieć jeden, dwa samochody więcej, ale nie takie kolejki jak przy stacjach benzynowych i tutaj ja się bardzo uśmiecham i cieszę, bo jeszcze takich kolejek nie ma.
0: To prawda, no, tu muszę ci przyznać rację, jeżeli chodzi o tankowanie czy ładowanie samochodu elektrycznego, to w czasie wakacji może tak samo długo trwać, zwłaszcza jeżeli tankujemy samochód przy stacjach, które są umieszczone niedaleko, właściwie przy drogach ekspresowych albo autostradach, bo tam rzeczywiście są kolejki.
2: Tak.
0: I możemy stracić 20 minut, zanim zatankujemy, tak samo jak te 20 minut czekamy na naładowanie samochodu elektrycznego. Ale wróćmy do tych aplikacji, których jesteś entuzjastą, bo niejednokrotnie tak się zdarza, że nawigacja samochodowa pokazuje, że żeby na przykład naładować samochód tu i tu, podjeżdżamy, a tam nie
2: da się. Tak, z tym tylko, że tutaj powinniśmy rozróżnić jedną rzecz. Czym innym jest nawigacja samochodowa, która posiada i nawiguje nas do już
0: celu.
2: Do celu, ale do stacji ładowania, które są, jakby to uprościć, wgrane do tej nawigacji i one i tam aktualizacji, nie ma informacji o tych stacjach ładowania w czasie rzeczywistym. To jest bardzo ważne słowo. A jeżeli korzystamy z aplikacji mobilnych, a tym bardziej społecznościowych, to znaczy, gdzie ludzie

0: To znaczy, że samochody premium nawet nie mają nawigacji, która działa w czasie rzeczywistym?
1: Mają z korkami w czasie rzeczywistym, ale nie mają informacji o dostępności i zajętości stacji ładowania w czasie rzeczywistym. To jest właśnie kluczowe.
0: No, wydaje mi się, że tu się mylisz, drogi Pawle, bo znamy taką nawigację, która ma dostępność i w samochodzie jest umieszczona.
1: Dobrze, to poprawię się. Nie wszystkie. O, żeby było lepiej.
0: Czyli tak, naprawdę, jeżeli planujemy podróż, już wracając do tematu, samochodem elektrycznym na wakacje, to lepiej ją zaplanować i lepiej mieć aplikację, która posiada dostępność w czasie rzeczywistym.
1: I ja tutaj bym powiedział to, o czym nie tylko ja przypominam, tylko wszystkie osoby, które dosyć dużo już używają samochodów elektrycznych, że warto sprawdzić zarówno dostępność tej aplikacji społecznościowej, ale także w aplikacji danego operatora, bo tamte dane na pewno będą aktualne.
2: Jazda na zielonym.
0: Czyli zanim wybierzecie się w podróż na wakacje samochodem elektrycznym, trzeba sprawdzić w nawigacji samochodowej, potem w aplikacji niezależnej, a potem jeszcze w aplikacji danego operatora, czy uda się naładować samochód.
1: Ja wiem, że
0: dużo pracy.
1: Widzę, że mówisz to prześmiewczo, śmiejesz się cały czas, szydzisz tutaj, ale niewiedza kosztuje.
0: Siedzę.
1: Niewiedza kosztuje, naprawdę tak jest. I po prostu... No chyba mniej stresu, mniej nerwów, mniej czasu, a na końcu mniej pieniędzy będzie nas kosztowała te 30 sekund poświęcenia temu, by sprawdzić, czy dana ładowarka jest w danej chwili dostępna, niż jak podjedziemy i zobaczymy, że nie możemy naładować samochodu i będziemy musieli podjeżdżać
0: do kolejnego.
1: Oczywiście,
0: ja się z tobą zgadzam. Oczywiście nie szydzę, nie śmieję się, tylko się z tobą zgadzam. Uważam jednak, że został popełniony błąd na początku, jeżeli chodzi o ładowarki. Na początku, bo gdyby elektromobilność poszła tą samą drogą, co mobilność spalinowa, to byśmy mieli teraz ładowarki z terminalami do kart płatniczych. Wszystkie by to miały. Można byłoby podjechać niezależnie od tego, u którego operatora chcemy się naładować, pod taką stację ładowania, zapłacić kartą i pojechać dalej tak naprawdę.
1: Ja się z tobą w 100%
0: zgadzam.
1: A nie
0: ściągać
1: tylko,
0: może nie setki, ale no dziesiątki na pewno aplikacji, bo tutaj ta aplikacja działa, ta ładowarka działa z tą aplikacją, a ta z tą, a ta to i tak dalej. I tak
1: ale
0: dalej.
1: Masz w zupełności rację. Z tym, teraz rozwiązaniem na tą bolączkę jest coś takiego, co się nazywa roaming. To znaczy, że w aplikacji jednego operatora masz dostępne stacje ładowania innych operatorów, ale to jest dopiero dostępne od niedawna. No powiedzmy, coraz bardziej popularne jest od roku, a wcześniej tego nie było. To były bolączki tego wczesnego wieku rozwoju elektromobilności. I wiesz, i powiedziałeś, że powinno być to rozwiązane tak jak w przypadku stacji benzynowych. Ja nie wiem, jak było tak naprawdę na początku, jak powstawały samochody elektryczne czy stacje benzynowe, rzeczywiście były w każdym kraju, i
0: były,
1: tak dalej, i tak dalej.
0: To ja ci wyjaśnię. Wówczas benzynę kupowało się w aptece.
1: Mówię też poważnie. Nie można było płacić kartą.
0: Też nie można było płacić kartą, ale to wiesz, dawne czasy. Nie wiem, czy wiesz, Paweł, ale karta to stosunkowo niedawny wynalazek.
2: Jazda na zielonym.

0: Ależ ładnie, Kid Rock na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście najlepsza muzyka do podróżowania u nas na antenie, na wysokich obrotach jeszcze, bo od godziny 18 będziemy jechać już na luzie. Z tymi stacjami paliw to ja bym tak nie szalał. Peter pisze, na autostradzie A2 z Mińska Mazowieckiego aż do Białej Podlaskiej brak stacji to około 120 km i w drugą stronę to samo. No tak, ale to nowy fragment, wybudują już niedługo, drogi Peterze, naprawdę wybudują. Zawsze najpierw jest droga, a potem jest infrastruktura, czyli stacje, bary szybkiej obsługi, mopy i tak dalej, i tak dalej. Poczekamy, będzie lepiej. Będzie lepiej pewnie też na polskich drogach za jakiś czas, ale na razie godziny szczytu, o których opowie wam Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Opowiem z największą przyjemnością, a jeśli chodzi o ten najświeższy, najnowszy odcinek autostrady A2 w stronę granicy wschodniej, już nie narzekajmy, tak? Cieszmy się, że w końcu po tylu przekładanych terminach on został oddany do użytku i można jechać. Przypominajmy sobie nawzajem, że tam przez sto kilkadziesiąt kilometrów będziemy bez stacji benzynowej. Ale są możliwości, żeby zjechać gdzieś tam w bok i poza tym trzeba być na to przygotowanym. Nowy odcinek, nowe warunki.

0: warunki jazdy. Stacje benzynowe nie tylko mogą być na autostradzie, można z autostrady zjechać. Czy to w rejonie Siedlec, czy potem kolejnych punktów drogowych, kolejnych węzłów. A więc nie narzekajmy, bo te nasze drogi są zbyt fajne, żeby...
1: Oczywiście. Żeby... Można zjechać na przykład do Drohiczyna. Ja bardzo lubię Drohiczyn, a tam jest stacja paliw.
0: Słuchaj, można pojechać, zjechać do Drohiczyna i tam zostać. O. Że nie wspomnę, że zakochać się można w Drohiczynie.
1: Oczywiście, tam jest zakręt Bugu. Świetnie to wygląda. Polecam wszystkim. A teraz wracamy na drogi.
0: Autostrada A1 jezdnia w kierunku Trójmiasta. Od Kierwałdu po Nową Cerkę w korek. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdynia-Chważno, węzeł Gdańsk-Osowa w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack. 321 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Ekspresowa 7, korek dla zjeżdżających z trasy ekspresowej w Czosnowie na trasę krajową, na 7. Korek jest dla jadących w stronę Warszawy. S8 w stolicy, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku oraz od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. S11, odcinek węzeł Ostrów Wielkopolski Południe, węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód w pobliżu miejscowości Wtórek. 9 km, zderzenie auto osobowego z ciężarówką, ruch w kierunku Poznania odbywa się lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Są i bunkry w Drohiczynie, Peter pisze. Oczywiście, że są. Oczywiście, że są. Bardzo fajny ten Drohiczyn. Ja bym powiedział, że mamy w Polsce fajne drogi, piękne dziewczyny i fantastycznych chłopaków. No pewnie, że tak. Jacek pisze w aplikacji. I jeden z fantastycznych chłopaków po godzinie 18, Zbyszek Zegler, będzie na ludzie z wami jechał.
1: Nawet więcej, bo jeszcze będzie za konsoletą Michał i tam za szybą Kuba.
0: Czyli będzie więcej fantastycznych chłopaków.
1: Zdecydowanie tak. I będzie The Best of na luzie, czyli będą same najsmakowitsze kąski z już odbytych rozmów w na luzie. Na dzisiaj przygotowaliśmy rozmowy, przypomnienie fana tej samej marki co ty, Krzysztofa Zalewskiego. Dryskal będzie, Ser Mich, Arek Jakubik, to z kolei mojej marki sympatyk, Marek Dyjak, Adam Asanow i Zbyszek Moździerski z zespołu Piersi, czy Krzysztof Jaryczewski.
0: O!
1: Mm-hmm. Miłośnik starych samochodów klasycznych.
0: Spidera miał chyba Krzysiek.
1: Tak. I teraz też coś tam dłubie, więc tam dłubie. Przypomnijmy co konkretnie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Po godzinie 18 na luzie ze Zbyszkiem Zeglerem. W
1: gośćmi.
0: I gośćmi.
1: Dziękujemy fantastycznemu chłopakowi Robertowi Kilenowi.
0: Powiem tak jak Margaret. Bynajmniej.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim na luzie rozpoczynamy oczywiście od stanu pogody. W jakich warunkach atmosferycznych się jedzie teraz? Najcieplej w Nowym Sączu 26,2 stopnia. No całkiem przyzwoity wynik jak na godzinę 18. Najchłodniej w Zielonej Górze 15,6 stopnia. Między tymi granicznymi temperaturami rozpięte pozostałe miejsca w Polsce. Przeważający kraj, na przeważającym obszarze kraju 18,7.

17-18 do 22-23 stopni. Takie są temperatury w większości miejsc w naszym kraju w tej chwili. A w nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami będą przelotne deszcze padały, a na południu

0: płaszczyznę. Tak od 20 do 40 mm precyzyjnie wyliczyli synoptycy, a lokalnie na Mazowszu i Podlasiu nawet około 60 mm to już jest naprawdę bardzo dużo deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 12 do 15 stopni, chłodniej miejscami tylko w rejonach podgórskich około 10. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, oczywiście w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kim to tam jedziemy dzisiaj na luzie? Kuba Domoracki, widzę, za szybą jest, uśmiechnięty, chociaż nie ogolony. Michał Daniluk realizuje audycję, bardzo dobrze brzmi, nawet stereo, dzięki Michał. I wypoczęty po miesięcznym urlopie Mariusz Dąbrowski już za 8 minut niespełna będzie mówił, jak się jedzie, co tam na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie do godziny 22:00. Jedziemy razem w Na Luzie.

0: Już rozumiem, o co chodzi z tymi bliźniętami, w sensie, że jak bliźniak z bliźniakiem na dłużej rozstaje, to go tam telepie albo coś. Bo ja tak miałem, jak nie było Mariusza Dąbrowskiego. Mój radiowy bliźniak wrócił i powie teraz, co dzieje się na drogach. Powie? A, nowe okulary.
1: Bardzo mi miło. Tyle ciepłych słów, ile usłyszałem po powrocie z urlopu, to się nie zdarza. Nie chciałbym codziennie wracać z urlopu, albo codziennie wyruszać na urlop.
0: No i jeszcze, żebyś słyszał te, które były wtedy, kiedy byłeś na urlopie, to już w ogóle by było. 10,5 już prawie minuty po godzinie 18. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jestem tak rozpromieniony tymi miłymi słowami, że w sumie czuję się dalej, jakbym był na urlopie. Ale niestety spoglądam na naszą drogową mapę utrudnień i tu bez zmian. Kłopoty w Czosnowie przy zjeździe z drogi ekspresowej i wjeździe na drogę krajową. Chodzi o S7 i krajową siódemkę. Kłopoty na remontowanym odcinku krajówki, na siódemce, w Palmirach, w Dziekanowie Leśnym, w Łomiankach. I potem od wyjazdu z Łomianek przez Młociny aż po wjazd do Warszawy. Jeden wielki korek. Korek również na S8, od Koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Pozostałe utrudnienia. Dojazd do Świecka autostradą A2. Korek zaczyna się za chatką Rybaka, parę kilometrów przed stacją paliw.

0: korek dla tych, którzy wyjeżdżają z kraju. Również kłopoty są na drodze na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Korek jest od kątów wrocławskich po węzeł Wrocław Południe. I to dla obu kierunków są problemy, a więc proszę mieć to na uwadze. Warunki jazdy jak na razie dość dobre. Piękne, bezchmurne niebo nad większością Polski. Co prawda zdarzają się od czasu do czasu takie niewielkie, sporadyczne deszczyki, letnie deszcze, ale to nie powinno kierowcom sprawiać kłopotu. Tym, którzy są uważni, którzy mają świadomość tego, że ten deszcz jest najtrudniejszy w pierwszych 15 minutach. Najtrudniejszy, jeśli chodzi o opanowanie auta. Potem już wszystko wraca do normy ostrożności, bezpieczności. I proszę pamiętać o dobrym przypięciu pasami naszych pociech, jeśli jadą z Państwem samochodem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja za chwilę powiem niestety o bardzo poważnym deszczu, bo takie też nawiedzają nasz kraj, więc będzie o tym, co się dzieje, kiedy spadnie więcej deszczu. Za około 6 minut.

0: jutra.
1: 19 minut po godzinie 18. Zaglądam do aplikacji, bo o niej nie mówiłem. Aplikacja Polskie Radio Kierowców grzeje się od waszych wiadomości. Między innymi raport pogodowy z Gryfina. A zanim to siemanko, super duo. Świetnie was znowu słyszeć razem. Brakowało głosu pana Mariusza. Mariusz, słyszałeś? Antek się cieszy, że jesteśmy razem. Meldunek pogodowy z Gryfina. 20 stopni, zachmurzenie duże. Zapowiada się na jakieś opady, ale widoczność na razie dobra. Towarzyszymy Antkowi przy przeglądaniu materiałów wideo. Bardzo się cieszę i życzę miłego słuchania. Jak już jesteśmy na zachodzie, bo Antek jest z Gryfina, no północny zachód, to przejdźmy też i na południowy, dlatego że mój ulubiony Dolny Śląsk i Złoteryja. Ulewa spowodowała poważne szkody w ostatnich godzinach. Po silnych opadach deszczu straż odnotowała ponad 50 zgłoszeń, a w akcji usuwania skutków nawałnicy zaangażowanych jest 25 zastępów ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, powiedział informacyjnej agencji radiowej oficer prasowy Złoteryjskiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Konrad Siwik.
2: Mieszkamy w takim dość lekko górzystym terenie i po suszy, jaka była przez okres około miesiąca, co ta ziemia jest twarda, ilość deszczu, jaka spadła, ta ziemia nie zdążyła przyjąć tego wszystkiego deszczu, dlatego ten deszcz spływał w położony niżej teren i powodowało to właśnie lokalne podtopienia. Zalane posesje, zalane budynki, zalane drogi tutaj w mieście i na terenie powiatu, zerwane linie energetyczne, połamane drzewa.
1: Intensywne opady, właściwie ulewy, wystąpiły też na Opolszczyźnie. Jak podało Radio Opole, potężne oberwanie chmury miało miejsce po południu, dzisiaj między innymi w Głuchołazach, więc bądźcie czujni, uważajcie, pamiętajcie, żeby dostosowywać prędkość do panujących warunków, bo w deszczu no to się za szybko nie pojedzie. Zapraszam do raportu pogodowego pełnego o godzinie 19. Wcześniej o 18.30 w Polskim Radiu Kierowców usłyszycie kolejny raport drogowy. Natomiast po 18.30 spotkanie w Naluzie z gwiazdą. Myślałem, że w ubiegłe lato się widzieliśmy, a to już 2 lata temu pierwszy nasz dzisiejszy

gość, przypomnienie tego spotkania z Krzysztofem Zalewskim. Rozpocznie dzisiejsze The Best of na luzie i okaże się, jakiej marki jest fanem, jak jeździ i co lubi na drodze.

0: Piosenka z jednym z najbardziej enigmatycznych tekstów, których nawet sama Beata nie jest w stanie zinterpretować, jak się ją pyta, o czym jest Biała Armia, ale piosenka jak najbardziej udana. Wyręczę troszeczkę teraz Mariusza. Zachęcam do korzystania z aplikacji we wszystkich motoryzacyjnych i mniej motoryzacyjnych sprawach. Korzystajcie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Można pisać, można się nagrywać, żeby inni kierowcy też zyskali. A teraz już raport z dróg profesjonalny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 jest nie w kierunku Trójmiasta. Od Kierwałdu po Nową Cerkiew. Korek. To wszystko dzieje się nieopodal Pelplina. A teraz relacja naszego słuchacza.
3: Korek na autostradzie A2 pomiędzy Siedlcami a Międzyrzeczem Podlaskim.
2: Bardzo dziękuję za tę ważną informację z autostrady A2. Koniec kłopotów na autostradzie A4. Na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg w pobliżu Rzędzi Wojowic na 219 kilometrze, gdzie po zdarzeniu ciężarówki z busem, zdarzeniu dość dramatycznym, bo jedna osoba została ranna, zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na S6, na odcinku węzeł Gdynia Chważno, węzeł Gdańsk-Osowa, 321 kilometr, po zdarzeniu dwóch autosobowych odblokowano pas w kierunku Łodzi. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Zalezian.

0: Czarnka, węzeł Suchedniów. W pobliżu 7 kilometra awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Koniec kłopotu w innym miejscu drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica w pobliżu miejscowości Rączki na 23 kilometrze. Tam po zderzeniu czterech ciężarówek, zderzeniu, w którym jedna osoba została ranna, trasa w kierunku Gdańska, S7 w kierunku Gdańska w rejonie miejscowości Rączki na 23 kilometrze jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już za kilka chwil, jeżeli nie słuchaliście na żywo, kiedy naszym gościem był Krzysztof Zalewski, dowiecie się, w jakim wieku, ile miał lat, kiedy zrobił prawo jazdy i jakimi samochodami lubi jeździć, to już mógłbym zdradzić, ale to się okaże za kilka chwil. W Na Luzie, dzisiaj The Best of Na Luzie i przypomnienie spotkań z artystami, którzy opowiadali o swoich motoryzacyjnych i nie tylko doświadczeniach jakiś czas temu w tej audycji w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Julia Rocka, Casting, no przewrotna ta piosenka, wybrzmiała dokładnie 20 minut przed godziną 19 w Perka, w Polskim Radiu Kierowców, w którym Krzysztof Zalewski, teraz wielki fan BMW, nawet chyba jeszcze ambasador marki, zdradził nam, jak był u nas w studiu, między innymi w jakim wieku zrobił prawo jazdy, jakiej marki auta ceni poza swoimi ulubionymi, czego nie lubi w zachowaniu kierowców, jakiej muzyki słucha i więcej zaskakujących i mądrych naprawdę rzeczy zdradził podczas naszego spotkania dokładnie 2 lata temu w Polskim Radiu Kierowców. Krzysztof Zalewski.
1: Mówiłeś o ulubionym samochodzie. A jaki jest znienawidzony? Miałeś samochód, który wprawiał cię w furię, który zamierzałeś mieć 15 lat, a sprzedałeś po pół roku?
2: Nie, w ogóle ja nie miałem specjalnie wielu samochodów i raczej te, które miałem, lubiłem bardzo. Ja zrobiłem prawo jazdy na 30.
1: Czyli
2: więc wiesz, to jubileusz. Jest opatrzność, nie? Bo wcześniej jakoś nie nadawałem się do prowadzenia pojazdów mechanicznych, więc w idealnym momencie. I bardzo lubię jeździć. Zdarzały się auta takie, które wypożyczałem gdzieś na wakacjach na przykład, że miałem porównanie, że to nie były fajne auta, ale też nie chcę robić antyreklamy nikomu, więc wiesz.
1: Możesz
2: bardzo lubiłem Toyota Yaris, która była pierwszym moim autem i bardzo, bardzo ją lubiłem.

0: zwrotne, malutkie autko, można obrócić, wiesz, w każdym miejscu, bardzo pakowne, jak złożysz tylne siedzenia. No taniusieńkie, nic nie, wiesz, nic nie pali. Piękny, piękny samochód, także jeżeli chodzi o budżetowe auto, to takie bym polecił.
1: Jedno słowo, które kojarzy ci się z motoryzacją.
0: Kierunkowskazy.
1: O właśnie, musimy...
0: Nie, bo to naprawdę, wiesz, to pytałeś...
1: To jest ogromne zagrożenie, jeżeli się nie używa kierunkowskazów. W tej chwili, jeżeli jedziesz na przykład taką trasą, dzisiaj słuchacze przeżywamy razem właściwie, tam zmienianie pasa bez kierunkowskazu to jest zbrodnia tak naprawdę.
0: Tak, absolutnie. Nie, ja wszystko jestem w stanie wybaczyć kierowcom. Naprawdę, że ktoś zaśpi w Warszawie, gdzie umówmy się, dynamicznie trzeba jeździć. To jest stolica. Tak. Człowieku. Ale jestem w stanie wybaczyć, jak ktoś zaśpi, wiesz, bo tam, nie wiem, zamyślił się, czy SMS zapisał, no to już słabiej, ale wiesz, zaśpi i czerwone światło i coś tam, że ktoś mi zajedzie drogę, że cokolwiek, wszystko jestem w stanie wybaczyć. Natomiast jak ktoś nie wrzuca kierunku, to we mnie taka furia, wiesz, wchodzi. Także nie oceniajcie kierowców BMW, wiesz, po tym znaczku tylko. No,
1: ten, ale... który używa kierunkowskazów, to jest właśnie Krzysztof Zalewski.
0: Tak, kierowca BMW, ja popełniam mnóstwo błędów, jeżeli chodzi o kierowanie, wcale nie jestem wybitnym kierowcą, ale kierunkowskazy wrzucam zawsze i to dzięki temu, że jakiś tydzień po tym, jak zrobiłem prawo jazdy, pani wjechała mi w tyłek, bo ja parkowałem. Ona wiozła tam koty od weterynarza i one zaczęły miauczeć, na chwilę się odwróciła. Wszystko, wiesz, no, ona jechała 30 na godzinę, ja byłem 5 na godzinę, ale więc nie było niebezpieczeństwa, ale wjechała mi w tyłek. I potem mówiła, że oczywiście, że to jest jej wina, ona się do wszystkiego przyznaje, ale ten kierunek to ja wrzuciłem w momencie, jak zacząłem skręcać. I to mnie ustawiło już do końca, mam nadzieję, życia będę pamiętał i pamiętam o tym, że sygnalizujemy wcześniej.
1: Zdecydowanie.
0: Ale piękna jest scena w filmie u De Galena, który myśli, dlaczego nie wrzucasz kierunkowskazu? Taki młody buntownik jedzie tam, bo nie lubię, żeby ludzie wiedzieli, co mam na myśli.
1: Tak, no to czasami z takimi dużymi samochodami, to myślę, że też przyświeca im taka myśl tym, którzy nimi kierują. Zdradziłeś metal, musimy to powiedzieć otwartym tekstem.
0: Nie, zdradzili metal, to proszę cię, Nocny Kochanek zdradził metal. No i tak, to sami się do tego przyznają tytułem płyty.
1: Ale interesujesz metalu. Się jeszcze teraz z tymi Gruzjami wszystkimi, jakimiś nowymi zespołami, które powstają?
0: Nowymi to niekoniecznie, ale wiesz, no lubię sobie wrzucić Metallica, na przykład bardzo lubię raz w tygodniu sobie posłuchać tam Batery, na przykład bardzo lubię. Pantery, jakiś numer. Zresztą, jeżeli państwo są zainteresowani moim podejściem do metalu teraz, to zachęcam, na YouTubie jest wykonanie Polish Metal Alliance, jest taka, wiesz, różni muzycy z metalowych zespołów rockowych się zbierają czasami i na odległość robią piosenki i zapraszali mnie chyba ze 3 lata, ale nie chciałem śpiewać Iron Maiden, no bo
1: naśpiewałeś się.
0: Więc zgodziłem się zaśpiewać utwór Pantery i uważam, że wyszło to naprawdę, jestem bardzo dumny z tego, a rzadko kiedy jestem
1: dumny. A którym? Walk?
0: Nie, I'm Broken.
1: Wow, no to
0: i bardzo z Robertem Gajewskim, moim menadżerem.
1: Z Karnal.
0: I wokalistą zespołu Karnal. Normalnie śpiewamy trochę on, trochę ja. Także sprawdźcie to.
1: No dobrze, tak samo piosenkę zespołu Karnal z Krzysztofem Zalewskim, ale to możecie na antenie PRK, bo grywamy. Miałem jeszcze jedno pytanie, ale no dobra, zadam je. Czy uważasz, że sentencja "obyś żył w ciekawych czasach" to jest bardziej przekleństwo, czy to jest bardziej życzenie?
0: No to jest chińskie przekleństwo oczywiście. Natomiast myślę, że to wszystko... Jeżeli nie chcemy, żeby to było przekleństwo, no bo tak się to traktuje, to wszystko jest kwestią tego, jak odbieramy życie. W sensie, rzeczy wydarzają się... O Jezu, żebym nie wyszedł teraz na domorosłego filozofa. Ale rzeczy się wydarzają tak czy inaczej. To ja nadaję im znaczenie w moim życiu. Więc to jest kwestia decyzji mojej. Czy to, co się zdarza, jest ciekawe dla mnie, interesujące w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I tak właśnie próbuję żyć, no, żeby się zachwycać codziennie, nie wiem, drzewem, które jest za oknem. I to już jest jakby ciekawe, nie? Nie trzeba, no a poza tym, no żyjemy w ciekawych czasach, bo przecież jest totalny technologiczny przełom i wiesz, za chwilę będziemy, albo wejdziemy w jakąś kooperację z AI, albo będziemy walczyć, wiesz, jak w Terminatorze, nie? No.
1: To rozumiem.
0: This ain't no technological breakdown, jak śpiewał Chris Rea, this is the road to hell.
1: Heaven.

0: Bobby Gillespie, który śpiewa na żywo jeszcze lepiej niż w studiu, wokalista Primal Scream. Widziałem ich 4 albo 5 razy w życiu i zawsze robił gigantyczne wrażenie podczas swoich występów na żywo. Primal Scream za nami, przed nami, ponieważ zbliża się 18.50. Równie dokładny i precyzyjny Mariusz Dąbrowski, jak Bobby Gillespie.
1: Ale przepraszam, zanim przejdę do swojej roboty, czy mogę zadać jedno pytanie, bo zawsze, kiedy z taką atencją opowiadasz o koncertach, na których byłeś, ja chciałem się ciebie zapytać, bo to nurtuje mnie od jakiegoś czasu. Powiedz mi, czy są takie miejsca, o których ty wiesz, z racji ich akustycznych niedoskonałości, że w tym miejscu w Berlinie, w tym miejscu w Warszawie, w tym miejscu we Wrocławiu na koncert nie pójdziesz?
0: Wiesz co, miejsca w halach, w których, na przykład w Columbia Halle w Berlinie, nie radzę stawać pod antresolą, tam, gdzie jest sprzedawane jedzenie, bo tam po prostu jest bardzo kiepska akustyka ze względu na to, że jest to uformowane zupełnie do innych celów.
1: To na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie radzisz stanąć na
0: Stanąć bezpośrednio przed konsoletą, na dole. I tam nawet bardzo intensywnie grające
1: zespoły. Czyli musi być murawa.
0: No, murawa jest zakryta, ale przed konsoletą jest jedno miejsce, gdzie naprawdę wszyscy, których tam słyszałem, brzmieli naprawdę dobrze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę uprzejmie, polecam się. A po godzinie 18, po godzinie 19 w dalszym ciągu do Best of na luzie Robert Krawczyk, kolega słyszanego kilka chwil temu Krzysztofa Zalewskiego, producent muzyczny, który pod pseudonimem Dryskal robi bardzo dużo, bardzo dobrej roboty, będzie ponownie naszym gościem, bo już kiedyś był. A teraz Mariusz Dąbrowski i raport z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na autostradzie A1, jezdnia w kierunku Trójmiasta, od Kierwałdu po Nową Cerkiew, to wszystko nieopodal Peltlina, jeden wielki korek. Autostrada A2, odcinek węzeł 7.

0: Dolce Wschód, węzeł Łukowisko, w pobliżu miejscowości Izdebki Wąsy. Na 586 kilometrze zapaliła się ciężarówka. Droga w kierunku Białej Podlaskiej jest zablokowana. S7, odcinek węzeł Zalezianka, węzeł Suchedniów. W pobliżu 7 kilometra awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica w pobliżu miejscowości Rączki na 22 kilometrze. S7 raz jeszcze, korek dla zjeżdżających z trasy ekspresowej w Czosnowie. Korek jest dla tych, którzy jadą w stronę Warszawy. A teraz relacja naszego słuchacza.
1: Chciałem ostrzec przed dużymi korkami na drodze ekspresowej S8 z Białegostoku w kierunku Warszawy, 44, 43. 42, 41 km. W tym miejscu wszystko się korkuje ze względu na wymianę nawierzchni. Tutaj ekipy pracują, są zamknięte pasy, przejazd tylko jednym pasem.
0: To ja do tego dodam S8 w Warszawie od koła Pomarymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku. Od Żerania Pomarymont dla jadących w stronę węzła Konotopa na S8 nie ma już utrudnień. Jeszcze trasa S11, odcinek węzeł Ostrów Wielkopolski Południe, węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód. 9 kilometr, zderzenia autoosobowego z ciężarówką, ruch w kierunku Poznania wciąż możliwy tylko lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No, ja się chciałem tylko ucieszyć, że korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców w drogowych sprawach. W niedrogowych też możecie. Zachęcamy, można pisać, można się nagrywać. Za 7 minut będzie godzina 19. To Polskie Radio Kierowców.

0: No i jak się jedzie z Polskim Radiem Kierowców? Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Nowym Sączu 25,4 stopnia, najzimniej w Zielonej Górze 15,1. Mówię najzimniej, bo odczuwalna może być jeszcze odrobinkę niższa, trochę wieje. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór miejscami również rozpogodzenia pełne. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie również punktowe burze. Będzie mniej opadów niż dzisiaj, 10-20 mm, a temperatury od 18 do 21 w najcieplejszym momencie dnia. Chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich tylko 16 stopni. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W czasie burz oczywiście porywy do 60, maksymalnie 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kuba Domoracki jest dzisiaj kierownikiem na luzie. Mariusz Dąbrowski już za 8 minut i trochę będzie mówił co na drogach. Michał Daniluk całość realizuje. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam na The Best of na luzie. Wspominki ze spotkań z artystami, którzy gościli już u nas w Polskim Radiu Kierowców jakiś czas temu. Do godziny 22 będziemy sobie przypominać, jak to z nimi było.

0: Wygląda na to, że między Bytomiem a Katowicami pada grad. Zdjęcie się nie załączyło, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, w aplikacji przysyłające lub przysyłająca informacje to białe, to grad, ale domyślam się, że tam miało być zdjęcie. Natomiast załączyła się wiadomość w aplikacji Polskie Radio Kierowców.
1: Dobry wieczór, Tomek z Drzega. A propos tych koncertów, tych sali i tych wszelkich innych pomieszczeń, to tak wrócę do Stadionu Narodowego. Tak każdy narzeka, no przepraszam, jeżeli się kupuje najtańszy bilet, ja to nazywam na strych stadionu, gdzie trzeba przez lornetkę szukać sceny, nie ma się co dziwić, że nie będzie słychać. Ja kiedyś byłem zszokowany, bo nie udało mi się biletu dobrego kupić. Gdzie indziej mnie przekierował system na Warszawę, na Narodowy, tak? Nie będę tutaj już mówił jaki zespół, ale wylądowaliśmy pod całą sceną. Obalam mit złej akustyki Narodowego. Po prostu trzeba być w miarę blisko sceny, tak? No nie za blisko, żeby też nie ogłuchnąć. Ale takie jest moje zdanie. Co właśnie co do Narodowego? Bo tak każdy zawsze narzeka, ale to nie jest prawdą. A teraz co? No chciałbym pozdrowić najlepsze radio na świecie. Super prowadzących. No i gościa, tak się przysłuchuje z tymi kierunkowskazami. No ja staram się włączać. Pozdrawiam, Tomek z Brzego.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo za pozdrowienia. Jeśli to dla nas, Krzyśka Zalewskiego też pozdrawiamy. Też staramy się włączać także informacje drogowe do naszego programu. Bardzo złe warunki atmosferyczne na Śląsku.
2: Zaczęło padać.
0: I to lać. To lać i grad też się pojawił. Także bardzo dziękujemy słuchaczce, która nam to opisała. I sprawdźmy, co jeszcze się dzieje w tej chwili na drogach. Mariusz Dąbrowski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak więc mokro, ślisko, gradowo, ale i burzowo, wietrznie na drogach Dolnego Śląska. Cała ta ćwiartka Polski południowo-zachodniej daje i proszę o rozwagę zmotoryzowanych, poruszających się trasami tego regionu. Ostrożność nie zawadzi. Jeśli chodzi o autostradę A1, jest nie w kierunku Trójmiasta, od Kierwałdu po Nową Cerkiew wciąż utrzymuje się korek. Autostrada A2, odcinek węzeł Siedlce Wschód, węzeł Łukowisko. W pobliżu izdebki Wąsów, 586 km. Pożar ciężarówki, droga w kierunku Białej Podlaskiej jest wciąż zablokowana. Nowe utrudnienie jest Trójka, odcinek węzeł Zielona Góra Południe, węzeł Zielona Góra, 196 km. Przewróciło się auto.

0: blokuje dwa pasy ruchu w kierunku Nowej Soli. Przejazd możliwy tylko po pasie awaryjnym. S7, odcinek węzeł Zalezianka, węzeł Suchedniów. 7 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Stolice. I S11, odcinek Ostrów Wielkopolski Południe, węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód w pobliżu Wtórka. Na 9 kilometrze zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Ruch w kierunku Poznania odbywa się lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 13 minut po godzinie 19. Dziękujemy bardzo za wszystkie głosy w aplikacji Polskie Radio Kierowców i prosimy o więcej.

0: Za 19 minut będzie, nie, jest 21 minut po godzinie 19. Jaki zbieg okoliczności? Dwoje artystów bez uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych nam się pojawiło. Martyna Jakubowicz była u nas, wielka fanka motoryzacji, acz nie jeżdżąca. No i on. Po wakacjach poznacie go lepiej, bo w programie Azja Express będzie przemierzał, no, Azję z Błażejem Królem. Dryskull, czyli Robert Krawczyk, współpracował m.in. z Darią Zawiałow, Dawidem Podsiadło, Marylą Rodowicz czy Natalią Przybysz. Jest producentem, jak sam przyznaje, jego muzyczna droga od początku była bardzo szeroka. Na początku kwietnia wydał swój pierwszy album producencki Salon i przybył z nim do nas. To płyta, na której znów spotykają się artyści z różnych muzycznych światów. Pojawili się na niej m.in. Grupson, Igo, czyli Igor Walaszek, Wojciech Baranowski, Zalia, Krzysztof Zalewski, Landberry, Thompson, Waluś Kraksa, Kryzys, Mrozu, Błażej Król, przyjaciel Roberta i Jagoda Kret. Dryskull opowiedział nam o tym dziele, ale i obiecał zrobić prawo jazdy i zdradził, o jakim samochodzie zdarza mu się śnić. Robert Krawczyk.
1: Nie zadałem ci podstawowego pytania, Robercie, najważniejszego właściwie w Radiu Kierowców. Czym do nas przyjechałeś dzisiaj?
2: Och, w marzeniach to jechałem pięknymi, białymi limuzynami, a

0: A dotarłem tutaj podziemnym metrem.
1: Okej, a na co dzień czym jeździsz?
0: Czym się da, słuchaj, czym się da. Wszelkie formy komunikacji są mi bliskie. Lubię raczej wysoko zawieszone samochody. To jeżeli już miałbym się wypowiadać jakkolwiek, to SUVy to są takie samochody, w których czuję się bezpiecznie. A przy okazji też na pustych drogach można nieźle dać czadu.
1: A masz upatrzone auto, które jak zrobisz prawo jazdy, to sobie kupisz i będziesz się napawał tym, że wreszcie?
0: Słuchaj, w 95 roku dostałem na gwiazdkę mały model, 1,25 chyba, Toyota Land Cruiser. I od tamtego czasu w zasadzie jest to samochód, który kiedy już mi się jakiś samochód śni, to właśnie on mi się śni. I myślę, że tak będzie mi się śnić, dopóki sobie go kiedyś nie kupię.
1: A jest szansa na to, że zrobisz prawo jazdy? Jak już teraz masz płytę, no można powiedzieć, że zamknąłeś pewien etap.
0: Tak.
1: Cały czas jesteś zajęty i cały czas będziesz robił dużo rzeczy,
0: tak.
1: Ale czy będziesz w stanie teraz wygospodarować się na tyle dużo czasu, żeby...
0: Tak, ja miałem, wiesz co, przez długi czas takie poczucie, że ogólnie jest za dużo samochodów na świecie, w związku z czym trochę nie chciało mi się dokładać kolejnego, ale jak sobie teraz myślę, że można z tymi samochodami kombinować, można zawsze pożyczyć od starszego brata na przykład, to...
1: Albo kupić używany.
0: Jestem totalnie zdeterminowany, żeby to prawo jazdy zrobić i nawet już żonie obiecałem, że z początkiem tego roku, jak nigdy nie robiłem noworocznych postanowień, tak w tym roku zrobiłem sobie postanowienie, że zrobię prawko, więc no, te dni nadchodzą. Szczególnie kiedy salon już gotowy.
1: A słyszałeś, zaraz porozmawiałem w ogóle dlaczego salon, ale słyszałeś, że się zmieniło prawo i że teraz na egzaminie nie będzie placu manewrowego, tylko sama jazda po mieście?
0: O, to proszę bardzo.
1: To już chyba
0: za mojej kadencji to już się chyba dwa razy w takim razie zdążyło wrócić i znowu wyeliminować. Jest mi to stanowcze obojętnie.
1: Na szkoleniu tak czy inaczej będzie, natomiast tak. Później na egzaminie już się obija cudze samochody, a nie pachołki.
0: No krótko mówiąc. Proszę bardzo, zapraszam do zabawy.
1: Salon, bardzo wieloznaczny tytuł. Jedno słowo na tytuł debiutanckiej płyty, no pierwszej płyty autorskiej, gdzie to ty zapraszałeś, a nie byłeś zapraszany. Dlatego, że salon tak jak w mieszkaniu, jak w domu? Czy dlatego, że salon tak jak salon niezależnych był, że to takie elitarne miejsce? Czy dlaczego salon?
0: No właśnie, bo to wszystkie te definicje są poprawne. Przede wszystkim dlatego, że ta płyta powstała naprawdę w pokoju w moim domu. Ja zapraszałem do siebie, do domu ludzi. Zapraszam ich od wielu, wielu już lat i tak samo było w tym przypadku. I prawdę powiedziawszy, nie miałem bardzo długo tytułu i nie wiedziałem, jak tę płytę nazwać. I w pewnego dnia po prostu rozejrzałem się dookoła. Mówię, no przecież salon. No i tak już zostało. A przy okazji salon to jest również miejsce spotkań, które mają na celu dać wytchnienie, dać komfort, dać jakiś taki odpoczynek. I też starałem się, żeby te piosenki były taką formą złapania oddechu, takiej szybkiej terapii.
1: A to nie jest trochę, nie chcę powiedzieć, że uwłaczające, ale że takie umniejszające trochę twoją ciężką pracę, jeżeli się muzyki słucha gdzieś tam w tle jako towarzyszącą. Nie chciałbyś, żeby tak jak Floydów słuchać ze stoperem, w której sekundzie wchodzi solówka, żeby się koncentrować tak w 100% na każdym dźwięczku?
0: Myślę, że jest to również możliwe, jeżeli słuchacze będą chcieli zerknąć głębiej uchem w te struktury, to tam jest naprawdę na czym ucho zawiesić. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie udało mi się pokonać tę trudną walkę, jaką jest skomponowanie prostej piosenki o skomplikowanej aranżacji. Tutaj 13 takich kompozycji jest i naprawdę zapraszam do analizy.
1: Czy jesteś w tej chwili, można powiedzieć, bez względu na to, w jakim gatunku się poruszasz w danej piosence, możesz o sobie powiedzieć, że jesteś twórcą popowym, który nie boi się robić wszystkiego?
0: Tak, tak. Od zawsze czułem, że idę w kierunku popu. Nawet kiedy miałem tendencję do punkowania, do grania w rockowych kapelach i do machania grzywą przysłowiową, to jednak Michael Jackson też pobrzmiewał mi w serduchu i czułem, że po prostu lubiłem piosenki. I te piosenki zawsze będę lubił i uważam, że pop jest możliwy w każdym gatunku muzyki.

0: Zbliża się godzina 19.30. Jak tak dobrze wam się słuchało Dryskala, to idziemy za ciosem. Kolejny producent, tylko że hip-hopowy teraz, w sensie teraz, no, przed godziną 20 się pojawi wspomnienie naszego spotkania z Michałem Kożuchowskim, czyli Sir Michem, który też odwiedził na luzie w Polskim Radiu Kierowców. W którym to Polskim Radiu Kierowców teraz raport z dróg w wykonaniu przede wszystkim Mariusza Dąbrowskiego, ale i naszej słuchaczki Kasi. Zaraz się wszystko okaże. Minęła 19.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasza słuchaczka została wywołana przez bliźniaka. W takim razie pani Katarzyno, słuchamy o tym, co złego dzieje się na drogach Dolnego Śląska.
3: Warunki pogodowe katastrofalne. Przemieszczam się praktycznie od Wielowsi. Teraz obecnie jestem w Chorzowie. Spadł ogromny grad, słuchajcie. Naprawdę nagrałam filmik, bo nikt by mi nie uwierzył. Uważajcie na siebie, kochani. Pozdrawiam, Kasia ze Stingerki.
2: Bardzo dziękujemy. Pani Kasiu, to był taki przekrój tego, co się działo między drogami Dolnego Śląska i Śląska. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożność, o jazdę z prędkością bezpieczną. Proszę pamiętać, w takich warunkach światła dzienne to nie jest dobre rozwiązanie. Kiedy pada, kiedy przejrzystość powietrza jest znacznie ograniczona, kiedy jest mokro, ślisko, za przejeżdżającym autem rozsiewana jest spod jego kół mgła deszczu. Jeździmy na włączonych światłach mijania. To jest podstawa naszego bezpieczeństwa i tych, którzy z nami uczestniczą w ruchu drogowym. A więc Polska południowo-zachodnia, nie ma przelewek, jeździmy z włączonymi światłami mijania. Na pozostałym obszarze kraju warunki do podróżowania zupełnie dobre, ale też dzieją się różne rzeczy. Autostrada A2, węzeł Siedlce Wschód, węzeł Łukowisko, w pobliżu miejscowości Izdebki Wąsy, 586 km. Pożar ciężarówki, droga w kierunku Białej Podlaskiej zablokowana. S3, odcinek węzeł Zielona Góra Południe, węzeł Zielona Góra, 196 km. Przewróciło się auto, zablokowane dwa pasy w kierunku Nowej Soli. Koniec kłopotu.

0: Na S7, na odcinku węzeł Zalezianka, węzeł Suchedniów, 7 kilometr jezdnia w kierunku Warszawy. Nie ma już problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut przed godziną 20. Bruno Mars nam będzie zdradzał, co lubi teraz.

0: Shaking Dudy, Irek Dudek, Darek Dusza i cały zespół Shaking Dudy za nami. 20 minut i pół pozostaje do godziny 20. Jakoś tuż przed Bożym Narodzeniem pojawił się u nas nadworny producent Tedego, Ser Michu, Michał Kożuchowski, który bardzo mnie zaskoczył autem, którym przyjechał. Bo jak się ostatni raz, pierwszy raz w życiu widzieliśmy, to miał wielkiego amerykańskiego pick-upa. Później się okazało, że cały czas go ma, ale do nas przyjechał samochodem z rumuńskiej fabryki i piał z zachwytu nad tą dacią. Ale zacznijmy od początku. Ser Mich, Michał Kożuchowski w Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: No mam pytanie, od którego właściwie zaczynam każdą rozmowę z hip-hopowcami. Kiedyś miałem taki program, w którym właściwie tylko rozmawiałem z raperami. Pamiętam, że Bilon się strasznie na mnie oburzył, że w ogóle o coś takiego pytam, ale to jest, wydaje mi się, z biegiem lat coraz ważniejsza kwestia. Po co, czy może dlaczego hip-hopowcy aż tak bardzo przeklinają? Czy to jest dodawanie sobie animuszu, czy to jest, nie wiem, tak jak grypsujący w więzieniu, no oni wtedy dzięki temu są bardziej poważani? Czy to wynika z tego, że ma być tak bardzo jak w życiu i to jest dowód na prawdziwość, czy jeszcze coś innego?
2: Kurczę, przede wszystkim to trzeba by zapytać raperów.
1: No ale też czasami.
2: Ale wiesz co, powiem ci tak. W mojej opinii to jest taki pewien stereotyp. Być może 20-30 lat temu to tak było i być może to wynikało jak gdyby z chęci wzmocnienia swojego przekazu albo bycia bardziej cool, bo przeklinają. Dzisiejsze teksty współczesnych takich wykonawców z, powiedzmy, z szerokiego gatunku hip-hop, rap, niekoniecznie są nacechowane tymi wulgaryzmami.
1: No ale ci, z którymi współpracowałeś, na przykład chciałem zagrać blok maty i powiem ci, że się poddałem w którymś momencie, bo tam już
2: Już bola cię ręka od klinowania. No to jest akurat taki przykład numeru, który jest o imprezie i no nie oszukujmy się.
1: Dlatego chciałem go zderzyć z 0% stresu.
2: Jasne, ale... ale młodzież gdzieś na imprezach no nie włada taką tylko poprawną polszczyzną, a generalnie rzuca sobie mięsem i to może wynika z młodego wieku, może z chęci takiego właśnie bycia cool. Trudno mi powiedzieć. Ale jest bardzo dużo numerów i dużo wykonawców, którzy wcale nie przeklinają aż tak dużo albo w ogóle. Trochę to jest pewnie taki stereotyp, a trochę może też jakaś taka cecha tego,

0: gatunku, bo znaczy do momentu, jak pojawił się hip-hop, raczej w piosence szeroko pojętej popowej, nie uświadczyłeś jakichś flugów.
1: Ale z metalów...
0: Tak, no ale to nigdy nie była muzyka, powiedzmy, taka komercyjna, jaką stał się dzisiaj hip-hop,
1: lat
0: tak?
1: 90-tych,
0: dokładnie.
1: Tak, ale później się zmainstreamowała dzięki tak, metalice. No.
0: Tylko wiesz, w metalu to też nie jest takie oczywiste, żeby każdy ten flug wychwycić, ponieważ tam jak growlują, to no, czasami tak. Nie wiadomo, co oni growlują, nie? A tutaj to jest muzyka, która opiera się na słowie i tego słowa jest bardzo dużo. I być może to też było taki, wiesz, zawsze ludziom podobają się rzeczy, które są zakazane, nie? I wiesz, nikt nie przeklinał, jak ktoś zaczął przeklinać, pamiętasz na pewno płytę Leroya, 95 rok, nie było podwórka w Polsce, żeby ludzie tego nie cytowali sobie, tak, no, wszystkie tam, scyzoryki i tak dalej. I ja pamiętam, wtedy byłem młodym dzieciakiem, nas wszystkich to fascynowało, no, że facet wchodzi i tam jedzie takim mięsem, które wiesz, gdzieś może usłyszałeś na ulicy między dwoma pijakami, a może niekoniecznie. I to pewnie było jakimś takim punktem, że tak powiem, no, który też popchnął tą muzykę do przodu, że była inna od tej, która była wcześniej.
1: Blame it, Piotr Marzec.
0: Dokładnie.
1: Jak zaczęła się twoja współpraca z Tedem? No bo później z innymi raperami to już wydaje mi się, że poszło, zresztą wiem, że byłeś pożądany, to znaczy to, co zrobiliście z Tedem, spowodowało, że każdy chciał mieć Sermicha, który zagwarantuje takie bity i taką jakość brzmienia. Ale jak doszło do tego, że pewnie 100 razy już o tym mówiłeś, natomiast
0: tak, albo i 200,
1: nie.
0: Ale bardzo chętnie jeszcze raz opowiem tak w skrócie. Jacka poznałem tak naprawdę przez numer Raza, którego poznałem wcześniej jeszcze w Gdańsku, gdzieś a propos jakiejś imprezy, i numer któregoś dnia zadzwonił do mnie, bo w ogóle produkowałem jakieś utwory na płytę Numera, bo ona powstawała już chyba w 2004-2005 roku.
1: Z Polskiego Radia.
0: Tak, dokładnie,
1: czasu.
0: Z czwórki. I w 2007 zaczęła powstawać płyta Warszawskiego Deszczu Powróciwszy. I dostałem od Numera propozycję, żeby zrobić tam jakąś muzykę. Akurat tak się szczęśliwie stało, że mój numer był singlem, już od 99 płynę. Oczywiście była jakaś tam huczna impreza promocyjna i tak dalej, tą płytę. Pogadaliśmy sobie z Jackiem, gdzieś tam poznaliśmy się w ogóle pierwszy raz tak bliżej. I on dwa dni później do mnie zadzwonił z propozycją, po prostu przyjeżdżaj, robimy płytę. I to zadziało się bardzo lawinowo. W ciągu tam 2-3 miesięcy zrobiliśmy Notes 2, czyli pierwszą naszą wspólną płytę. Potem zrobiliśmy ich chyba około 20.
1: Jakoś
0: pewnie
1: tak
0: do dzisiaj jest. No i tak zaczęła się moja, że tak powiem, znajomość z Jackiem od tego momentu.
1: Michał, wiem, że to jest pytanie, którego nie powinienem zadawać, ale zadałem je Janowi Borysewiczowi, to zadam i tobie. Czego się boisz najbardziej jadąc samochodem? Producentowi hip-hopowców nie powinno się zadawać pytania, to czego się boi, ale jest coś takiego?
0: Jest i to jest akurat wynik moich doświadczeń. Kiedyś, dawno, dawno temu, może miałem z 2-3 lata prawo jazdy, wracałem sobie starą siódemką z Warszawy do Gdańska i w takiej miejscowości Olsztynek było takie niefortunne skrzyżowanie, które było pod kątem, no, jakichś 30 stopni. I facet prawdopodobnie, nie wiem, zamyślił się i tak dalej, a to była zima. I wjechał mi z podporządkowanej centralnie pod koła. I ja wtedy miałem takiego Opla Astra 1, skasowałem go do szyby, no bo już nie miałem opcji uciekać, wyhamować, bo to jak gdyby, no jak czasami w filmikach koty, w ostatniej chwili po prostu wjechał mi pod ten. I powiem ci, że mam do dzisiaj taki tik, którego się nie mogę pozbyć, że za każdym razem jak gdzieś jadę, pojawia się podporządkowana i widzę dojeżdżające auto, to gdzieś podświadomie naciskam hebel, żeby nie powtórzyć sytuacji. I mi się akurat wtedy nic nie stało. Stało się tam pasażerce, która podróżowała z tyłu, bo on tak dostał centralnie w drzwi kierowcy i pasażera i no nie było to fajne zdarzenie. Kompletnie nie miałem na nie wpływu, ale gdzieś tam wrażenie pozostało i to jest rzecz, jakbym miał powiedzieć, czego się boję, to boję się tego. No i oczywiście boję się pijanych kierowców, no. Bo nawet z rok temu miałem taką sytuację, że facet ewidentnie gdzieś tam po spożyciu jechał szlaczkiem i nagle się znalazł na takiej zwykłej krajówce dwupasmowej na moim pasie i to są takie sytuacje, że wiesz, no, możesz spróbować uciec, a nie zawsze się to uda. I przy prędkości 80-90 km, no to szanse są już nieduże.

0: Za 10 minut będzie godzina 20. Drogi słuchaczu Jakubie z Audi, za chwilę, w sensie po godzinie 20, mam nadzieję, że jeszcze nie wyjechałeś, powiem ci, jak wygląda trasa, o którą pytasz, bo Mariusz nie lubi, jak się mówi, jak macie jechać, więc to za kilka chwil. A czy będzie wspomnienie audycji z Anetą Ines? Pozdrawia Grzegorz. Grzegorzu, nie wpadłem na to, ale po godzinie 20 Arkadiusz Jakubik. Myślę, że wszyscy będą usatysfakcjonowani. Grzegorz również. Posłuchajmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, wciąż problemy, ale już nie korek, ale tylko spore spowolnienia na jezdni w kierunku Trójmiasta. Od Kierwałdu po Nową Cerkiew to dzieje się na kociewskim odcinku autostrada 1 w rejonie nieopodal Pelplina. Autostrada 2, odcinek węzeł Siedlce Wschód, węzeł Łukowisko w pobliżu Izdebki Wąsów na 586 km, pożar ciężarówki. Droga w kierunku Białej Podlaskiej zablokowana. S3. Odcinek węzeł Zielona Góra Południe w pobliżu Zielonej Góry, 196 km, przewróciło się auto. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Nowej Soli. Przejazd możliwy, ale tylko pasem awaryjnym. Koniec kłopotów na S7 między węzłem Zalezianka a węzłem Suchedniów w pobliżu 7 km. Odholowano zepsutą ciężarówkę i odblokowany został jeden z pasów w kierunku Warszawy.

0: S7, Olsztynek, Nidzica. Tu też koniec utrudnienia w pobliżu miejscowości Rączki na 22 kilometrze, gdzie zderzyły się 4 ciężarówki, a droga w kierunku Gdańska została odblokowana. Wciąż problemy w rejonie Czosnowa. Zjazd z trasy ekspresowej na przebudowywaną Krajową 7, czyli do świateł w Czosnowie korek. S11, węzeł Ostrów Wielkopolski Południe, węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód, 9 kilometr, zderzenie autoosobowego z ciężarówką, ruch w kierunku Poznania odbywa się lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja może powiem od razu, bo Jakub z Audi może już jedzie, że najlepszą moim zdaniem drogą po wjechaniu z Osielska na S5 na wysokości Jastrzębia będzie kontynuowanie S5 aż do skrzyżowania z S7 i później cały czas S5 aż do przedzierzgnięcia się w nią w Krajową 16, tak żeby dojechać do Olsztyna od strony Iławy, czyli S5 dotąd, dokąd się da, później 16. Nie widzę żadnych utrudnień. Wygląda na to, że w ciągu poniżej 3 godzin, 2 godziny 47 plus jakiś postój po 150 kilometrach w ciągu 3 godzin powinieneś dojechać. Trzymam kciuki i liczę na to, że nic się nie zmieni. Cały czas ta trasa będzie przejezdna.

0: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze.

0: Zbliża się godzina 20. Jeżeli chodzi o temperatury w tej chwili graniczne, te z dwóch krańców, to najchłodniej jest w Zielonej Górze o tej porze 14,3 stopnia, najcieplej w Nowym Sączu 24,6. Jeżeli chodzi o ciśnienie, od 1004 do 1012 hektopaskali, czyli w tym przedziale na przeważającym obszarze kraju 1008-1010. Natomiast po godzinie 20, która się zbliża, pełen raport pogodowy na temat tego, co w ciągu najbliższych godzin, bo dzieje się naprawdę dużo i dziać się będzie nadal. Minęła 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Wiemy od was, słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radio Kierowców, że nieciekawa sytuacja, właściwie bardzo ciekawa, ale niebezpieczna na Śląsku, na Górnym Śląsku. Bardzo intensywne deszcze, nawet z gradem, a w nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, tylko na zachodzie i północnym zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, już ich doświadczamy, a na południowym wschodzie oraz w centrum także burze. We wschodniej połowie kraju deszczu napada od 10 do 20 mm, ale na Mazowszu i Podlasiu lokalnie nawet do 60 mm na metr kwadratowy. Dodatkowo w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię łódzką, świętokrzyską, po Mazowsze, Podlasie i północną Lubelszczyznę bardzo intensywne opady deszczu. Minimalna temperatura w nocy od 10 stopni w rejonach podgórskich, 12 do 15 na przeważającym obszarze kraju i do tego wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu nad ranem i na południowym wschodzie porywy wiatru do 55 km na godzinę, a w czasie burz w nocy porywy do 70, a początkowo nawet do 90 km na godzinę. Wysoko w Karpatach wiatr do 60 km na godzinę, ale tam, jak wiadomo, samochodami wjeżdżać raczej nikt nie będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w męskim składzie. Kuba Domoracki jest wydawcą. Mariusz Dąbrowski informuje o tym, co na drogach. Za 8 minut kolejny serwis. Michał Daniluk realizuje audycję, a ja, Zbyszek Zegler, teraz do was mówię. I do 22 to się nie zmieni, jeżeli będziecie słuchali Polskiego Radia Kierowców.

0: Dominik Dudek, którego pierwszym samochodem był Citroen C3, nie będziemy dzisiaj wspominać spotkania z Dominikiem, będzie za to Arkadiusz Jakubik już za chwilę, a teraz Mariusz Dąbrowski. 10 minut temu minęła godzina 20, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, więc to jest idealny moment na sprawdzenie, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Teraz rozpocznę od informacji z powszechnie znanej, lubianej, szanowanej Bydgoszczy.
3: Dzień dobry, tu Marcin. Wyjazd z Bydgoszczy Armii Krajowej w kierunku Gdańska na Osielco jest w tej chwili zablokowany za wiaduktem kolejowym. Jest jakaś akcja, straż pożarna i jeszcze jakieś służby działają. Zaczyna się robić korek zaraz za Orlenem na wyjazd. Na wyjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska, ulicą Armii Krajowej.
2: Bardzo dziękuję za te informacje. Jeśli chodzi o autostradę A1, jeżeli już będą panie w drodze do Trójmiasta, to vis-a-vis przed Pelplinem, od Kierwałdu po Nową Cerkiew, dość długi odcinek spowolnionego ruchu, a potem niewielki korek. Jeszcze są kłopoty przy wyjeździe z kraju autostradą A2. Korek jest aż po granicę w Świecku i nawet jeżeli przekroczymy tę granicę, to jeszcze będziemy stali po stronie niemieckiej, przynajmniej przez prawie kilometr we Frankfurcie nad Odrą. A2 bez zmian, odcinek węzeł Siedlce Wschód, węzeł Łukowisko, rejon miejscowości Izdebki Wąsy, 586 km. Pożar ciężarówki, droga w kierunku Białej Podlaskiej jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze uzupełnienie raportu pogodowego, nie tylko Legnica, bo w Kaliszu na skrzyżowaniu o godzinie 20.11 pod Zderzakiem też jest 14 stopni. Poza tym od Poznania do Kalisza cały czas pada deszcz, raz większy, raz mniejszy, ale pada. Pozdrawiał Tomek z Dużego.

0: 20 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców wspomnienie wyjątkowego spotkania. Arkadiusz Jakubik przybył do nas z Bazylim, pieskiem, który nawet żonę Arka, Agnieszkę, wysadził z miejsca pasażera w ich ukochanym Jeepie. Ale zaczęliśmy przy okazji premiery solowej płyty Romeo i Julia Żyją od bardzo wczesnych doświadczeń filmowych naszego gościa, który w Naluzie w Polskim Radiu Kierowców był w maju ubiegłego roku. Arkadiusz Jakubik. Zaczynałeś jako ośmiolatek swoją karierę filmową. Czy ta pierwsza rola pomogła ci w dorastaniu? Czy byłeś śmielszym dzieckiem, później sprawniejszym nastolatkiem, lepszym kierowcą?
1: Kierowcą to chyba nie.
0: Natomiast bardziej świadomym aktorem?
1: Jezu, wiesz co, wtedy byłem... Znaczy to jest tak.
0: To scena wyjątkowa, znaczy scena. Wszyscy od razu myślimy o tej scenie wyjątkowej z Emilią
1: Krakowską. Wiele lat film, o którym wspomniałeś pod tytułem Okrągły Tydzień, był do zobaczenia na YouTubie. Teraz, nie wiem, dziwnym, nawet nie wiem, dlaczego ten film został z YouTuba zdjęty. I tam można było wtedy zobaczyć tę piękną, legendarną, czy piękną, okropną, beznadziejną, straszną scenę, gdzie ja występuję na Gusienki, jak mnie Pan Bóg stworzył w wieku 8 lat. Emilia Krakowska jako moja filmowa mama myje mnie w misce. Akcja dzieje się na Śląsku, w górniczej rodzinie. Moim dziadkiem jest wspaniały, cudowny pan Franciszek Pieczka. No i cóż, jakby to powiedzieć, wiesz co, dzieci są bezwzględne. Ja z małych strzelec opolskich pochodzący, pamiętam do dzisiaj premierę w moich strzelcach, na którą poszła cała moja szkoła i te po prostu i ten śmiech na sali kinowej, a potem na korytarzach szkoły te krzyki: aktor, pokaż pisiora, pisior, pisior, pisior, i to bynajmniej nie miało żadnego kontekstu politycznego. Ja będąc wrażliwym, kruchym dzieckiem po prostu nie dałem rady. Wiesz, to szkołę musiałem zmienić. Aha. I w tej szkole jakoś już później machnęli ręką koledzy i w ogóle mi nie dokuczali. Natomiast coś się we mnie wtedy, pamiętam, przełamało, że jakoś ten uśmiechnięty, sympatyczny Areczek jakoś tak się zamknął w sobie i ciężko było wrócić do tamtego uśmiechniętego chłopca. A może po prostu taki był etap mojego dojrzewania, ale pamiętam, jak

0: startowałem wtedy, no chyba ze 2 lata po tym filmie, czyli miałem już tak z 10 lat, jest taki legendarny serial Rodzina Leśniewskich. I wtedy ja do tego jednego z bombli byłem castingowany. To pamiętam, bo tak podsłuchiwałem rozmowę mojej mamy z reżyserką castingu i ta pani Ewa. No to było tam szmaty, to było 100 tysięcy lat temu, ale pamiętam, jak mówiła do mamy: pani Basiu, co się stało z tym Mareczkiem? Ja zawsze był taki uśmiechnięty, zawsze patrzył w oczy, taki bardzo sympatyczny, a teraz przyjechał jakiś taki, patrzy pod nogi, nie chce rozmawiać, jakiś taki zamknięty w sobie. No i
1: musiałem się odreagować. Co było zarzewiem, ostatnie pytanie odnośnie Romea i Julii, którzy żyją. Co było inspiracją, jak ta historia powstała? Dlaczego ten Romeo i Julia z Piaseczna się pojawili?
0: Wiesz co, złożyło się, drogi Zbyszku, kilka rzeczy, kilka czynników. Najpierw to było takie marzenie o tym, żeby co zrobić, żeby przytrzymać percepcję, uwagę słuchacza od początku do końca płyty. Bo ja jestem z tego pokolenia, które słuchało płyt od pierwszej do ostatniej nuty. No przepraszam. I to myśmy wybierali wtedy single, a nie, za przeproszeniem, dziennikarze muzyczni czy rozgłośnie radiowe. To był jakiś rodzaj rytuału, jakiegoś misterium. I pomyślałem sobie, że co by było, gdybym przerobił scenariusz filmowy na piosenki po prostu. I wtedy, tak jak w dobrym serialu, będę mógł przytrzymać uwagę widza, kończąc każdą piosenkę jakimś twistem, jakimś zaskoczeniem, bo będzie po prostu ciekawe, co jest dalej. Jakie są następne przygody naszych bohaterów, czyli Jana i Krystyny Marców z Piaseczna. No i tak wygląda, szanowni państwo, no, w paru słowach koncept płyty Romeo i Julia żyją. I mam nadzieję, że...
1: Tak od strony technicznej trochę.
0: Tak, ale no, mam nadzieję, że to nie jest pełen set, to nie jest 10 godzin, szanowni państwo. To jest 50 kilka minut do
1: ale nie ma się co tłumaczyć, to jest bardzo, bardzo fajna rozrywka. Bardzo wartościowe 50 parę minut.
0: Fajnie. A wiesz co, a tak prywatnie, tak intymnie, no bo to jest taka chyba moja najbardziej intymna ze wszystkich rzeczy, które nagrałem. I tych doktorowych, i tych solowych, bo tę płytę dedykowałem mojej mamie, już nie żyjącej, świętej pamięci. Dziękuję na tej płycie mojej Julii, czyli wspomniałem już o Agnieszce, mojej żonie, ta, która straciła miejsce pasażera na rzecz Bazylego, ale z Agnieszką jesteśmy 33 lata, jest ona dla mnie no, najwspanialszym wsparciem. No. Uzupełniamy się w sposób idealny, to jest ta no, zasada przyciągania przeciwieństw, krótko mówiąc. I Agnieszka była, jest i zawsze będzie moją Julią, a ta płyta to jest spotkanie bogini miłości, czyli Afrodyty, i z drugiej strony bogini, boga śmierci, Thanatosa. Tak jak refren ostatniej piosenki, epilogu: miłość i śmierć wszystko wybaczy, miłość i śmierć już wiesz co znaczy. To z jednej strony miłość, Romeo i Julia, czyli gdzieś no, to wszystko, co inspirowało mnie do napisania tego tekstu, czyli między innymi sztuka Oskar i Rut Ingmara Wilkwista, którą graliśmy przez 17 lat z moją Agnieszką. Tak, nie wiem, czy państwo sobie są w stanie wyobrazić, ale umówiliśmy się z Agnieszką, że nie możemy zagrać tego przedstawienia pokłóceni. I było, no było kilka takich sytuacji. No, kto nawet we wspaniałym związku się nie kłóci? No są ci dni i koniec. No nie da się inaczej, zwłaszcza, że ona jest skorpionem, a ja jestem upartym osłem spod znaku koziorożca, jak się zaweźmiemy, to koniec. I stary, mamy nie wiem, wieczorem spektakl o 19:00. Mamy godzinę do teatru. Ja prowadzę. Wtedy jeszcze nie było Bazylego. Agnieszka obok i nikt się nie odzywa. Nie, no w ogóle nie patrzymy na siebie. Godzina. Jesteśmy w garderobie o 18:00. Siadamy, ona przy toaletce, makijaż. Ja tam się ubieram. Nikt w ogóle żadnej ręki nie wyciągnie. Przychodzi inspicjent za 15:07, bo spektakl o 19:00. I mówi: to co, kochani, no to ja wpuszczam już widownię. Jesteście, widzę, gotowi. Dobra, to za chwileczkę zaczynamy. I znika. Za minutę 19:00, interkom.
2: Proszę bardzo, zapraszamy za kulisy, zaczynamy przedstawienie, proszę, proszę, proszę.
0: Idziemy za kulisy, bez słowa, nikt nie spojrzy na drugą osobę, nic, w ogóle nie, nic, nic. A wiemy, że nie wyjdziemy na scenę, jak się nie pogodzimy. Zaczyna się spektakl.

0: Tak, pierwsze dźwięki symfonii Wagnera. Stare, światła się zapalają. Nic, nic. No jedna nie. Sekunda, druga. To trwa każda jak wieczność. No i zawsze ktoś musiał wyciągnąć rękę. No,
1: myślałem, że była tylko jedna osoba.
0: To, nie, to tutaj sprawiedliwie. No, ty baranie jeden. No, ty kretynko, ty chodź tutaj do mnie. Chodź szybko, chodź tutaj. No, do mnie. Nienawidzę cię. Nie cierpię cię. Chodź, dobra, gram, dobra. Dobra, i wtedy dopiero mogliśmy wyjść na scenę i grać to. I podobna historia taka, no, o pewnej terapii takiej małżeńskiej jest również w tym, no, na tej płycie Romeo i Julia żyją.
1: Mówił Arkadiusz Jakubik, dowodząc, że zgoda buduje.

0: Aktualizacja pogodowa z Gryfina. Antek donosi, nasz stały słuchacz, że kwadrans temu w Gryfinie zaczęło padać. Na razie mrzawka, stopni 19. W tych okolicznościach pogodowych dowiemy się, jak się jeździ także po innych drogach naszego kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja winien jestem Państwu, naszym słuchaczom, informacji, że ten rzęsisty deszcz dotarł także na Mazowsze. W Warszawie od jakiegoś czasu już leje. Są miejsca, gdzie ten deszcz przestaje padać. Są miejsca, w których deszcz jest naprawdę rzęsisty, ulewny. No ale tak to jest. Latem, kiedy dochodzi do spotkania chmur i ciepłego powietrza z frontem, zimnym powietrzem, to może dojść do różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych. Na Dolnym Śląsku nie dość, że burze, to jeszcze grad. Miejmy nadzieję, że w centrum tego nie będzie. Informacja z autostrady A2. Przypomnę, trasa przez kilka godzin była zablokowana między węzłem Siedlce Wschód a węzłem Łukowisko w pobliżu miejscowości Izdebki Wąsy. Na 586 kilometrze pożar ciężarówki. Droga w kierunku Białej Podlaskiej była zablokowana. Mówię była, bo uruchomiono ruch jednym z pasów, a więc po jednym pasie będzie można się w kierunku Białej Podlaskiej dostać. Nie ma już utrudnień na S-Trójce, na odcinku węzeł Zielona Góra Południe, węzeł Zielona Góra. 196 kilometr. Przewrócone auto podniesiono, odholowano i jedzie się już bez jakichkolwiek problemów. S11, odcinek węzeł Oslu Wielkopolski Południe, węzeł Oslu Wielkopolski Wschód. W pobliżu 9 kilometra zderzenie auto osobowego z ciężarówką. Ruch w kierunku Poznania odbywa się tylko lewym pasem. I cóż jeszcze ważnego? Koniec kłopotów na autostradzie A1, na odcinku węzeł Częstochowa Jasna Góra, węzeł Częstochowa Blachownia. 435 km autoosobowy uderzyło tam w bariery, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Gorzyczek. Teraz jedzie się bez utrudnień i nie ma kłopotów także na dziesiątce. To odcinek trasy między Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią.

0: w pobliżu Ślesina. Na 245 kilometrze auto potrąciło pieszego, potem doszło do kolizji dwóch samochodów, dwie osoby zostały ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, był tylko jednym pasem. Teraz jedzie się dziesiątką już bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27 minut będzie godzina 21. Do godziny 21 na pewno posłuchamy jeszcze wspomnień spotkań w Naluzie z Leszkiem Bielikiem i Markiem Dyjakiem.

0: Za 24 minuty będzie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, The Best of Na Luzie. I Leszek Biolik, postać niezwykle wszechstronna, kluczowy członek Republiki w pewnym momencie, a później ceniony producent. Obecnie uczestnik projektu Moja Krew, Twoja Krew, który na żywo jeździ po Polsce. A podczas naszego spotkania w studiu Polskiego Radia, które na marginesie zrobiło na naszym gościu bardzo dobre wrażenie, pojawił się oczywiście też wątek motoryzacyjny. Posłuchajcie opowieści m.in. o Subaru. Leszek Biolik.
1: Mam jeszcze jeden wątek, zanim taką kodę artystyczną zastosujemy, o samochód. Pytanie o samochód, o jakim nie możesz zapomnieć z różnych względów, bo nie chciałeś go sprzedać, ale jednak sprzedałeś. Domyślam się, jaka będzie odpowiedź, bo taki był niezawodny, a może dlatego, że się ciągle psuł, albo kolor miał super, albo beznadziejny.
2: Nie, ja wracam do Subaru cały czas. Mm-hmm.
1: A dlaczego nie kupiłeś następnego Subaru? Przecież są kolejne nowe wersje i Outbacka, i ten Forester jest.
2: Słuchaj, absolutnie była taka opcja, natomiast moja żona mieszkała bardzo daleko stąd, mieszkała na granicy niemiecko-francuskiej. I ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że muszę kupić samochód, który jadąc szybko na niemieckich autostradach nie pozwoli mi zbankrutować.
1: Okay.

0: Wir w baku.
1: Bo wir w baku, bo Subaru ma to do siebie. Ja pamiętam, że kiedyś spotkałem jednego przemiłego gościa. Ja miałem H4, on miał H6 silnik i tak, tak z głupia Franc stanąłem koło niego, mówię, no, tak dwa Subaru, ja mówię, no, ile pana pali, nie? A on mówi, jak się kupuje Subaru, nie pyta się o takie rzeczy.
0: Jest jeszcze kilka marek, których też...
1: Nie,
0: też
1: pewnie teraz się trochę zmieniło, bo dawno nie widziałem, ale kiedyś wrócę. Lubię te samochody bardzo i uważam, że są niezwykłe. Od pewnego czasu prowadzę taki rodzaj polityki i namawiam na to kolegów, żeby raz na jakiś czas, raz na 2, 3, 4 lata zrobić projekt republikański, zagrać Republikę, ale żeby nie przeginać, żeby nie było czegoś takiego, żeby mieć czas na to, żeby każdy robił swoje rzeczy, żebyśmy szukali własnej wartości i własnego zapachu w świecie. Natomiast żeby raz na jakiś czas te numery pokazywać, dlatego że jest bardzo duża grupa ludzi, która po prostu kochała Republikę, myśmy ją kochali i granie tego na scenie to jest niezwykła radość, a to raz, a dwa, że te utwory są ważne. Warte tego, żeby do nich wracać.
0: Czyli nie mówicie nie.
1: Nigdy nie mówię nie. Absolutnie.
0: Czyli element na co dzień, a od święta jakiś projekt republikański. No fantastycznie. To chyba lepszej puenty tego spotkania nie można było sobie.
1: Tak sobie to wymyśliłem.
0: Bardzo dziękuję. Leszek Biolik cały czas będzie oponował, ale ja cały czas będę mówił legenda polskiej muzyki.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć na koniec, że jestem absolutnie szczęśliwy z zaproszenia i po prostu spędziłem znakomity czas z państwem i z tobą. I w ogóle macie świetną załogę. I po prostu jest taka atmosfera w tym studio. Myślę, że wszyscy przed odbiornikami państwo to czujecie.
0: Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju. Leszek Biolik gościł w Polskim Radiu Kierowców we wrześniu ubiegłego roku, a tydzień później dosłownie odwiedził nas Marek Dyjak. Bardzo lubię, jak na mediach społecznościowych mówisz wasz Dyjak i tak się ładnie kłaniasz. Proszę państwa, on to zrobił znów. Marek Dyjak właśnie tak pięknie się kłania. Marku, ponieważ jesteśmy w Radiu Kierowców, pytanie pierwsze, zasadnicze. Pamiętasz, czy w ogóle kiedykolwiek miałeś prawo jazdy?
2: Nigdy nie miałem prawo jazdy, ale przyznam się szczerze, że trochę latałem samochodem. Czego się trochę wstydzę już jako taki dorosły facet, ale...
0: Że bez prawa jazdy się zdarzyło?
2: No nieraz się zdarzyło, że latałem, bo ja jeżdżę jak starszy człowiek po prostu, bez umiejętności prawie żadnych. To były jakieś wiejskie drogi, takie pomijane przez świat. Po prostu kusiły mnie ryby. Byłem uzależniony od ludzi, a na te ryby musiałem do tej rzeki jakoś dojechać. I jest to oczywiście wielki błąd i tego nie każdemu odradzam, ale siadałem za kierownicą, jechałem nad rzekę. Po prostu jechałem lasami, drogami polnymi, jakimiś gminnymi.
0: Skąd miałeś bez uprawnień? To tam musiało być jakieś...
2: Ja zawsze jakieś kupowałem auto do pracy, gdzie prosiłem zawodowego kierowcę, żeby jeździł ze mną na koncerty. Przez dłuższy czas pracowałem z Wojtkiem Malackim, później pracowałem z muzykiem grindcore'owego bandu Paryside, Piotrkiem Sabarańskim.
0: Wow!
2: Także to byli jakby właściciele mojego auta.
0: Okej, okay. Czyli ten Hyundai Sonata...
2: To był z Nowego Jorku ściągnięty, tak, to było świetne auto.
0: Bo nakreślmy sytuację, w czasie pandemii po prostu postanowiłeś się go pozbyć.
2: Nie było w ogóle roboty, nie było nic.
0: Nie było grania.
2: Było jakieś grania, takie pamiętasz, tak. Że to były jakieś takie bez udziału publiczności.
0: Tak, to było
2: trzy osoby publiczności. Znaczy,
0: brałem udział i to było i dla artysty... Tak, bardzo niekomfortowe i dla
2: tych... A COVID mnie i tak dotknął, wiesz, taki COVID, który mnie mało nie zabił, więc...
0: Trzeba było się rozstać z autem i to była dosyć głośna sprawa, bo oczywiście wykorzystano to do tego, żeby jakby podbić jeszcze sytuację, że artyści mają bardzo ciężko.
2: Ale to
0: ciężko.
2: Nie wiem, ktoś, bo tą historię opowiedział mój przyjaciel jakiemuś radiowcowi i to poszło w świat, że ja to sprzedaję.
0: No i wiele serwisów internetowych podchwyciło. Marek Dyjak już nie ma pieniędzy na życie, musi sprzedać samochód.
2: Ale to rzeczywiście, bo ja pracowałem tak, że to już były, skoczyły się czasy kajaksu, współpracy z wielkimi majorsami i nie było mi łatwo, było mi naprawdę trudno.
0: Zadowalająca cena? Sprzedałeś ten samochód w taki sposób, że...
2: Żadna cena za ten samochód nie będzie zadowalająca. Okay. To był naprawdę super wóz.
0: Dobrze, a czym jeździsz na co dzień? Masz teraz taki samochód, którym ktoś powozi, czy...
2: Moja menadżerka, Kasia.
0: I co to jest za auto?
2: Jeep. Jakaś taka lepsza wersja Jeepa nowego.
0: Super.
2: Tam jest chyba

0: 4-litrowy motor, nie, o ile wiem. Ale...
1: Czyli Cherokee albo Grand Cherokee, prawda?
0: Coś takiego, tak.
1: Okej.
0: Okay. Grand Cherokee.
1: A miałeś taką fazę fascynacji motoryzacją, niekoniecznie bardzo, samochodami?
0: Bardzo krótko, ale latałem bardzo różnymi sprzętami. Jeździłem BWP-em, spychaczem, jeździłem
1: w
0: samochodem.
1: W jakich okolicznościach? No zaraz, na co dzień się czegoś takiego nie doświadcza.
0: Na przykład spychaczem jeździłem, nauczyłem się w filmie Adka Drabińskiego, jak grałem z świętej pamięci Frankiem Dolasem, czyli Kociniakiem, Marianem Kociniakiem. Grałem w filmie z Marianem główną rolę, w takim filmie Kalipso Adka Drabińskiego, gdzie grałem taki świat Himiczbacha na podstawie opowiadania Himiczbacha.
1: I tam musiałeś jeździć.
0: I tam jeździłem tym Władimircem, taki, wiesz, dwa sprzęgła, dwa hamulce. Szybko się nauczyłem i pamiętam, że po zdjęciach facet ten nam pożyczał, pytał się, czy mam jutro wolne, bo mógłbym, tam jest fucha do zrobienia. Bardzo szybko to opanowałem, okay. Ale zabawa przednia, bo tam dwusów odpala czterosów, wiesz, to jest maszyna po prostu.
1: No i pięknie terkocze.
0: Terkocze, dobre słowo. Klaszcz, jak to jest podobny dźwięk do T-134.
1: Czołgu.
0: Tak.
1: Czyli dużo ropy, dużo niezafajnych zapachów, ale efekty fajne, no i na pewno się nie przekroczy dozwolonej prędkości.
0: Nie, tam te obroty się, są takie ustawione z góry.
1: Marku, spotykamy się jeszcze w przededniu wydania płyty, której miało nie być.
0: No wiesz, bo jak nagrywam ostatnio na Wzgórzach Rozpaczy, myślałem, że rzeczywiście już potem, ja bardzo trudno w ogóle zaśpiewać, że tamtą płytę zaśpiewałem, było mi bardzo ciężko. Ci, którzy byli w studio, którzy byli przy nagrywaniu tamtej płyty, wiedzieli, że to jest mój koniec. Ja też myślałem, że to będzie mój koniec.
1: A to nie jest tak, że ty się zawsze tak spalasz, że właściwie przy każdej płycie wydaje ci się, że
0: każdą
1: już...
0: traktuję jak ostatnią, ale, no ale było źle wtedy, fatalnie było.
1: No ale jak to się objawiało fizycznie, że...
0: Tak,
1: to...
0: tak, już nie miałem w ogóle siły, bo tak bardzo chorowałem, to nie mogłem zrobić 30 kroków, 40. Że odległość po schodach na drugie piętro poradnie niemożliwa. Nie oddychałem, miałem takie rany na płucach.
1: I udało się z tym
0: Profesor zobaczyć. Mróz, muzyk z Białegostoku, który jest też profesorem medycyny, uratował mi życie.

0: Dziękujemy bardzo. Perfekt. Jeszcze z Grzegorzem Markowskim. Chcemy być sobą w PRK w Polskim Radiu Kierowców. 10 minut przed godziną 21. Mariuszu, czy odpowiadał ci taki support muzyczny? Takie wsparcie? Taki przedskoczek?
1: Tak, bajecznie.
0: No to mam nadzieję, że po serwisie też będzie dla ciebie akceptowalnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najświeższe kłopoty. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ. W pobliżu 14 kilometra awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. S8, odcinek węzeł Syców Wschód, węzeł Bralin w pobliżu miejscowości Słupia na 87 kilometrze. Kolizja z udziałem auta osobowego. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Autostrada A2, odcinek węzeł Siedlce Wschód, węzeł Łukowisko. W pobliżu miejscowości Zdebki Wąsy na 586 kilometrze. Po pożarze ciężarówki droga w kierunku Białej Podlaskiej nie jest już zablokowana. Ruch odbywa się lewym pasem. I droga S7, kłopoty dla zjeżdżających z trasy ekspresowej w Czosnowie. Z S7 w Krajową 7, tam jest korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po godzinie 21, do której pozostaje dokładnie 8 minut, w naszym The Best of na luzie spotkanie, przypomnienie spotkania z Krzysztofem Jarem Jaryczewskim, legendarnym wokalistą, założycielem zespołu Oddział Zamknięty i też muzycy legendarnych Piersi, Zbyszek Moździerski, współzałożyciel, i Adam Asanow będą opowiadali o swoim funkcjonowaniu na styku życia artystycznego i funkcjonowania w świecie samochodów i motoryzacji w ogóle. Zapraszamy.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Bardzo się cieszę, że jedziecie z nami właśnie i że będę miał teraz możliwość opowiedzieć, w jakich warunkach pogodowych jedziecie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 21 w Polskim Radiu Kierowców. Raport pogodowy. Najchłodniejsze miasto w tej chwili w Polsce to Zielona Góra, 14 stopni. Chociaż jest wiele takich miejsc, gdzie już temperatura spadła poniżej 15 stopni, nawet w centrum i na południu, na południowym zachodzie przede wszystkim. Najcieplejsze miejsce w tej chwili w naszym kraju to Krosno przepiękne, 22,3 stopnia. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór miejscami nawet będą już pełne rozpogodzenia. Może jeszcze uda się przed zachodem słońca zobaczyć. Miejscami przelotne opady deszczu w ciągu dnia, a na północnym wschodzie również punktowo burze się pojawią. Będzie deszczu sporo, ale nie bardzo dużo. Mniej niż dzisiaj, od 10 do 20 milimetrów. Temperatura maksymalna jutro od 16 stopni lokalnie w rejonach podgórskich przez 18 na przeważającym obszarze kraju do 21 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby, okresami porywisty, oczywiście w czasie burz porywy do 60, nawet 65 km na godzinę. Będzie wiało jutro z północnego zachodu i zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętam, że jak piosenka, której za chwilę będziemy słuchali, pojawiła się premierowo, to kilku szalikowców Lionela Richie odsądzało go od czci i wiary i twierdzili, że to jest zdrada, że nie powinien taka legenda soulu wykonywać tego typu piosenki. Posłuchamy i utwierdzimy się w przekonaniu, że nie mieli racji. Dwie minuty temu minęła 21. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców, w którym trwa audycja Na Luzie, dziś realizowana w składzie Kuba Domoracki, Michał Daniluk, Mariusz Dąbrowski, a ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem.

0: 10 minut temu minęła godzina 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Cortez nam towarzyszył przez ostatnie 4 minuty, a przez najbliższe 2 posłuchamy, co się dzieje na polskich drogach. I będzie nam towarzyszył Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dość szybko się skończyły kłopoty na drodze ekspresowej S5. Na odcinku węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ w pobliżu 14 kilometra. Tam, przypomnę, doszło do awarii ciężarówki. W efekcie zablokowany był jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. Służby drogowe informują o tym, że S5 jest już przejezdna. Przez 14 kilometr jedzie się w kierunku stolicy Wielkopolski bez problemów. Koniec kłopotów także na S8, na odcinku węzeł Sycow Wschód, węzeł Bralin w pobliżu Słupi na 87 kilometrze. Po kolizji z udziałem auta osobowego zablokowany był jeden z pasów w kierunku Warszawy. Ta sytuacja nie ma już miejsca, ale mamy nowe utrudnienia. Autostrada 1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice. 459 km, zderzenie 2 aut osobowych, zablokowane są 2 pasy w kierunku Gorzyczek. Ruch możliwy tylko po pasie awaryjnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tom Sendai, dziewczyna, która przeszła wielką metamorfozę, ale też i wokalnie się bardzo rozwinęła przez ostatnie lata, można powiedzieć, zaczynała od piosenki, którą wszyscy uznawali za jedyną, jaką będzie mogła zrobić jakieś tam wrażenie na fanach na całym świecie. A tu się okazało, zdaje się, że 2 lata temu, że po tym przeżyciu metamorfozy, po przedzierzgnięciu się z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia, jeszcze i fajne piosenki nagrywa. Dance With Me to jedna z nich.

0: Dziękujemy za wszystkie wasze zgłoszenia motoryzacyjne i niemotoryzacyjne w aplikacji Polskie Radio Kierowców i prosimy o więcej oczywiście. Będziemy się dzielić tym, co do nas przysyłacie z innymi kierowcami. A teraz, skoro już został wywołany, właściwie sam się wywołał, to niech przemówi. W The Best of na luzie w Polskim Radiu Kierowców teraz wyznania Krzysztofa Jaryczewskiego z naszego spotkania w PRK z września ubiegłego roku, między innymi na temat tego, kiedy zrobił prawo jazdy, jakimi samochodami jeździ teraz na koncerty, a jakimi pojazdami właściwie jeździł w latach 80. i co i kogo nimi wozili. Posłuchajmy. Krzysztof Jary Jaryczewski.
1: Krzysztof Jary Jaryczewski, absolutna legenda u nas w Na Luzie.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Krzysztof.
2: Bardzo późno zrobiłem prawo jazdy, bo w wieku 42 lat dopiero.
1: To tylko Janerka cię przebił, bo miał już po 50. To rzeczywiście, ale co, wcześniej się nie składało?
2: A całe szczęście, że wcześniej nie miałem prawa jazdy, bo bym mógł krzywdę komuś zrobić i sobie.
1: Poza tym, co już ci powiedziałem, jak bardzo byłem zafascynowany twoją twórczością i będę to powtarzał jeszcze dzisiaj pewnie niejednokrotnie, to tak bardzo byłem zafascynowany po tym, jak już zachorowałeś i po tym, jak no tak w latach 90. zniknąłeś, że z kolegami z Ochoty chodziliśmy na baśnię tam, gdzie wtedy gdzieś nieopodal mieszkałeś.
2: A tak, faktycznie.
1: I robiliśmy, słuchaj, z kolegami z polonistyki, którzy zjeżdżali się z całej Polski, mieszkali w Akademiku Nakickiego. Robiliśmy łapanki na Jarego, to znaczy zawsze chcieliśmy i nigdy nam się nie udało ciebie spotkać. Byliśmy obładowani płytami.
2: Ja nocą grasowałem.
1: No właśnie, to był ten czas. Natomiast my chodziliśmy z płytami, z markerami, trudno osiągalnymi wtedy i próbowaliśmy. Każdy długowłosy facet, który choć trochę ciebie przypominał, słyszał wtedy. Przepraszam, czy może jesteś Krzyśkiem Jaryczewskim. Dobrze, przechodzimy do... Fajnie, że powiedziałeś o tym prawie jazdy, bo to jest jedna z bardziej interesujących naszych słuchaczy kwestii. Natomiast zawsze zadaję takie pytanie, czym dzisiaj przyjechałeś do nas, do Radia Kierowców? Wiem, że nie przyjechaliście z Trójmiasta własnym autem.
2: Taksówką.
1: A czym jeździsz po Trójmieście? Czym teraz się przemieszczasz najczęściej, najchętniej?
2: Taksówkami. Jak nie mam nic do... żadnych gitar, żadnego sprzętu, to niepotrzebny mi samochód. Metrem często. Ja nie mam problemu z komunikacją.
1: Ale mieszkasz na Wybrzeżu czy w Warszawie?
2: Bo metro mieszkam na Wybrzeżu, ale często tu jestem siłą rzeczy. Odwiedzam stare kąty, również tutaj te okolice, no bo tutaj się urodziłem. Przecież na Mokotowie nie wiem... 100 metrów stąd moje bloki, 200 mola.
1: I kawalerka Jarka Szlagowskiego, w której pierwsze próby graliście.
2: No, to u niego w mieszkaniu też trochę. Też tutaj w bloku niedaleko radia. Natomiast tutaj też, no, ja pamiętam czasy, kiedy oprócz budynku Polskiego Radia, tu były takie dzikie działki po tej stronie Niepodległości. Moja babcia miała tutaj działkę, pomidory hodowała.
1: I tam malinowe? Malinowe? Krzysztof, jak jedziecie w trasę z twoim zespołem w tej chwili, Jary oddział zamknięty, mamy kilka frakcji. Są Mercedesy Sprintery, są Volkswageny, te takie busy. Wy jeździecie chyba Renówką, z tego co się orientuję.
2: Albo Iveco, to zależy, bo są dwa. No, tak, no.
1: Renault Trafic.
2: Ja to nie zwracam uwagi specjalnie. No, ważne, żeby był duży. Żeby się wszystko mieściło, żebyśmy nie siedzieli sobie na kolanach i tak dalej.
1: Na kolanach. To jest dobre kryterium, żeby samochód był duży i żeby się wszystkie instrumenty i muzycy pomieścili. Ale jak jeździliście w te takie bardzo, bardzo intensywne trasy w latach 80., to chyba to nie był tylko busik.
2: Znaczy, Rock Estrada wypożyczała, czyli taka komórka Estrady Warszawskiej, którą dowodził Jacek Olechowski. Wypożyczali Mercedesa zwykle z Orbisu.
1: Ale to był autobus.
2: Autobus, tak. Mm-hmm. I to dziwnie nieraz wyglądało, bo kilka osób w sumie w zespole było, a cały duży PKS jechał. Ale nieraz było tak, że był pełen ten PKS, bo osoby towarzyszące zabieraliśmy.
1: 60 osób.
2: Natomiast sprzęt jeździł oddzielnym Mercedesem i to całe nagłośnienie jeździło, bo kiedyś tak było, że oprócz backline'u całego, no, jeździło też tak zwane przody. Zwykle wypożyczane

0: Albo tatka nalepy, albo Zwyszek, Wypych, przez moment basista też oddziału, też miał swój sprzęt. No więc to różnie, ale prywatnych głównie ludzi mieliśmy nagłośnienie. Bo te estradowe, estradowa szoska też miała, ale to się chyba raczej do grania rockowego nie nadawało, z tego co pamiętam.
1: No i też nie było tego tak dużo. Ja byłem na jakimś koncercie w klubie Park bodajże w latach 90., więc już Zbyszek Bieniak śpiewał i tam też było nagłośnienie takie, które no, dawało radę, ale no, ciężko się było niejednokrotnie przedrzeć wokaliście przez gitary.
0: To dla tych później urodzonych, no trzeba powiedzieć, że po prostu sprzęt był kiedyś kiepskiej jakości, bo mało ludzi wyjeżdżało za granicę. W Polsce nie można było tego dobrego sprzętu kupić. I instrumentów, i sprzętu muzycznego.
1: Tak. Gitary Jolany, co to ciebie paluchy gitarzystom?
0: Więc tego nie było dużo i dlatego brzmiały, jak brzmiały polskie zespoły. Czasami było...
1: No ale wy brzmieliście dobrze. No zresztą Wojtek miał prawdziwego Gibsona, zdaje się, już na sesji.
0: Znaczy on miał...
1: prawdziwą podróbkę.
0: To był Ibanez chyba, z tego co pamiętam.
1: Czyli japońska kopia.
0: Tak, japońska kopia. No ale Włodek Kania, który później dołączył troszkę, miał oryginalnego Gibola, który był wart malucha wtedy.
1: I to słychać. Gibol to oczywiście, ten Gibol Włodzimierza Kani, to Gibson Les Paul kultowe. A za kilkanaście minut u nas jeszcze wspomnienie opowieści artystyczno-motoryzacyjnych muzyków zespołu Piersi, jak byli u nas w Naluzie jakiś czas temu.

0: Ale nie da się nie rozpoznać brzmienie, które myślę, że na całym świecie jest przez wszystkich doskonale kojarzone. Santana i Rob Thomas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Naluzie, w którym punktualnie o 21:30 już nie musi przytakiwać Mariusz Dąbrowski.
1: Co nie przytakuję, ale kłaniam się bardzo nisko.
0: I z motoryzacyjnym pozdrowieniem prezentuję sytuację na drogach w kolejnym serwisie w Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz trudniejsza sytuacja na naszych drogach. Wszystko to za sprawą aury, za sprawą deszczu, za sprawą dość silnego i porywistego czasami wiatru. To wszystko dzieje się już nie tylko na południowym zachodzie, nie tylko w południowo-zachodniej ćwiartce kraju, ale dotarło przez całe południe aż po Mazowsze. Sporo deszczu na naszych drogach, drogi są mokre, śliskie. Proszę pamiętać o tym sloganie, który ja powtarzam do znudzenia, ale tego nigdy za mało. Mianowicie drogi mokre są śliskie. W takich warunkach znacznie wydłuża się droga hamowania, dlatego apel o jazdę z prędkością bezpieczną. Od czasu do czasu w takich warunkach, kiedy pada, kiedy na drodze jest bardzo dużo kurzu, deszcz częściowo ten kurz zmywa, ale częściowo ten kurz osiada z wodą z drogi na karoserii naszego auta, w tym również na szybach i na lusterkach, a także na szkłach reflektorów. Warto dla własnego bezpieczeństwa, dla swojego odpoczynku od czasu do czasu zatrzymać pojazd na dobrym, dobrze oświetlonym parkingu, pospacerować, bądź schować się przed deszczem, ale również proszę pamiętać o przetarciu reflektorów, przetarciu szkieł lusterek, przednią szybę, boczne szyby, abyśmy bezpiecznie mogli jechać. Jeśli chodzi o utrudnienia, autostrada 1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice w pobliżu 459 km, zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Gorzyczech. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Jeszcze jedno zdarzenie, o którym wiemy dzięki państwa aktywności.
3: Witam na autostradzie A1 w kierunku Gdańska na wysokości Kutna. Wypadek, samochód osobowy uderzył w bariery. Służby drogowe na miejscu. Dwa pasy przejezdne.
1: Bardzo dziękuję. To dodam jeszcze do tego wszystkiego ekspresową ósemkę. Odcinek węzeł Wołomin, węzeł Radzymin Południe. 14 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych. Niestety w tym wypadku ucierpiała jedna osoba. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białego Stoku. Ruch odbywa się po prawym pasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja przypominam i dziękuję za wszystkie głosy, które pojawiają się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, ale przypominam też, że tak jak słyszeliśmy przed chwilą w tym serwisie, tak i o 21:50 będziemy wdzięczni, jeżeli będziecie mieli do przekazania innym kierowcom coś, z czego Mariusz będzie mógł skorzystać.

0: Za 21 minut będzie godzina 22. Adam Asanow i Zbigniew Moździerski z zespołu Piersi też byli gośćmi na luzie. Wspominali u nas m.in. amerykańską motoryzację i przyrodę, też made in US of A. A wcześniej co lubią, a czego nie w naszych polskich drogach. I nie tylko, zresztą o tym rozmawialiśmy. Zjeździliście Polskę wzdłuż i wszerz niejednokrotnie.
1: Tak.
0: Macie jakieś ulubione trasy? Jest teraz już tak, że jadąc na przykład z Niemodlina na wybrzeże, cieszycie się i fantastycznie? Jest jakieś takie...
2: Nie, ja przestałem się cieszyć, w sensie, bo ja bardzo, nie wiem ile razy w miesiącu, Rzeszów, Opole.
0: Ach,
2: no tak. Opole, Rzeszów. Przestałem się cieszyć, jak zobaczyłem nowe ceny z autostrady A4. Na odcinku Kraków. Katowice zresztą.
0: Nie dziwię się.
2: Kraków-Mysłowice tak naprawdę. No po prostu masakra. Mm-hmm. Coraz drożej.
3: No ale coraz częściej się używa tempomatu w naszych drogach, co oczywiście cieszy, bo po kilku milionach kilometrów zrobionych zauważyłem, że mięsień zaczyna prawej nogi wysiadać od trzymania na gazie i tempomat ratuje.
2: A jedna z najpiękniejszych dróg, jak widziałem w Polsce, to jest zimą. Dojazd do miejscowości w górach Małe Ciche.
0: Małe Ciche?
2: Małe Ciche, z dwóch stron, piękne drzewa, ten tak się uginają nad trasą. Nie, fantastycznie. No, po prostu jakbym jechał przez bajkę. Królowa śniegu.
0: To jest kilka takich, myślę, jest, że w sytuacji, ja ten kiedy popada śnieżek, to w
2: zasadzie... Ja ten zapamiętałem akurat, bo tak uroczy był. No.
0: I pytanie dodatkowe, bo we dwóch bywacie dość często w Stanach Zjednoczonych. Co was tak urzekło w US of A, że wracacie tam? Bo to nie są tylko
2: dużo rzeczy.
0: Koncerty.
2: Nie, dużo rzeczy. Pierwsze to rzeczywiście, jak jesteśmy w takim programie, to pierwsze to motoryzacja.
0: Mm-hmm.
2: Fantastyczne samochody. Dla mnie to mówię, ja powiedziałem takie dwa ulubione, ale mówię jednak ta amerykańska, komfortowa motoryzacja, te wielkie, ryczące silniki, to jest coś, co kocham. A poza tym też myślałem, że mnie urzeknie, urzekł mnie bez wątpienia. Nowy Jork, Manhattan, te piękne, wysokie bloki, w ogóle
0: Amerykanie
2: się świeci.
0: Mówią, że to w ogóle nie jest amerykańskie miasto.
2: No ale no nie wiem, mnie się podobało. Ale jak zobaczyłem Wielki Kanion, to po prostu już odleciałem. Przyroda. Wielki Kanion to było no, coś, co się, no nie wiem, nie mogę zapomnieć tego widoku. Po prostu tam jest palec twórcy. Po prostu, bo czegoś takiego, co natura to zrobiła to.
3: Natomiast mnie zauroczyła sytuacja na drodze, jak pytaliśmy się w Miami, ile kilometrów jest, czy tam mil do Key Westu. A no nie wiem, no jest 3,5 godziny.
2: 3,5 godziny.
3: Ale no tak, no 3,5, no to dla kogoś jest 3,5, ale no tak, ile można tam jechać. No, nikt nie powiedział, ile jest mil czy kilometrów, no, tylko no. Wszyscy mówią, nie, ile jest.
2: Przepraszam cię bardzo.
3: Ile jest czasu się jedzie. I
2: tak.
3: Postanowiliśmy, no jedziemy na Key West. Początkowo próbowałem tam wyprzedzać, no tak jak to u nas się jedzie, żeby szybciej dojechać, żeby tam no, jeszcze wykorzystać ten dzień. I po pewnym czasie się zorientowałem, że po co? Przecież to jest piękna droga.
0: Będę jechał 3,17.
3: I w tym sznurku postanowiłem jechać i to mi jakoś tak trochę zostało, że mam taką tendencję, żeby przyspieszać, żeby zdążyć, żeby być pierwszy, żeby trochę tam szaleć na tej drodze, a tam ta droga na Key West, Miami mnie tak urzekła, że zawsze sobie przypominam, jak jadę, myślę, po co? Spoko, jak nie muszę, to cieszę się tym, co widzę, a szczególnie teraz w maju są tak piękne widoki na polach.
2: Ale na szybkości. Na szybkości jeszcze była taka sytuacja, kiedy jechaliśmy z Florydy na koncert do Nowego Jorku.
0: Och.
2: Ja tak patrzę, nie, już nie pamiętam, nie chcę
0: szacować.
2: 1400, mm-hmm. Ale 1400, i tak liczę po polsku. 1400 to jest autostrada, czyli tak 100 na godzinę, czyli te 14 godzin. 20 mamy jeszcze Waszyngton, żeby zobaczyć Biały Dom, tak na szybkości. No jedziemy. A tak, ty ja sam.

0: a to jest 1400 mil. Ja mówię, no i? To mila to jest 1,6. Ja mówię, Jezus Maria. No i wtedy trzeba było się spieszyć. Trzeba było się spieszyć wtedy, ale zdążyliśmy na koncert.
1: Daliście radę.
0: Daliśmy radę.
1: Fortuna. Fortuna kołem się toczy. Ja mam tak przy okazji tej fortuny pytanie takie bardzo, bardzo polskie. Czy, Adam, jesteś bardzo charakterystyczny. Jeszcze macie w zespole przynajmniej małego też postaci, które rzucają się w oczy. Czy od momentu, kiedy jesteś w piersiach, zauważyłeś, że trochę trudniej wyjść po bułki i kefirek? Zdarza ci się?
0: 2014, 2015, 16. Tak, ale to było bardzo przyjemne, bo to ludzie się uśmiechają, rozmawiamy i tak dalej.
1: Sylwiki strzelają.
0: Tak. To też tam taka sytuacja kiedyś była, to mówię, to nie wiem, czy tak wypada, ale to jest dla mnie śmieszne, jak mówię, jak z busa i szybko siku-siku na stacji. Chyba nawet nie siku. I biegnę, a pani, o, panie na mnie, autografem, tak. Wie pani co, to ja tylko sobie siusiu zrobię i zaraz wrócę. A tak, to ja poczekam pod drzwiami. O, Jezus Maria. No i rzeczywiście tylko siusiu było, bo co? Trzeba było wyjść autograf podpisać.
1: To z drugiej strony, Zbyszku, nie jest ci trochę żal czasami po tych 40 paru latach, że jesteś człowiekiem cienia, że ty takich sytuacji raczej nie miewasz, że jeszcze jesteś basistą. Przepraszam, nie chcę wszystkich dowcipów o basistach, ale wiesz jak jest, nie? Nie skacze gul czasami, że...
2: Nie. Właśnie wręcz przeciwnie. Ja się czuję w ten sposób wolny. Mogę swobodnie iść po ulicy.
1: Do toalety.
2: Do toalety. No. Nie, jak obserwuję, jakie mają ograniczenia osoby popularne, to za każdym razem to doceniam, że nikt mnie nie rozpoznaje.
0: Ale
2: i czuję się wolny.
0: Ale na szczęście mnie to maleje, także jest super.

0: To był zespół In Excess, prosto ze słonecznej, jeszcze z tego co widziałem u koleżanki w mediach społecznościowych, Australii. Zbliża się godzina 21.50. Zgodnie z apelami, prośbami do was, korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców.
1: Longer z tej strony. Może ktoś podpowie, jak dróżka od koła w kierunku Krośniewic 92, 92 i później dalej 91, czyli stara trasa w kierunku Trójmiasta, bo akurat wystartowałem w tą stronę. Może ktoś tam podpowie, jak sytuacja wygląda na drodze. Z góry dziękuję. Szerokości i miłego wieczoru, miłej nocy.
0: Mam nadzieję, drogi Longerze, że się ze mną zgodzisz, że no, nie ma co się trzymać tak kurczowo tej 91. Ja bym przed Pelplinem od Kierwałdu zwrócił uwagę na roboty drogowe na A1, bo sugeruję, żeby z 91 za Unisławicami wjechać jednak już na autostradę bursztynową, a nie pchać się do Włocławka, bo to pół godziny dłużej. A o tej porze, no, zupełnie bez sensu. No więc od Kierwałdu do Nowego Dworu, tego na Kociewiu, trwają prace, ale tam są zwężenia, a nie blokady, więc mimo tego da się przejechać. Cała droga nie powinna zająć ci więcej niż 2,5 godziny szerokości, przyczepności. Dawaj znać, czy wszystko jest w porządku. Bo u nas jak najbardziej, Mariusz Dąbrowski już w studiu i pełny raport z dróg właśnie teraz u nas, o 21.50.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1, skończyły się kłopoty na odcinku węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice w pobliżu 459 km. A tam zdarzyły się dwa auta osobowe, blokując dwa pasy ruchu w kierunku Gorzyczek. Wciąż są problemy w centralnej części autostrady A1 w rejonie Kutna. Na jezdni w kierunku Trójmiasta, w kierunku Torunia doszło do zderzenia kilku aut. No i są problemy, przynajmniej jeden pas jest zablokowany. S8, odcinek węzeł Wołomin, węzeł Radzymin Południe. 14 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się prawym pasem. I droga autostrada A2, odcinek węzeł Siedlce Wschód, węzeł Łukowisko w pobliżu Izdebek Wąsów na 586 kilometrze po pożarze ciężarówki. Na drodze w kierunku Białej Podlaskiej ruch odbywa się tylko lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.
0: A to jest na luzie, 8 minut, niespełna 8 minut pozostaje do godziny 22. Bardzo serdecznie dziękuję, że wspólnie spędziliśmy czas od godziny 18 razem z wami, słuchaczkami, słuchaczami Polskiego Radia Kierowców i Kubą Domorackim, który dzisiaj był wydawcą audycji, Mariuszem Dąbrowskim, którego słyszeliśmy przed chwilą, prowadził nas po polskich drogach. Michał Daniluk dbał o to, żeby wszystko świetnie brzmiało, bo realizował dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzone niespełna 4 godziny i życzę wam udanych powrotów czy wyjazdów w tej chwili, jeżeli właśnie wyruszacie. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.

cześć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

hej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.